Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Qatar News News.
1: W połowie października zmieni się organizacja ruchu wokół ronda przy Owintarze. Między innymi o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale zajrzymy też na lekcje z ZUS-em i będziemy zachęcać do biegania. Justyna Świderska, zapraszam. Lepiej przygotować się na utrudnienia. Od 15 października w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru.
2: Tomasz Paweł, Zarząd Dróg Komunikacji w Tarnowie.
3: Z punktu widzenia komunikacji autobusowej mamy dwie zasadnicze zmiany dla pasażerów. Pierwsza z nich polega na tym, że przystanek istniejący przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiego, drugi przy ulicy Pułaskiego. Tutaj linie autobusowe zostaną podzielone zgodnie z przejazdami, które realizuje dana linia autobusowa. Druga ze zmian polega na wyłączeniu z użytkowania przystanku, który ma miejsce dzisiaj na ulicy Sikorskiego. Ten przystanek zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni ulicy Sikorskiego ze względów bezpieczeństwa i część pozostała, która nie będzie korzystać z tego przystanku, mówimy tutaj już głównie o komunikacji kolei małopolskiej, zostanie przekierowana na szkodnik, na węzeł komunikacyjny. Autobusy, które miałyby jechać w ulicę Sikorskiego, będą po prostu przekierowywane wcześniej na ulicę Pułaskiego i objazdem dalej do ulicy Szkodnik. Ze względu na zakres robót przewidziany do wykonania, ruch pieszy zostanie dość istotnie ograniczony. Przejście tymczasowe dla pieszych zostanie wyznaczone na wysokości Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będzie to przejście wyznaczone z sygnalizacją świetlną, zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu kołowego. Ma to głównie za zadanie upłynnienie ruchu pojazdów, kumulację pieszego przed przejściem dla pieszych, co umożliwi bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury, no i płynność, przejezdność części drogowej. Głównym tutaj zakresem ograniczonym będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. No i oczywiście pojazdy budowy. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany. Główna nitka na relacji Krakowska-Narutowicza zostanie utrzymana. Ruch tutaj zostanie sprowadzony do dwóch pasów ruchu, po jednym dla każdego z kierunku. Jadąc od Krakowa, od dworca autobusowego, należy spodziewać się ograniczeń w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu, a następnie przerzucenia ruchu na jezdnię północną ulicy Krakowskiej. Tutaj dalej już dwoma nitkami będzie można w miarę swobodnie, mam nadzieję, się poruszać. Główny objazd został wyznaczony ulicą Pułaskiego, Mościckiego do ulicy Szkodnik dla jadących od strony Narutowicza. Z kolei w drugą stronę, jadąc od ulicy Szkodnik, ulicami Mościckiego, Pułaskiego, czyli w odwrotnym kierunku, można będzie się dostać do ulicy Narutowicza. Jeśli chodzi o ograniczenia w ruchu, z przyczyn oczywistych są one do przewidzenia, tego należy się spodziewać, na to też kierowców uczulamy. Co do oddziaływania zakresu innych robót, uważam, że jest to na tyle oddalone odcinki dróg, mówimy tutaj o Placu Drzewnym, o Lwowskiej, że większe nie będą na siebie na pewno nakładać się, aczkolwiek z utrudnieniami będziemy mieli do czynienia i z tym trzeba się liczyć. Na bieżąco oczywiście będziemy przyglądać się, jak funkcjonuje czasowa organizacja ruchu. Mamy tutaj możliwości ingerencji w programy sygnalizacji świetlnej. Jeżeli byłaby taka potrzeba, na pewno zostanie to uruchomione. Wstępnie na dzień dzisiejszy tak jesteśmy dogadani z wykonawcą, że dnia 15 października tego roku zaczynamy sukcesywne wprowadzenie organizacji ruchu. Nie będzie to oczywiście z godziny na godzinę z racji konieczności ustawienia dużej ilości znaków, wymalowania jezdni i oznakowania poziomego, ale myślę, że 16 już wszystko wykonawca wdroży na tyle, żeby można było spokojnie prowadzić roboty budowlane. Mówimy o pierwszym etapie czasowej organizacji ruchu. Wykonawca w ramach zadania opracowuje jeszcze drugi etap, natomiast mamy na to jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, żeby zostało to zatwierdzone. Natomiast z tego, co wiemy, wykonawca już nad tym siedzi, pracuje i też jesteśmy tutaj w cały czas w konsultacji zarówno z wykonawcą, jak i z Wydziałem Ruchu Drogowego, który też ma oczywiście istotne znaczenie pod względem opiniowania organizacji ruchu. ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że pierwszy etap będzie obowiązywał w większości trwania robót z uwagi na to, że tutaj mamy głównie rozpoczęcie od infrastruktury podziemnej. Są to roboty dość czasochłonne, związane z głębokimi wykopami. Etap drugi myślę, że będzie stosunkowo krótszy, aczkolwiek no, też nie będzie to miesiąc, dwa, ale potrwa to, to z pewnością. Jeśli chodzi o zatwierdzenie organizacji ruchu, jest to element związany z umową. Wykonawca jest zobligowany do jego opracowania. Jest to po prostu na tyle złożony temat, że po prostu wszystko musi zafunkcjonować.
1: Zarząd Drugi Komunikacji w Tarnowie apeluje do kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania prac.
0: SK Tarnów.
1: Co ty wiesz o ubezpieczeniach społecznych? W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcja z ZUS-em. W ramach tego projektu uczniowie poznają podstawowe pojęcia, procedury i zasady związane z zawieraniem umów i opłacaniem składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
4: Jestem po prostu ciekawa, jak to będzie wyglądało. Przydadzą się w przyszłości. To na pewno jest ważne.
5: Coś już mieliśmy na lekcjach, aczkolwiek teraz wiemy, że dowiemy się więcej i będzie na pewno ciekawie.
6: Przyda się, zanim podejmiecie pierwszą pracę? Była już taka sytuacja, że trzeba było się orientować?
5: Póki co na razie nie, ale na pewno się przyda w przyszłości. Rodzice też wytłumaczą, ale w szkole dowiemy się więcej też na ten temat.
7: Coś tam już kojarzę, tak? Mieliśmy to na lekcję w końcu. To jest związane z naszym zawodem, ale tutaj na pewno dowiem się więcej. To wszystko będzie nam dobrze wytłumaczone, tak? To w końcu będzie nas czekać prędzej czy później.
1: Mówili nam uczniowie tarnowskiego gastronomika. Pierwszą lekcję poprowadził prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
8: To jest bardzo fajna akcja. My co roku ją też modyfikujemy, poprawiamy, przygotowujemy materiały dla uczniów, przygotowujemy materiały dla nauczycieli, szkolimy nauczycieli. Po prostu potrzebujemy większej wiedzy społecznej, też żeby nie ulegać dezinformacji, która jest często szerzona, informacji o tym, że nie wiem, może być świat bez ZUS. A oprócz tego młodzi ludzie muszą wiedzieć, znają swoje prawa dzięki temu, że nie dają na przykład sobie wcisnąć umowy, żeby pracować na czarno, albo wiedzą, jaka jest różnica w pracy na umowy zlecenia, więc to wszystko jest. A oprócz tego nawet pomagają swoim rodzicom po takich lekcjach, bo też mieliśmy takie sygnały, że powiedzieli, mamo, ty możesz mieć waloryzację, tato, ty sprawdź, więc od dyrektorów dostajemy takie informacje, że ci młodzi ludzie nie tylko czerpią wiedzę dla siebie, czerpią wiedzę też dla rodziców, dla swoich dziadków, bo na przykład, nie wiem, świadczenie honorowe dla stulatków, czy świadczenie opiekuńcze, ale też z tego tytułu mają, na przykład jak w tej szkole, są lepszymi kandydatami do pracy, no bo jeżeli mamy tutaj zajęcia z rachunkowości, to ktoś, kto się zna na rachunkowości, zarazem na ZUS-ie, bo to nie są jedyne zajęcia, które prowadzimy, bo w wybranych szkołach mamy też takie zajęcia praktyczne już, z rozliczania składek, z gminek, na przykład tworzymy też bazę fantastycznych pracowników i sami ich też rekrutujemy. No, w ZUS-ie mamy 43 tysiące pracowników. Młodzi ludzie nie mają tej świadomości, ile będą mieć tej emerytury, nie chcą. Jakiś czas temu państwo zaniechało wysyłania listów papierowych, ale my wysyłamy tą informację do obywateli na ich konta. To łatwo można sobie sprawdzić na e-ZUS-ie czy mZUS-ie. Ta mZUS to nasza aplikacja. Myślę, że w przyszłym roku będzie już ta informacja w mObywatelu, bo pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. No ale to przede wszystkim świadomość tej wiedzy, ile będziemy mieć emerytury, a oprócz tego zobaczymy, czy pracodawca odprowadza za nas składki i zrozumienie tego, że ZUS zapewnia wypłatę świadczenia emerytalnego na całe życie, że jeżeli komuś się dzisiaj by coś stało, uległ wypadkowi, niezdolność do pracy, to my tak samo będziemy wypłacać świadczenie rentowe, po wypadku świadczenie wypadkowe. Młodym matkom czy rodzicom wypłacamy świadczenia macierzyńskie, wypłacamy świadczenia opiekuńcze, więc jakby ZUS jest w każdym aspekcie życia Polaków. No przykładowo no w tamtym roku, na ten rok planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekraczają 500 miliardów złotych, a budżet jest 914. Wydatki FUS, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest 54% budżetu kraju. No my już mamy olbrzymie pokrycie szkoły wszystkie chcą. Nie mamy praktycznie przypadku, że jakaś szkoła się wypisała, ale to też jest potem bogaty program, że to jest jakby taka baza, że wchodzimy, uczymy uczniów. Te nasze materiały, one też są dobrze przygotowane, linki multimedialne, quizy. Absolutnie przez ten temat myślę, że są dużo lepiej przygotowane niż wiele podręczników szkolnych. lokalnych, ale to moje prywatne zdanie. No i oprócz tego faktycznie nauczyciele widzą, że ma to sens, uczniowie widzą, że ma to sens, no bo ten temat troszeczkę jest po macoszemu traktowany w tych podręcznikach z wiedzą o społeczeństwie czy tym wszystkim, no i my dajemy faktycznie bardzo dobrą informację, ile co, ile kto będzie płacił, no i też żeby zrozumieć ten system, że ten system ma objąć zarówno małe dziecko, które się rodzi, opieką jego matkę, system na przykład daje, młodzi się dowiadują, że jest ulga na start, że kończą na przykład szkołę, chcą założyć działalność, że przez 6 miesięcy mają ulgę, więc o tych ulgach też się dowiadują od nas, jak to wygląda, jak to przeliczyć, więc tej wiedzy praktycznej też jest sporo.
1: Tarnów nieprzypadkowo został wybrany na miejsce inauguracji akcji. Historia miasta jest bowiem związana z Ignacym Mościckim, naukowcem, wynalazcą i prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niemu powstała Państwowa Fabryka Zakładów Azotowych w Mościcach, ale Ignacy Mościcki powołał również do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypominał Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.
9: Nie wiem, czy Państwo wiedzą albo zdają sobie sprawę, ile dzieci chrzestnych, albo dla ilu dzieci Ignacy Mościcki był ojcem chrzestnym. 911. Drodzy Państwo, dlaczego Ignacy Mościcki zgodził się, czy wdrożył taki pomysł, aby każde siódme dziecko w rodzinie prezydent ówczesny Rzeczypospolitej Polskiej był ojcem chrzestnym? To wiązało się również z pewnymi przywilejami, a konkretnie darmowa edukacja, czy też dzisiaj dla nas byłoby to ważniejsze, poza kolejnością przyjmowanie do lekarzy specjalistów, szereg innych jeszcze benefitów. Właśnie z tego powodu, aby wzmacniać dzietność i demografię naszego kraju po I wojnie światowej i również wiedząc, że ten system, który przejęliśmy po Bismarcku, system repartycyjny, pay as you go, czyli system, w którym dzisiejsi w sile wieku pracownicy płacą składki, z których opłacane są następnie emerytury dzisiejszym emerytom, bazuje właśnie na tej demografii. On jest od demografii bardzo uzależniony, więc myślę, że warto o tym mówić, warto to pokazywać w kontekście również planów demograficznych dzisiejszej młodzieży, bo naszym ogromnym celem jest przezwyciężyć te problemy demograficzne i zachęcać młodych ludzi do tego, aby posiadali dzieci. Kiedyś, kiedy nie było tego systemu repartycyjnego, to właśnie dzieci były tym systemem emerytalnym każdego z rodziców. I to jest ciekawostka, ale Ignacy Mościcki już wtedy wiedział, że siła naszego państwa będzie rosła tylko wtedy, kiedy będą rosły nowe pokolenia młodych ludzi. Warto o tym mówić. Sam fakt, że i Tarnów, i dzielnica, która nosi imię Ignacego Mościckiego od nazwiska naszego prezydenta i osoby, która zadecydowała zarówno o powstaniu zakładów azotowych, przypominam w przyszłym roku stulecie tej decyzji, no i później zdecydował o powstaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, z czego będziemy się utrzymywać na emeryturze już na samym początku. Ja wiem, że to jest perspektywa odległa, że o tym się zazwyczaj nie myśli, natomiast warto mieć świadomość, po pierwsze, że w momencie przejścia na emeryturę za te 40 lat młody człowiek będzie miał mnej więcej, panie prezesie, proszę mnie poprawić, ale mniej więcej szacuje się w granicach 30% ostatniej pensji. Więc jeżeli ktoś przywyknie do tego na przykład, że żyje za 10 tysięcy złotych miesięcznie, hipotetycznie, tak, albo za 5 i zda sobie sprawę, że przechodząc na emeryturę będzie miał tylko 30% tego ZUS-u, no to warto mieć jeszcze własne inne źródła, czyli na przykład program pracowniczy, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, że jest kilka różnych jeszcze sposobów na to, aby się zabezpieczyć. Albo, co też będzie dla nas bardzo ważne, żeby dbało o swoje zdrowie, tak aby móc pracować nieco dłużej, bo wtedy każdy rok skraca nam okres przebywania na emeryturze, ten przewidywany, i większa ilość składek liczy się jakoś wtedy dużo lepiej.
1: 13. edycję projektu Lekcje z ZUS-em zainaugurowano w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Placówka angażuje się w tę akcję od pierwszej edycji w 2014 roku, mówi dyrektor placówki Elżbieta Zięba.
10: Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć inaugurację 13. edycji właśnie w naszej szkole. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Od 13 lat obserwuję Lekcje z ZUS, generalnie jako nauczyciel rachunkowości, i widzę, że zainteresowanie ubezpieczeniami społecznymi wśród uczniów rośnie z roku na rok. Młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że ubezpieczenia społeczne nie dotyczą ich w jakiejś odległej przyszłości, tylko w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy, dlatego świadomie podejmują decyzję, jaką umowę wybrać związaną z tą pierwszą pracą, jakie będą składki ZUS-owskie. A jako nauczyciel rachunkowości muszę powiedzieć, że gdy są tematy o składkach na ubezpieczenia społeczne, zawsze jest dyskusja, dlaczego są tak wysokie i co można z tym zrobić. I to można by zrobić, żeby płacić mniejsze składki. Ale widzę z roku na rok, że świadomość uczniów jest coraz większa w tym temacie.
1: Prezes ZUS-u Liwiusz Laska podpowiadał m.in. co zrobić, żeby dostawać wyższe świadczenie po przejściu na emeryturę.
8: Żeby zwiększyć swoją emeryturę, to przede wszystkim można oczywiście płacić wyższe składki, ale to nie zawsze jest możliwe. Ale nawet jak się jest na działalności gospodarczej, to pozostaje taka możliwość dobrowolnego zwiększenia. I tak się też dzieje, wiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? ZUS robi co roku waloryzację tych składek, które ludzie mają, i to jest bardzo dobra waloryzacja. Ona jest średnio rocznie, w ciągu ostatnich 10 lat było to 10%. Banki dawały 3%, obecnie mniej więcej tak jest, a ZUS daje 10%. Im wcześniej zaczniemy odkładać, i to jest druga rada, zaczynajmy też w miarę wcześniej odprowadzać składki. To jest kwestia bycia na umowie o pracę, bo na przykład przy umowie zlecenia jest tylko składka odprowadzenia indywidualne, albo dbać o to, bo im więcej tych składek mamy, każdego roku wyobraźmy sobie, odkładamy dzisiaj 100 zł i ona jest waloryzowane 10%, to za rok mamy 110, ale jak w przyszłym roku dołożymy kolejne 100 zł, to już będzie oprocentowywane 210 zł i od niego kolejny efekt składany. Przez 40 lat to daje naprawdę dużo pieniędzy. No i oczywiście też dla ludzi, którzy są, sprawdźcie, ile tego macie na koncie. To jest bardzo proste na stronie EZUS, czy ściągnąć sobie aplikację EZUS. Ludzie boją się sprawdzać, nie chcą tego sprawdzać. Ja to mam wśród znajomych, ja ostatnio nawet żonę namówiłem, żeby sprawdziła, a nie chcę patrzeć, bo po prostu ludzie nie chcą na to patrzeć, ale myślę, że ta świadomość i przede wszystkim świadomość tego, że każdy rok bycia dłużej na rynku pracy, to co mówił prezydent, może zwiększyć według naszych szacunków średnio emeryturę o 14%. A tak samo nawet dla kobiety przykład, która nie przejdzie w wieku 60 lat na emeryturę, a przeszłaby w wieku 65, to może dwukrotnie zwiększyć tej wysokości emerytury. Więc to też taka świadomość, że warto pozostawać w tym zdrowiu, być aktywnym, bo to nam jest w stanie zapewnić godną, szczęśliwą emeryturę.
1: Dodam, że dotychczas w Lekcjach z ZUS-em wzięło udział ponad 950 tysięcy uczniów w całej Polsce. A więcej o tej akcji piszemy na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: Ładna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Wiele osób chce skorzystać z dobrej aury i zaczyna przygodę z bieganiem. Okazuje się, że sprawa nie jest jednak taka łatwa. O tym, jak zacząć biegać, mówi w studiu Radia SK Tarnów trenerka Agnieszka Duraj.
11: Najlepiej się zabrać spokojnie, bo bardzo dużo osób robi ten błąd, że ubiera buty, wychodzi i myśli, że przebiegnę dzisiaj 5 kilometrów, nie biegając wcześniej. No i tym sposobem właśnie można się bardzo szybko spalić. Wychodzimy na początek właśnie na marszobieg, na slow jogging, ewentualnie na lekki truch. Biegniemy do momentu, aż w miarę komfortowo się czujemy, to serce nie galopuje i nie brakuje nam oddechu. I z każdym kolejnym treningiem po prostu zwiększamy tę intensywność. Albo zamieniamy sobie proporcje między marszem a biegiem, albo jeżeli od razu biegaliśmy, to właśnie próbujemy troszeczkę przyspieszyć, zrobić sobie jakiś krótki interwał, zrobić sobie krótki podbieg. Ale nie patrzymy na początku w ogóle na dystans, nie patrzymy na czas, nie patrzymy na prędkość, patrzymy na nasze samopoczucie. I dbamy o to też, żeby biegać na śródstopiu, a nie odpięty. Co też powoduje dużo kontuzji i zniechęcenia, bo bolą nas kostki, łydki, kolana, biodra, kręgosłup, wszystko. Ja nie mogę biegać, bo mnie wszystko boli. No bo technika jest zła.
12: To jak właśnie zwracać uwagę na tą technikę? Bo teoretycznie to się wydaje dosyć proste, ale okazuje się, że jednak jest tutaj dużo tych różnych aspektów, których trzeba pilnować.
11: Tak, no między chodzeniem w ogóle a bieganiem jest bardzo duża różnica. Wiadomo, każdy chodzi odpięty i bieganie odpięty właśnie powoduje te wszystkie dolegliwości później po bieganiu. Pracujemy nad tym, żeby stawiać stopę na śródstopiu.
12: I tutaj pewnie też jest kluczowy teren, w jakim biegamy, prawda?
11: Kluczowy, jeśli chodzi o obciążenia, tak. Wiadomo, jeżeli biegamy na asfalcie i te buty też nie są do końca dobre, dobrze zamortyzowane, to te skutki biegania, powiedzmy, dłuższych dystansów będą bardziej odczuwalne. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się do parku jakiegoś, na miękkie podłoże, na szutr do lasu, to też będzie nam łatwiej i mniej odczujemy uderzenia stopy po prostu o podłoże.
12: Dobrze, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening, małymi krokami zwiększanie dystansu stopniowo. A jak wygląda kwestia ubrania? No bo wiadomo, tutaj bieganie jest też wysiłkiem, można tutaj się trochę właśnie przepocić. Jak to wygląda?
11: Złota zasada biegacza, ubieramy się lekko, tak żeby jak wychodzimy na bieganie na zewnątrz, można to też sprawdzić wychodząc na balkon, powiedzmy z bloku, czujemy lekki chłód. Nie ma nam być zimno, nie ma nam być od razu ciepło, bo jeżeli jest nam ciepło wychodząc na zewnątrz, to znaczy, że się zgrzejemy mocno podczas biegania. Z reguły, jak biegniemy, to odczuwalna temperatura jest plus 10 stopni, więc dajmy na to, dzisiaj jest 10 stopni, ubieramy się lekko, podczas biegu wydaje nam się, jakby było 20.
12: Okej, czyli tutaj cebulka się nie sprawdza?
11: Nie, nie, cebulka nie. No jeżeli są wietrzne dni, to sprawdza się wiatrówka, którą można szybko zdjąć, sprawdzają się rękawiczki, jakaś chusta na szyję, na głowę, którą można szybko zdjąć, zwinąć, gdzieś schować do pasa, do spodni, czy na sobie zawiązać, ale nie ubierajmy dużo warstw, bo im więcej warstw, tym nam będzie bardziej gorąco, a to zabiera energię do biegu.
12: A trzeba wcześniej zjeść jakiś posiłek, bo nie wiem, jak jest z bieganiem, ale z siłownią właśnie często poleca się przed takim aktywnością fizyczną jakiś tam posiłek zbudowany, powiedzmy, z węglowodanów.
11: Lekki na pewno. Nie jemy dużego obiadu i nie będziemy biegać, bo to wszystko tam się trzęsie i może się różnie to skończyć, ale tak naprawdę każdy musi dostosować do siebie. Są osoby, które jedzą 2 godziny przed bieganiem i dopiero idą biegać, są osoby, które jedzą i wychodzą od razu. Każdy musi przetestować i też w bieganiu jest ważne to, że trzeba się nauczyć jeść w ogóle. Właśnie przed treningiem i w trakcie biegu, bo na 5 kilometrów wiadomo, nie musimy brać jedzenia, ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby później biegać dłuższe dystanse, 20 kilometrów i więcej, to trzeba się też nauczyć jeść podczas biegania.
12: To co się je w takim wypadku podczas biegania?
11: Różnie. Jeżeli ktoś lubi i wystarcza mu to, to mogą być żele takie dla biegaczy specjalne, jakieś tabletki węglowodanowe. Jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu kupić i sobie zabrać na bieganie. Niektórzy biorą banana, niektórzy biorą batona, jakąś czekoladę. To też sobie każdy musi przetestować, co mu najbardziej odpowiada.
12: I ewentualny posiłek po treningu to jest też kwestia indywidualna, czy to jest jakiś mus, powiedzmy?
11: Też kwestia. Znaczy, no najlepiej jest zjeść po treningu, bo wiadomo, że spalimy tych kalorii bardzo dużo, węglowodanów i ogólnie powinniśmy być głodni, ale też na początku takiego biegania ono jest wyczerpujące, więc może się tak zdarzyć, że mamy wstręt do jedzenia zaraz po, więc też nie wciskajmy w siebie na siłę, na spokojnie, coś małego zjedzmy, choćby banana, żeby tak uspokoić ten żołądek po tym bieganiu i później normalnie posiłek, żeby uzupełnić te wszystkie stracone kalorie.
12: I w międzyczasie pewnie ważne jest nawodnienie odpowiednie.
11: No to jest podstawa też, bo też brak nawodnienia, to są skurcze podczas biegania, to są różne inne dolegliwości, zasłabnięcia, zawroty głowy. Także no przy wysiłku, szczególnie latem, no to już obowiązkowo. Zimą to też zależy. Są biegacze, którzy zimą nie biegają tak do 20, nie piją tak do 20 kilometrów, nie jest im potrzebne żadne picie.
12: I dają radę?
11: I dają radę. Ja osobiście zawsze zabieram. Nawet wiedząc, że w zimie mniej piję, bo to jest naturalne, to i tak zabieram, żeby mieć przy sobie, to też jest taka spokojna głowa, że możemy w każdej chwili się napić.
12: Bieganie pali trochę tych kalorii i niektórzy właśnie wybierają bieganie jako taką efektywną formę odchudzania się. Czy faktycznie bieganie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy?
11: I tak, i nie. Bo nie samym bieganiem schudniemy. Wiadomą rzeczą jest, że ważne jest też, co jemy i ile jemy, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywamy, ale na pewno jest pomocne. Poza samym bieganiem każda aktywność jest wskazana. Czy to jest marsz, czy nordic walking, czy jakakolwiek inna aktywność. Te pół godziny dziennie powinniśmy poświęcić i dla zdrowia, i dla ciała, i chcemy schudnąć, tak. Wyjdźmy na to bieganie, ale też nie na zasadzie nie jem nic i pójdę biegać, bo schudnę. To też tak nie działa. To wszystko musi być racjonalne i poukładane.
12: A są jakieś efektywniejsze formy biegania, przy których więcej się pali tych kalorii? Bo tam w sieci można natknąć się na dyskusje takie niekończące się, czy interwał, czy cardio, co jest lepsze?
11: Jest bardzo dużo teorii, każda teoria jest trochę prawdziwa, trochę fałszywa. Każdy z nas jest inny. Dla jednego sprawdzi się bieganie interwałów, dla innego podbiegi, dla innego biegi długodystansowe, a jeszcze inna osoba powie, że mu bieganie w ogóle nie pomaga, żeby schudnąć. Bo też nie zapominajmy, jak biegamy, czy uprawiamy jakąś intensywną aktywność, to nam się chce po prostu bardziej jeść po tym. Więc niektórzy popadają w taką pułapkę, biegają i nadrabiają to bieganie jedzeniem, co nie jest złe oczywiście w normalnym trybie, ale jeżeli chcą schudnąć, to później jest taki efekt, że mówią, że biegam, ale nie chudnę. Dlaczego?
12: No tak. I tutaj w bieganiu też jest chyba kluczowa regeneracja, prawda?
11: Tak, regeneracja. Bardzo dużo biegaczy o niej zapomina, bo wiadomo, każdy jest nastawiony na wynik, tak, będę lepszy, szybszy czy szybsza, ale nie zapominajmy o regeneracji, właśnie też o rolowaniu, o rozciąganiu w domu między tymi treningami. Zadbajmy o to, bo elastyczne mięśnie to mniej kontuzji, a niestety biegając bez tych dodatkowych elementów właśnie, jak rolowanie i rozciąganie, może prowadzić bardzo szybko do kontuzji, zerwania mięśni, nadwyrężeń, więc i regeneracja, i właśnie takie ćwiczenia rozciągające są bardzo ważne.
12: Wcześniej pani powiedziała, że warto łączyć interwał, na przykład podbiegi, więc jak powinien wyglądać taki idealny trening tygodniowy dla osoby, która chce po prostu o siebie zadbać, być zdrowa, mieć przyzwoitą przynajmniej wydolność?
11: Jeżeli chce tylko o siebie zadbać, nie ma planów startowaniem w zawodach, powiedzmy, biegowych na szybkość, czy jakichś zawodach biegania górskiego, to wystarczy, że wyjdzie na ten trening półgodzinny, na lekki trucht, 3 razy w tygodniu.
12: I to wystarczy.
11: Wystarczy, żeby zadbać o zdrowie, o serce, to poprawia krążenie, poprawia nasze samopoczucie, bo wiadomo, każdy ruch wyzwala u nas endorfiny i szczęście, radość i w ogóle satysfakcję z samego siebie, więc wyjdźmy te 3 razy w tygodniu. A jeżeli ktoś ma cele biegowe wygórowane, czy jakieś cele bicia rekordów, no to jednak trzeba się pochylić nad podbiegami, interwałami, tymi długimi wybieganiami. No i tutaj do długich dystansów zalecane jest pokonywanie tak 50-60 km tygodniowo, więc to już jest taki intensywny trening.
12: No trochę jest. To już tak na zakończenie chciałam panią zapytać, po jakim efekcie, powiedzmy, jeżeli ktoś jakoś tak regularnie biega, załóżmy 3 razy w tygodniu, 40 minut, taki wolniejszy cardio, w jakim czasie tu można zauważyć efekty, jeżeli chodzi o poprawę wydolności?
11: To bardzo szybko.
12: Szybko?
11: No już po pierwszym tygodniu będziemy, w kolejnym tygodniu już czuć poprawę. Z każdego kolejnego treningu będziemy przechodzić mniej zmęczeni. Każdy kolejny trening będzie dla nas łatwiejszy i będziemy chcieli więcej. Bo to tak się samo napędza. Wiem z doświadczenia u moich biegaczy, którzy zaczynali na slow i tak naprawdę są osoby, które nie mogły przebiec tych 5 kilometrów 40 minut w ciągu, musiały właśnie stosować marszobiegi na początku przez kilka treningów, a po roku biegania zapisują się na zawody, na półmaratony, maratony i je przebiegają. Więc to jest też możliwe. Można przebiec maraton w tempie slow.
12: A powiedzmy, jest jakiś wiek, powiedzmy taka granica, gdzie można się zabrać za bieganie, czy raczej tu nie ma znaczenia?
11: Nie ma żadnego znaczenia. Są osoby bardzo młode, które zaczynają biegać i ta grupa nie jest duża, wbrew pozorom. Bardzo dużo osób zaczyna biegać w wieku 30-40 lat, ale są też osoby po 50, po 60, które zaczynają przygodę z tym ruchem.
12: No tak, czy jak nawet mamy w Tarnowie panią Basię, która...
11: Dokładnie, naszą sławną panią Basię mamy, która też chyba po 50 zaczęła biegać i zaczęła zdobywać medale w maratonach, półmaratonach i górskich i płaskich, więc to jest kwestia chęci.
12: Więc tak, tu każdy może zacząć. A powiedziała pani, że dosyć szybko jest ten progres. A jeżeli już opuścimy kilka treningów, biegamy powiedzmy przez kilka miesięcy, ale tam, nie wiem, albo kontuzja, albo przeziębienie, tutaj można zauważyć szybki spadek wydolnościowy?
11: No jak w każdym treningu. Jeżeli przerywamy jakąkolwiek aktywność, nie tylko bieganie, czy chodzimy na siłownię, przerwiemy, czy chodzimy nordic walking, przerwiemy, no to ten powrót do tej aktywności jest znowu troszeczkę trudniejszy niż wcześniej, ale no to nie jest jakaś tragedia, której się nie da przejść. Są osoby właśnie, które są po kontuzjach, po bardzo długich przerwach w treningach, przychodzą na slow jogging, później szybko przeskakują na te treningi intensywniejsze właśnie, na podbiegi czy interwały. Da się do tego wrócić. Kwestia chęci, czasu i cierpliwości, bo tu cierpliwość jest potrzebna.
1: A my przypominamy, że każdy trening warto poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką. Przyczynia się ona do szybszej regeneracji mięśni, a także zmniejsza ryzyko kontuzji.
0: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś m.in. o tym, czy Azoty muszą sprzedawać miastu udziały w tarnowskich wodociągach. Ale zapytamy też, gdzie schronić uczniów podczas alarmu i sprawdzimy, co się działo podczas nocy naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Grupa Azoty nie musi sprzedawać swoich udziałów w wodociągach miastu Tarnów. Tak wynika z opinii prokuratorii generalnej. Miasto było gotowe zapłacić za pakiet 19 milionów złotych. Później konkurencyjną ofertę złożyły gminy Tarnów i Skrzyszów, a spółka wycofała wcześniejszą ofertę dla miasta. Tarnowski magistrat uważał, że wcześniejsze rozmowy były wiążące, dlatego spółka zwróciła się do prokuratorii generalnej o wyjaśnienie sytuacji. Wójt Skrzyszowa Marcin Kiwior przyznaje, że chce się spotkać z prezesem grupy Azoty, ponieważ obie gminy nadal są zainteresowane zakupem.
13: Nikt nikogo nie chce podkupić. Myśmy w grze byli już od samego początku. Jesteśmy jednym z współudziałowców od wielu, wielu lat i my proponujemy uczciwe podejście do tematu, ponieważ my jako gminy wypracowaliśmy majątku na ponad 40 milionów gmina Skrzyszów, około ponad, tam 10 milionów ponad gmina Tarnów. Miasto Tarnów również pewne inwestycje poczyniło i chcielibyśmy, żeby ten cały majątek wszedł w strukturę własności. Ona by się zmieniła, a następnie, żeby proporcjonalnie do udziału wykupić to, co Azoty sprzedają. I to jest taka biznesowa propozycja. Dlaczego? W tym momencie nie wprowadzenie takiego majątku, a wartość tego majątku łącznie, czyli to, co gmina Tarnów, gmina Skrzyszów i miasto Tarnów wyprodukowało, to jest około 75 czy 6 milionów złotych. Wartość podatku od amortyzacji, którą by sobie mogła spółka włączyć, to jest około 350 tysięcy złotych rocznie. Przez to, że to nie jest wprowadzone, spółka traci około 350 tysięcy złotych rocznie. Tutaj to jest trochę działanie na niekorzyść spółki, więc tutaj nikogo nie chce podkupić. My chcemy do tej pory, patrząc na inwestycje, które realizowały tarnowskie wodociągi w latach powiedzmy 11-25, 90 milionów jest realizowane w mieście Tarnowie. Koło 13 u nas w gminie, koło 17 w gminie Tarnów. I my nie mamy problemu z tym, że tak duża wartość inwestycji jest zrobiona. My się cieszymy, bo wiemy, że Tarnów jest centrum regionu i tego nikt nie zabierze. I zależy nam na tym, żeby się Tarnów rozwijał, tylko żeby współpracować z gminami sąsiednimi, z regionem po partnersku po prostu. Na zdrowych zasadach. Biznes ma pewne zasady, a jedną z nich jest taka, że jeżeli jest jakiś wypracowany majątek, żeby go po prostu dołączyć. I to jest zwykłe działanie biznesowe, które notabene, tak jak wspomniałem, nieuczynienie tego powoduje około 350 tysięcy straty dla spółki rocznie. I wtedy miasto by nie musiało dużo pieniędzy wydawać, gminy by nie musiały dużo pieniędzy wydawać, a udziały Azotów byłyby wykupione, zakłady azotowe by się pozbyły udziału, który dla nich tak naprawdę nie pracuje w pewny sposób. To jest kropla w morzu potrzeb, ale w jaki sposób by było też dofinansowane. My byśmy mieli 100% udziału jednostek samorządu terytorialnego, więc też możliwość aplikowania o inne dodatkowe środki, więc wszyscy by skorzystali. Więc ja mam nadzieję, że to nie chodzi absolutnie o jakieś podbicie czy coś, tylko po prostu o zwykłą rozmowę partnerską, ale opartą o liczby, fakty jej biznes. Ani razu, póki ja jestem i rozmawiałem też z wójtem Grzegorzem Koziołem, nigdy nie było żadnej inwestycji, którą byśmy blokowali. Absolutnie żadnej. Co więcej, patrząc na strukturę własności, gdzie mamy 16%, a nawet nie mamy tyle procent inwestycji realizowane, ale to już pomijając, my wyprodukowaliśmy majątku na ponad, teraz mówię o gminie Skrzyż, ponad 40 milionów, który został przekazany w dzierżawę tarnowskim wodociągom i tarnowskie wodociągi mają z tego tytułu przychody. Czyli nie musiały tarnowskie wodociągi ani złotówki dać, a mają przychody z ponad 40-milionowego majątku. Więc no tutaj wszyscy korzystają i Tarnów, i gmina Tarnów. I my nie mamy z tym żadnego bólu, żadnego problemu, bo realizacja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych jest zadaniem własnym gminy. Więc jeżeli my posiadamy spółkę, to teoretycznie powinna to spółka realizować. Ale my wiemy i chcemy, żeby mieszkańcy szybciej mieli wodę i kanalizację. W związku z tym inwestujemy, pozyskujemy środki z zewnątrz, ale też chcemy być tutaj dostrzeżeni i docenieni za to, co robimy. A nie pokarani, bo w tym momencie my, nie wprowadzając tego majątku, gdyby była dywidenda, nie możemy uczestniczyć proporcjonalnie, no to tak trochę jest mało biznesowo. Natomiast tutaj muszę zdecydowanie zaprzeczyć, ale ani samorząd gminy Skrzyszów, ani samorząd gminy Tarnów nigdy nie blokowaliśmy żadnej inwestycji na terenie miasta, ba, my chcemy, żeby miasto się rozwijało i te tereny inwestycyjne, bo wiemy i podkreślam to po raz kolejny, Tarnów był, jest i będzie stolicą regionu, jest najważniejszym samorządem, jeżeli chodzi o rozwój regionu i to jest bezapelacyjnie, tak było, jest i będzie. Dlatego zależy nam na rozwoju, ale chcemy być traktowani po partnersku, na zasadach biznesowych.
12: Można tutaj właśnie w pewien sposób nazwać decyzję gminy Skrzyszów i gminy Tarnów jako trochę taka samoobrona.
13: Może samoobrona, ale taka próba wyjścia biznesowego, partnerskiego, tak, bo w ogóle pojęcie granicy to jest pojęcie abstrakcyjne. To, no przecież nie ma czegoś takiego w fizyce, jak granica między jednym a drugim samorządem. To jest pojęcie intersubiektywne. Sami sobie go wymyśliliśmy. Więc nie myślmy granicami, tylko myślmy regionem, bo tutaj mieszkają ludzie, którzy chcą mieć perspektywy, a rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest jedną z przyczyn, która może spowodować, że inwestorzy będą do nas ściągać. Mhm. A poza tym inwestorzy nie chcą słyszeć, że jakieś są boje o wodociągi, o to oni mają mieć wodę, mają mieć kanalizację, bo oni muszą myśleć o tym, jak robić biznes, jak robić pieniądze, a nie zastanawiać się, czy woda do nich popłynie, czy nie popłynie. No to jest takie słabe.
1: Na razie Grupa Azoty nie podjęła decyzji, komu sprzeda udziały.
0: SK Tarnów.
1: Gdzie schronić uczniów podczas alarmu? Jak wyjaśnia Katarzyna Łęcka-Sutkowska, kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskim Magistracie, trwają właśnie prace nad wyznaczeniem miejsc schronienia w miejscowych szkołach.
14: W dniu 22 września bieżącego roku odbyła się wideokonferencja organizowana przez wojewodę małopolskiego, która była poświęcona bezpieczeństwu osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych. Dano takie zalecenia, aby sprawdzono budynki użyteczności publicznej, aby w tych obiektach wyznaczono miejsca schronienia. Żeby to były też miejsca na dolnych kondygnacjach budynków, czyli piwnice, magazyny, pomieszczenia, które najlepiej, jeżeli nie będą miały okien. Nakazano też, aby dyrektorzy placówek oświatowych i nie tylko sprawdzili też dokumentację przeciwpożarową, żeby też dokonali ponownej ewakuacji, jeżeli już była dokonana w tym roku. Próbnej, ale też z uwzględnieniem właśnie tego pomieszczenia, którym będzie miejscem schronienia, czyli ewakuacji wewnątrz budynku, bo zazwyczaj jeżeli odbywa się ewakuacja w budynkach użyteczności publicznej i nie tylko, jest to ewakuacja na zewnątrz. Natomiast tu chodzi o to, żeby osoby przebywające w danym obiekcie wiedziały, gdzie mają zejść na dół, do którego pomieszczenia, w którym będą mogły przebywać spokojnie. W tej chwili jeszcze sporządzamy taką dokumentację zbiorczą. Dyrektorzy dotrzymali terminów, bo do wczoraj mieli złożyć informacje z każdej jednostki indywidualnie, a my teraz, tak jak powiedziałam, dokonujemy tej zbiorczej informacji i generalnie mogę powiedzieć, że wywiązali się dyrektorzy, pomimo że są trudności, bo nie we wszystkich obiektach też są takie pomieszczenia, ale też będą próbowali dokonać sprawdzenia ekspertyz i wyznaczyć takie pomieszczenia, żeby były. Ja uważam, że najważniejsze to jest to, żeby ćwiczyć. Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, ponieważ wtedy przyjmujemy pewne zachowania. Jeżeli zawyje syrena, będzie ten alarm, dzieci i pracownicy placówek oświatowych będą wiedzieli, gdzie mają się udać. Jeżeli będzie to pomieszczenie w odpowiedni też sposób oznakowane, ale też i wcześniej, dyrektor przekaże wszystkim użytkownikom obiektu informacje właśnie o tym pomieszczeniu. Myślę, że młodzież wie, że jeżeli w tym momencie jest próbna ewakuacja, to wiedzą, gdzie mają się spotkać, bo jest na pewno wyznaczony punkt zbiórki w każdym obiekcie, natomiast w tym przypadku chodzi o to, żeby przećwiczyć ewakuację wewnątrz. Jeżeli chodzi o schrony, to ich nie ma. To jest ogólnie dostępna informacja. Jest taka aplikacja, gdzie się ukryć, która jest prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. W tej aplikacji możemy znaleźć miejsce najbliżej naszego zamieszkania, do którego możemy się udać schronić. Są to takie punkty schronienia. To nie są schrony, to są punkty schronienia. Jest ich w tej chwili w Tarnowie i można spojrzeć też do tej aplikacji, to jest ich 145 punktów. Każdy też, kto uważa, czy właściciel budynku jednorodzinnego, czy zarządca obiektu jakiegoś takiego większego lub użyteczności publicznej, jeżeli uważa, że ten obiekt ma potencjał do tego, że może pomieścić osoby i że osoby mogłyby się tam schronić, to może zaznaczyć w tej aplikacji adres tego obiektu. Wtedy Straż Pożarna przyjeżdża, dokonuje sprawdzenia, weryfikacji. Jeżeli tak faktycznie jest, to dany obiekt ma status punktu schronienia. Jeżeli chodzi o sygnały alarmowe, to jesteśmy przyzwyczajeni do sygnałów, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jest to sygnał, który informuje nas o pożarze, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o sygnały alarmowe, które określają to niebezpieczeństwo dotyczące nalotu powietrznego, czy jeszcze jakiejś awarii chemicznej, to jest to sygnał 3-minutowy modulowany. Wtedy powinno nas to zaniepokoić. Jeżeli słyszymy 3-minutowy sygnał modulowany, powinniśmy się udać do najbliższego punktu schronienia, który jest w pobliżu miejsca, w którym się w danej chwili przebywamy. Natomiast odwołanie alarmu jest to dźwięk 3-minutowy ciągły i to warto zapamiętać.
1: Tarnowski magistrat chce poprawić sytuację z dostępnością schronów. W planach jest budowa nowego wielopoziomowego parkingu przy Alei Solidarności. Jego podziemne kondygnacje mogłyby w razie potrzeby pełnić funkcję schronów. Za nami jubileuszowa, 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, która przyciągnęła tłumy mieszkańców. W Tarnowie swoje drzwi otworzyły Urząd Miasta, placówki kulturalne i szkoły. Uczestnicy mogli wziąć udział w różnych warsztatach, pokazach i spotkaniach.
15: Nazywam się Michał Czechowicz, jestem z 3. liceum, chodzę do 3. klasy, biologiczno-chemiczno-matematyczną. Mam tutaj denaturację białka, czyli potocznie można nazwać trawienie jajecznicy. To jest psucie struktury trzecio-czwartorzędowej pod wpływem różnych odczynników, na przykład temperatury, alkoholu, soli metali ciężkich, kwasów. Jest to proces nieodwracalny, dlatego lepiej spożywać po prostu jajecznicę niż takie nieprzetworzone białko jaja kurzego.
16: Czyli jednak jajecznica tylko na patelni, czy da się ją jakoś inaczej?
15: Można, ale na patelni jest najsmaczniejsza.
16: Tam nie doprawimy, tak? Odwiedzający, podoba się im to, co tutaj...
15: Podoba się. Nie mam czasu usiąść nawet. Nawet się napić wody. Cały czas ktoś podchodzi i się pyta, co to jest. Największą atrakcją jest chyba właśnie patelnia z temperaturą.
16: Dużo jajek musieliście przygotować na dzisiaj?
15: Ja już 10. Zostało niewiele. Kolega ma jeszcze 10.
16: Tak, a to jeszcze 2 godziny.
15: Tak. A na spokojnie przetrwamy.
16: To powiedzcie na początek, gdzie już byliście, co widzieliście, co się podobało najbardziej?
17: Byliśmy w sali chemicznej, było fajnie.
16: Chemia najciekawsze eksperymenty pokazuje, czy jeszcze inne stoiska też?
18: Powiedzcie, że dziewczyny robią bardzo lepiej, aby doświadczenia.
19: Chyba to na chemiczne.
20: Robimy kwiatki z filcu i z ozdób różnych.
16: Trudne to? Skąd?
20: Jak się ma wyobraźnię, to nie.
16: Wy to prezentujecie, czy jesteście odwiedzającymi?
20: Odwiedzającymi.
16: I to trudno było to podzałapać?
20: Nie, to jest bardzo łatwe. Dobrze wytłumaczone i pomoc świetna.
16: I co, później będzie pamiątka?
20: Będzie.
21: To fajnie.
16: Dobrze.
21: Ładnie.
16: Gdzie byliście już? Co widzieliście?
21: Widzieliśmy tam reklamę, jak robili kubki, byliśmy tam w chemicznej, tam pokazywali różne ulotki, żeby się badać.
22: Byliśmy też w sali fotograficznej, zdjęcia tam robili.
16: Co zrobiło największe wrażenie?
21: Reklama. Tak.
16: Myślicie o też przyszłości z tym związanej?
21: Myśmy skończyli ten kierunek. Tak.
16: Czyli też taka podróż sentymentalna? Lubicie tu wracać do szkoły?
22: Wrócić zawsze warto. Zobaczyć stare mury.
16: Wy też pomagaliście kiedyś przy Nocy Naukowców?
22: Trzeba było.
21: Tak, pamiętam.
16: Jak się to teraz ogląda z tej perspektywy?
21: Bardzo dobrze.
2: Zmierzyłem sobie ciśnienie, bo tam właśnie jest takie stanowisko, gdzie można sobie zmierzyć ciśnienie i był też poczęstunek.
16: Na razie tylko tu w szkole Szczepanika, czy jeszcze?
2: Byłem w trzecim liceum.
16: Jak porównanie wygląda? Gdzie co ciekawego było? Coś jeszcze zwróciło twoją uwagę?
2: Myślę, że bardziej trochę tutaj jest ciekawe, czyli w szkole Szczepanika jest bardzo ciekawe.
16: Co najbardziej jakby przykuło uwagę, spodobało się?
2: Na przykład program taki jest właśnie trochę inny jest, ale myślę, że to trochę jest to samo.
16: Tobie coś się podoba?
3: Trzeba tutaj samemu pobyć, aby poczuć tą atmosferę.
16: A któreś eksperymenty, tudzież pokazy, tudzież warsztaty?
3: Jak na razie to do eksperymentów nie przyszłem, ale jakieś wojskowe eksponaty typu bronie znalazłem, też tutaj takie biologiczne medykamenty i tak dalej. Bo właśnie dostałem elektrolitę za darmo.
16: I jak wrażenia po turze, po magistracie?
4: Ogólnie w porządku, atrakcji jest dość sporo, dzieci mają co robić, są raczej zadowolone. Przede wszystkim zadowolone są ze spotkania z kotem, nie z prezydentem.
16: Najważniejsze.
4: Ja skradł serca dzieci bardziej niż prezydent.
16: Jak się podoba tutaj?
23: Fajnie było.
16: Co było właśnie najfajniejsze?
23: Kotek.
16: Chciał się pogłaskać?
23: Tak.
16: Bardzo cierpliwy kotek, wszystkim się pogłaskać? Byliście u prezydenta?
23: Jeszcze nie, ale planowaliśmy, ale jest za duża kolejka.
16: Myślisz, ale co, tak do prezydenta czy do kota prezydenta?
23: Do pana.
24: Do kota.
16: Jaka sprawa by była? Mielibyście jakąś sprawę do prezydenta, tudzież do kota?
23: Chciałbym powiedzieć, że serio. Miasto Tarnów jest przeładne.
1: Dodajmy, że tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Z uczestnikami wydarzeń w Tarnowie rozmawiał Tomek Piszczek.
0: SK Tarnów.
1: Można sobie przypomnieć dzieciństwo. Teraz propozycja wyjazdowa dla mieszkańców regionu. W niedzielę 4 października na lądowisku Aerolach w Jasiennej w gminie Korzenna będą się odbywały zawody latawcowe. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich fanów dobrej zabawy, bo nie ma ograniczeń wiekowych.
25: Wiechę Krzewczyk, współorganizator zawodów 10 latawcowych o puchar wójta gminy Korzenna.
1: Impreza już niebawem, bo 4 października. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo ta pogoda jest dość kluczowa, jeżeli chodzi o powodzenie takiej zabawy.
25: Od najmniejszego lotnictwa po wielkie ta pogoda miała bardzo wielki wpływ na latanie. Pogoda na te zawody latawcowe jest zamówiona.
1: Potrzebny jest wiatr, taki umiarkowany, żeby latawce latały?
25: Jaki wiaterek w granicach 5 metrów na sekundę jest najbardziej odpowiedni. Najwyżej te latawce latają i bardzo spokojnie.
1: Zapraszamy do udziału najmłodszych. To jest taka rywalizacja przeznaczona dla dzieci?
25: Zaczynamy od grupy wiekowej od 0 do 7 lat. Niekoniecznie trzeba umieć chodzić, żeby puścić latawiec. Z pomocą rodziców tu się niejednokrotnie taka sztuka udawała.
1: A jeżeli chodzi o rodzaje latawców, będzie podział na kategorie płaskie, skrzynkowe?
25: Kategorie latawców płaskich podzieliliśmy na grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to jest od 0 do 7 lat. Drugą grupę mamy od 8 do 13 lat. I najbardziej zaawansowani zawsze byli uczestnicy w wieku 14-17 lat. Również zapraszamy wszystkich po 18 i to w wieku od 18 do 100 lat. Każdy może ten latawiec tutaj na Jasiennej wypuścić.
1: Wypuścić i spróbować porywalizować. Co będzie oceniane w tych zawodach?
25: Zawody latawcowe są oceniane zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie Centrum Kultury Korzennej. Oceniana jest przede wszystkim pomysłowość, wykonanie, czyli pierwszy aspekt, ocena techniczna i następnie ocena w locie. Również dodatkowe urządzenia, które na przykład zapewniają zrzut skoczków spadochronowych, modeli latających, również dodatkowo jest punktowana.
1: Jeżeli chodzi o budowę takiego latawca, został nam właściwie tydzień do rywalizacji. Zdążymy?
25: Jeśli chodzi o latawce mniej skomplikowane, latawce płaskie, to podejrzewam, że bezproblemowo można taki latawiec w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować i następne 2-3 godziny poświęcić na ustawienie tego latawca i oblatanie go, tak to umownie nazywamy.
1: Sprawdzić, czy w ogóle lata.
25: czy poprawnie lata. No, że poleci, to jest prawie pewne, natomiast czy poprawnie lata, a więc nie holendruje, utrzymuje tor lotu i wznosi się w zależności teraz od prędkości wiatru lub prędkości biegnącego.
1: Ja podejrzewam, że słuchają nas zarówno ci, którzy w dzieciństwie już bawili się latawcami i o budowie latawców wiedzą wszystko, ale być może słuchają nas też tacy, którzy nigdy się w to nie bawili i chcą spróbować po raz pierwszy. Dzisiaj internet daje duże pole do popisu. Jeżeli ktoś nawet nie wie, jak zbudować latawiec, to pewnie taką instrukcję znajdzie.
25: Bez problemu można znaleźć w wyszukiwarkach różnego rodzaju konstrukcje latawców. Ja tutaj sugerowałbym, żeby zaczynać, jeżeli ktoś zaczyna w tym momencie, od latawców tak zwanych maltańskich. To są latawce, które bardzo poprawnie latają, nie wymagają wielkiego nakładu pracy i można szybko i skutecznie ten latawiec zbudować.
1: Nie zapominając o kolorowym ogonie, który pełni bardzo ważną rolę w tym, żeby latawiec latał poprawnie.
25: Ogon stabilizuje w głównej mierze lot latawca, natomiast dodatkowo bardzo mile widziane i punktowane jest w ogóle malowanie tego latawca wedle własnej inwencji.
1: Tak sobie myślę, że przygotowanie tego latawca w tym tygodniu to może być świetna okazja do tego, żeby spędzić trochę czasu rodzice z dziećmi.
25: No na pewno można poświęcić i coś zbudować wspólnie, z czego myślę, że przede wszystkim rodzice będą zadowoleni, którzy współuczestniczą w tworzeniu tego dzieła.
1: My tutaj mówimy o zaproszeniu na zawody. Zawody odbywają się już po raz 10. Macie spore doświadczenie. Zwykle w dniu zawodów na Jasiennej jest bardzo gwarno i bardzo radośnie.
25: No, gościmy tutaj i 50 latawców, czasami więcej. Cała impreza kończy się dość widowiskowo, kolorowo konkursem, który latawiec poleci najwyżej.
1: Czyli lepiej nie oszczędzać sznurka, zostawić sobie sporą szpulę.
25: Były przypadki, że zawodnicy między sobą nawet sznurek pożyczali. Rywalizacja, zdrowa rywalizacja. I takiej tutaj pilnujemy. O 10 rozpoczynamy ocenę latawców.
1: Trzeba się gdzieś wcześniej zapisywać, czy po prostu zapisy będą przyjmowane w dniu zawodów na początku?
25: Dobrze jest zgłosić chęć udziału na stronie Centrum Kultury Korzennej. Tam jest stosowny formularz. Natomiast byle zdążyć przed 10, żeby można było zapisać się na listę startujących. Organizujemy te zapisy również tutaj na miejscu.
1: Są przewidziane nagrody?
25: Przewidziane są nagrody dla młodszych grup wiekowych, dla wszystkich uczestników. Przewidziany jest również tutaj poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasiennej i będziemy również zapewniać jakieś schronienie w razie wiecznej czy gorszej pogody.
1: A dla tych, którzy już dotrą na lądowisko w Jasiennej, dodatkową atrakcją z całą pewnością będzie możliwość zobaczenia hangaru i tych maszyn, które w tym hangarze stoją.
25: Jako ośrodek szkolenia lotniczego dysponujemy tutaj kilkoma ciekawymi samolotami. Na co dzień na Jasiennej uczymy latać, natomiast w niedzielę 4 października całe lądowisko jest do dyspozycji dzieci i młodzieży.
1: A ja przypomnę, jubileuszowe 10. zawody latawcowe na lądowisku w Jasiennej już w niedzielę 4 października od godziny 10. Wyjechali w poszukiwaniu nowego życia. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Jordan Zaucha od zawsze wiedział, że ma korzenie w Polsce. Badania genealogiczne wykazały, że jego przodkowie byli związani m.in. z Wolą Rzędzińską i Jodłówką Wałki. W poszukiwaniu rodzinnych stron Jordan zawitał do kraju nad Wisłą. Nie tylko zobaczył miejsca, gdzie kiedyś żyła jego rodzina, ale również poznał Iwonę, z którą, jak wskazują dotychczasowe ustalenia, może być spokrewniony.
5: Jordana poznałam w zeszłym roku. Zadzwonił do mnie mój mąż i powiedział, że u cioci jest mój kuzyn z Ameryki, a ja zapytałam, jaki kuzyn? Nie mam żadnego kuzyna. Ale poznałam tam Jordana. Jordan pytał właśnie o naszą przeszłość rodziny. W bardzo sympatycznej atmosferze. Rozmawialiśmy, nawet zaczęliśmy jakieś tam grać, śpiewać i bardzo fajnie. A potem kontakt był właśnie przez Messengera i odkrywaliśmy. Były takie nasze wspólne rodzinne sekrety, można tak powiedzieć. Było jakieś takie zaskoczenie we mnie, że może Jordan ma korzenie polskie, a my mamy jakąś taką naszą rodzinę w Stanach.
6: Przyjechałem do Polski, żeby poznawać moje korzenie i polską kulturę. Uważam, że ważne jest znać swoje pochodzenie i tradycje. I began searching for my roots about 1 year ago.
7: Rok temu zacząłem szukać swoich korzeni. Wcześniej właściwie niewiele wiedziałem o tym, skąd dokładnie pochodzi moja rodzina. Zawsze było tylko wiadomo, że to gdzieś w okolicach Tarnów.

0: Skupiony był tylko na Polsce. Najpierw musiałem znaleźć tę wioskę. Zacząłem od porównywania rodzinnych opowieści z dokumentami kościelnymi z Nebraski, na przykład nekrologami. Sporo tych dokumentów było zeskanowanych w internecie. Poznałem też kumpla Michaela, który mi w tym pomagał. Łączyliśmy historię chrztów i ślubów mojego prapradziadka z danymi kogoś, kto żył w XVIII wieku w Woli Rządzińskiej. Skontaktowaliśmy się też z archiwami w Lwowie i w Krakowie, zdobyliśmy mapy, żeby lepiej ogarnąć teren. Dzięki temu miałem już jakiś pomysł, gdzie jechać i pukać do drzwi. Spędzając czas w Nebrasce z ludźmi czeskiego pochodzenia, nauczyłem się ich tańców i zacząłem się zastanawiać, a jak bawili się moi przodkowie. Zacząłem więc słuchać polskiej muzyki ludowej, nawet nagrań mojego dalekiego krewnego z lat 70. Wkręciłem się w to totalnie. Zauważyłem też różnicę między Polką w Nebrasce, a oryginalną muzyką z polskich wsi. W Stanach dla wielu ludzi ważne jest poznawanie swoich korzeni, bo to młody kraj. Polacy często mają tę historię na miejscu, a Amerykanie dopiero ją odkrywają. W tym samym czasie trafiłem na grupę ludzi w Nebrasce, którzy zajmują się genealogią. Co ciekawe, byli to Mormoni. Jedna kobieta poleciła mi pewną grupę na Facebooku związaną z tarnowską historią. Dołączyłem i zacząłem układać plan. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić sesję zdjęciową najładniejszych miejsc w Tarnowie w Nebrasce. To taka siostrzana wioska, mała, ale z pięknym kościołem. Zrobiłem zdjęcia, wrzuciłem je na grupę i następnego dnia obudziłem się z 300 lajkami i masą komentarzy. I tak nawiązałem pierwszy kontakt z Polską. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z Polski, pierwsze co zrobiłem, to pojechałem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pod Krakowem i na mszę. Potem odwiedziłem kościół w Skrzeszowie, gdzie chodzili moi przodkowie. To było mocne przeżycie, klęknąć w miejscu, gdzie oni kiedyś byli. To był akurat Dzień Matki. Gdybym miał porównać Polskę do Stanów Zjednoczonych, moja pierwsza myśl po przylocie była taka, ale tu są małe auta. Wypożyczyłem samochód, chyba mnie trochę zeskamowali na lotnisku. Polska wydała mi się bardzo piękna. Dużo zieleni, więcej niż w Stanach, bo więcej tu pada. Wszystko jest bliżej siebie i masa kościołów, szczególnie katolickich, co trochę mnie zaskoczyło. Język też mnie zaskoczył, jest naprawdę trudny. Pierwsze dni były intensywne, ale w dobrym sensie. W skrócie, Polska i Nebraska są do siebie trochę podobne krajobrazowo. A ludzie tutaj? Bardzo mili. Ogólnie spotkałem się z ogromną gościnnością. Jak mówi mój znajomy,
1: gość w dom, jest Bóg w dom.
0: Jeśli chodzi o dom moich przodków, oryginalne budynki już nie istnieją, ale odwiedziłem miejsca, gdzie kiedyś mieszkali. Na przykład w Woli Rzodzińskiej czy Jodłówce. Najbardziej poruszył mnie widok pola, które kiedyś uprawiali moi przodkowie. To było coś wyjątkowego. Chodziłem też po skansenach, żeby zobaczyć, jak żyli w przeszłości. Małe izby, wszyscy razem, gotowanie, spanie, ciężkie warunki. To naprawdę uczy doceniać to, co mamy dzisiaj. Przygotowałem wiadomość po polsku, żeby wyjaśnić ludziom, po co przyjechałem. Chciałem jasno powiedzieć, nie mam żadnych ukrytych zamiarów. Chcę tylko poznać swoje korzenie. Chodziłem od domu do domu, pukałem i rozmawiałem. Okazało się, że to dłuższy proces niż myślałem. Jedna podróż to za mało. Po powrocie do Stanów miałem jeszcze więcej pytań.
2: Takie historie się w sumie słyszy gdzieś, ale nie myślałam, że może gdzieś mnie to taka historia spotka. Trochę jak z filmu, trochę.
0: Po tym jak się poznaliście, co było później? Zaczęliście sprawdzać, czy faktycznie jesteście spokrewnieni?
2: Jordan miał jakby dużo materiału, ja zajrzałam do tego materiału i sama również później też przeglądałam również skanotekę, genetykę i też szukałam gdzieś tam tych informacji. Można powiedzieć, kręciłam się też w tę historię rodziny, bo pociekawiły mnie te informacje. Znaleźliśmy, powiedzmy, tam wspólnego przodka gdzieś lub potencjalnie wspólnego przodka i pewne rzeczy, które gdzieś tam ja słyszałam od rodziny, gdzieś tam się pokryły. Na przykład jeden z naszych przodków najprawdopodobniej był ogrodnikiem u Sęguszków, więc

0: różne rzeczy takie ciekawe, które gdzieś tam słyszałam, prawdopodobnie się jakby potwierdziły.
1: Gdy ponownie wróciłem do Polski, zapisałem się na Uniwersytet Jagielloński, żeby uczyć się języka. Chcę lepiej zrozumieć nie tylko nazwiska i daty, ale też kulturę, zwłaszcza muzykę. Muzyka odgrywa dużą rolę. Okazało się, że w mojej rodzinie też grano na różnych instrumentach. Mieliśmy nawet wspólne granie na miejscu. Mój krewny nagrał płytę z polską muzyką w latach 70., którą dostałem od babci. Dowiedziałem się też, że mój prapradziadek grał na skrzypcach. Zacząłem zgłębiać polską muzykę ludową i robić pierwsze wywiady etnograficzne. Rozmawiałem na przykład z Bobem Zagozdą z Nebraski. Opowiadał mi o muzyce granej na werandzie i zanucił melodię weselną. Rozpoznałem w niej krakowiaka, aż miałem ciarki. Postanowiłem nagrać tą melodię w Krakowie z kolegą i tak zrobiliśmy. Jeśli chodzi o to, czym dla mnie jest Polska, myślę, że zawsze już będzie częścią mojego życia. Można powiedzieć, że stała się dla mnie drugim domem. Chcę dalej uczyć się języka, prowadzić badania i poznawać kulturę.
2: Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za Jordana.
3: SK Tarnów News.
2: W Tarnowie uruchomiono Taxi Help. Między innymi o tym będziemy dziś mówić w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o remoncie misji dworcowej i o turystycznych skarbach Małopolski. Justyna Świderska, zapraszam. Bezpiecznie z domu do lekarza, urzędu czy sklepu. W Tarnowie ruszyła usługa Taxi Help, ułatwiająca mieszkańcom dotarcie do miejsc, które są ważną częścią ich życia. To propozycja dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, podkreśla Dorota Krakowska, dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.
4: W ogóle, żeby doszło do tej pomocy, inicjatywy całej, to przeprowadzona została diagnoza w mieście Tarnowie. Zresztą pan prezydent bardzo zabiegał o taką formę pomocy, ponieważ część osób już wcześniej, 2-3 lata temu, zgłaszała do nas takie wnioski, że osoby starsze z niepełnosprawnościami mają problem poruszać się w środowisku. W związku z powyższym, tworząc program usług społecznych, dokonaliśmy takiej dogłębnej, szczegółowej diagnozy i wyszło nam faktycznie, że takie zapotrzebowanie jest. W związku z powyższym, że pisany był projekt Idea Tarnów, projekt szwajcarski, taką ofertę żeś też przedstawiliśmy i wygraliśmy. W ogóle polega to na tym, że osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze będą się do nas zgłaszać, wniosek zostanie wypełniony. Osoby te, które nie będą w stanie dojść, przyjdzie do nich od nas pracownik, koordynator indywidualnych usług społecznych. Taki wniosek wspólnie wypełnią i ta usługa zostanie przyznana. Usługi będą społeczne przyznane na transport osobom starszym 75+, osobom z niepełnosprawnościami, jak również dzieciom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale razem z opiekunem. Czyli dziecko niepełnoletnie będzie musiało być w obecności opiekuna. Te osoby będą mogły się udać do punktów medycznych, do apteki, do przychodni, do kultów religijnych, do kina, do teatru. Nawet może być podjechać sobie osoba gdzieś na piknik, na jakieś spotkanie towarzyskie. Osoby starsze bardzo mocno tutaj musimy wspierać, ponieważ jest ich bardzo dużo, a są bardzo często więźniami czterech ścian. W związku z powyższym chcemy, żeby one wyszły z tego domu, żeby się też integrowały i jak najdłużej funkcjonowały w środowisku. W tym roku, jeśli chodzi o to półrocze, kwartał, to jest dwa razy można złożyć wniosek. Jeden wniosek ma 10 przejazdów tam i z powrotem i drugi wniosek również taką ofertę będzie miał. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, to w tej chwili konstruujemy, przygotowujemy się do, piszemy program usług społecznych, rozeznajemy potrzeby. On będzie przedłożony do konsultacji po zatwierdzeniu przez Radę Miasta w miesiącu październiku i będziemy przyszły rok decydować. Natomiast teraz ważne jest, żeby się zgłosić do Centrum Usług Społecznych na ulicę Brodzińskiego bądź Gorthamera, żeby powiedzieć, czy jestem w stanie przyjść, czy ewentualnie zadzwonić telefonicznie pod numer telefonu 14 688 2130 lub końcówka 2131 i wtedy osoba, która nie będzie mogła dojść, bo bardzo prawdopodobnie regionie będzie bardzo dużo takich osób. Od nas pracownik, koordynator indywidualnych usług społecznych dotrze w środowisko do mieszkania, przeprowadzi rozmowę, odbierze wniosek i taką formę usługi przyznamy. Nie ma to formy oczywiście decyzji administracyjnej, nie ma tutaj absolutnie, jeśli chodzi o finanse, progu kryterium dochodowego, także tutaj nie patrzymy na dochód, jaki osoba ma. Osoby będą grafikowo ustalane, będą grafiki, w których dniach, kiedy i gdzie jest potrzeba. My będziemy to dostosowywać. Usługa społeczna będzie świadczona od godziny 8 rano do godziny 18 po południu. W tym momencie będzie od poniedziałku do piątku. Mamy nadzieję, pan prezydent o to zabiega, że kolejny samochód będzie w przyszłym roku, w pierwszym półroczu. Jeśli tak, no to będziemy wydłużać i weekendy, i ewentualnie godziny. Oczywiście będzie podany również numer telefonu tej osobie, kierowcy, operatora pojazdu, który będzie się bezpośrednio już, jak podjedzie, kontaktował z osobą i osoba podejdzie do samochodu, bądź ewentualnie nasz pan będzie pomagał w tym zakresie, bo to są osoby z niepełnosprawnościami starsze. W związku z powyższym będziemy wszystko tak robić, żeby wspierać te osoby jak najwięcej, jak się da. Pojazd jest wysokiej klasy, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, na dwa wózki inwalidzkie, jest winda, jest też osobom, które są lżej niepełnosprawne, bo umiarkowany stopień niepełnosprawności czasami jest to osoba, która nie musi korzystać z wózka, tylko neurologicznie ruchowo jest tak obciążona, że może sobie wejść przy pomocy osoby drugiej, więc też jest stopień dodatkowo przy busiku, także to naprawdę jest to samochód bardzo wysokiej klasy, przygotowany, jest to hybryda, elektromobilność zastosowana na wysokim poziomie. Myślę, że będzie to naprawdę korzyść dla naszych mieszkańców, ale również i ochrona środowiska, ponieważ nie jest to w żaden sposób zanieczyszczanie. Będzie tak ustalany termin, że czasami będzie musiała osoba poczekać w drugą stronę, żeby rozwieźć kolejne, które są w busie i przyjechać po nią. Także to wszystko będziemy oczywiście, te pierwsze dwa tygodnie będą trudne, bo musimy to tak dostosować i przyzwyczaić się też do tych potrzeb i naszych mieszkańców, ale też tak zrobić, żeby każda strona była zadowolona. Mieszkańcy już zgłaszają taką usługę, dzwonią, także już w tej chwili przyjmujemy wszystkie prośby, wnioski i będziemy wchodzić w środowisko, bo tak jak wcześniej zaznaczyłam, gro osób jest takich, które nie są w stanie do nas przyjść, ani też nie mają takiego dostępu elektronicznego, więc nasi koordynatorzy indywidualnych usług społecznych są do dyspozycji naszych mieszkańców. Bardzo dużo telefonów mamy spoza Tarnowa, a nie możemy takiego zapisu realizować, bo my realizujemy zadania dla naszych mieszkańców tarnowian. Także myślę, że inne samorządy otworzą się i też takie zadania będą realizować. Jest potrzeba, jest bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami i osób starszych i musimy w tym akurat kierunku podążać. Srebrna gospodarka w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna i musimy nad nią pracować, nad całą strategią. Busik jest 9-osobowy wspólnie z kierowcą, także 8 osób będziemy mogli wziąć. Jeśli będą to wózkowicze, to 2 wózki i wtedy 5 osób może na siedzeniach być. Także tutaj jakby nie będziemy jednej, dwie osoby dowozić, tylko musimy pełny autobusik zabezpieczyć, zająć, ale to wszystko będzie nam wychodziło z grafiku, który będziemy zbierać. Z tego, co analizowałam w kraju, to głównie takie dojazdy były do placówek ośrodków wsparcia pomocy społecznej, czyli to są SDS-ie, WTZ-y, czy ewentualnie dzienne domy pobytu. Natomiast my wychodzimy dalej. Nie chcemy, żeby osoby, które są w stanie dojeżdżać do ośrodków wsparcia, bo ich stan zdrowia na to pozwala, to będą sobie dojeżdżać naszymi środkami komunikacji miejskiej. Natomiast takie osoby, które nie będą mogły, to również z tej formy w ilości tych kursów będą mogły skorzystać. Natomiast my musimy popatrzeć szerzej. Osoby, które rzadko wychodzą z domów, ponieważ stan zdrowia nie pozwoli, nie mają czym dojechać, nie mają rodziny, żeby ich zawiozła do lekarza, czy nawet, tak jak wcześniej powiedziałam, do kościoła, czy czasami, po prostu czasami trzeba wyjść do kina, czy do teatru, bo człowiekowi starszemu, niepełnosprawnemu też się to należy. Są rozmowy już prowadzone w Warszawie, żeby środki, które zaoszczędziliśmy w projekcie Idea Tarnów, projekt szwajcarski, żeby można wykorzystać na ten sam cel z tej samej puli. Mam nadzieję, że to się spełni i taką ofertę będziemy mogli poszerzać w przyszłym roku. Też myślimy o weekendach, bo tutaj nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć, natomiast przy drugim busie już moglibyśmy o tym pomyśleć.
5: Ja tylko chciałem się zapytać, bo pani tutaj mówi, że mieszkańcy już dzwonią, pytają. Dużo jest tych telefonów ogólnie?
4: Bardzo dużo jest telefonów, więc my informujemy szczegółowo wszystkim, także no tak jak wcześniej powiedziałam, o tą formę pomocy już wcześniej zabiegali, kiedy ta usługa społeczna ruszy. Więc ona miała być, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, parę miesięcy temu, ale opóźniło się to niestety ze względu na przetarg, ponieważ to jest bus, hybryda i to bardzo długo trwało, żeby ten przetarg mógł być do końca dobrze zrealizowany. Oprócz tego, że ten samochód powstał, był zrobiony, zeszedł z taśmy, to trzeba go dodatkowo bardzo mocno dostosować do osób z niepełnosprawnościami, czyli jest winda, która służy wózkowiczom, są podejścia do samochodu dla osób z niepełnosprawnościami, także cieszymy się, ponieważ to jest bardzo wysokiej klasy samochód.
5: A już tak chciałem przy okazji zapytać, czy są tutaj jeszcze jakieś plany CUS-u na inne na przykład działania, które mają jakoś, że tak powiem, pomóc osobom starszym albo osobom z niepełnosprawnościami w Tarnowie, że są jakieś już teraz plany?
4: Tak, cały czas jakby poszerzamy nasze oferty i w tej chwili, nawet w zeszłym tygodniu, jak przeprowadzaliśmy sondę uliczną odnośnie osób otępiennych z Alzheimerem, wychodzą nam właśnie rzeczy takie, gdzie są osoby starsze pozostawione nawet nie same sobie, bo nie chcą skorzystać z formy usługi opiekuńczej, nie chcą skorzystać z formy asystentury. Musimy nauczyć opiekunów, jak z nimi rozmawiać, jak sobie radzić i wyciągnąć jakby te osoby z domów. I tutaj będą kierowane różne warsztaty dla opiekunów, jak i osób otępiennych, ale również dla starszych. To w tej chwili wszystko szczegółowo w programie usług społecznych będziemy przedstawiać. Pójdzie to do konsultacji społeczeństwa, różnych organizacji społecznych, przedstawicieli rad przy prezydencie, osób niepełnosprawnych, Rada Tarnowska Rada Seniorów. To będziemy bardzo mocno rozszerzać, poszerzać, ponieważ środki, które mamy zabezpieczone w dwóch projektach, pozwalają na to, żeby tą propozycję, którą nam seniorzy przedłożą, przedstawią mieszkańcy Tarnowa, że możemy zrealizować. To już raczej przyszły rok od stycznia, ponieważ te mamy już zamknięte. Jest też bardzo duża oferta, ale tak jak wcześniej powiedziałam, nas obowiązują też przetargi, to są finanse publiczne, musimy się no niestety do tego dostosować.
2: A pełna oferta Centrum Usług Społecznych jest dostępna na stronie cus.tarnow.pl.
3: SK Tarnów.
2: Misja dworcowa w Tarnowie zostanie wyremontowana. Rozpoczęła się modernizacja pomieszczeń, które już od ponad 22 lat służą osobom bezdomnym. Potrzebujący wsparcia mogą tam skorzystać z łazienki, noclegu, napić się kawy i herbaty. Remont potrwa do listopada, będzie kosztował 320 tysięcy złotych. O szczegółach mówi Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba.
6: Będą mieli w tej chwili już niedługo, za ponad miesiąc, nowe piękne miejsce. Nie porwaliśmy się całkowicie z motyką na słońce, ale zawsze każdy jakiś gest, jakaś wpłata będzie mile widziana, bo ten remont przecież wiadomo kosztuje. A jaki on będzie? No 22 lata użytkowania tego miejsca. Ja jestem bardzo zadowolona z tych, którzy to użytkowali. Pani Marii, która tego pilnowała, tego miejsca, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, bo nic nie zostało tutaj zniszczone umyślnie, ani nikt niczego nie wyniósł, tylko po prostu nastąpiło naturalne zużycie materiałów i tej przestrzeni. Dlatego potrzebny jest remont. A jeśli remont, to chcemy po prostu dać takiego nowego życia temu miejscu. Chcemy powiedzieć przez ten remont, że każdy, kto tutaj przychodzi, czy to bezdomny, czy inny w potrzebie, jest w naszym sercu. Dlatego chcemy, aby tu było pięknie, nowocześnie, kolorowo, przytulnie i żeby mogli wychodząc stąd poczuć się trochę lepiej i uwierzyć w to, że być może mogą coś zmienić w życiu, albo że jeśli w tym momencie jeszcze nie są w stanie tego zrobić, to że mogą liczyć na to, że tu zawsze mogą przyjść. Nikt o nic ich nie pyta, tylko po prostu mogą wziąć ręcznik, skorzystać z kąpieli, uprać swoje rzeczy, usiąść, napić się kawy, herbaty, gorący kubek, porozmawiać. Jeszcze planujemy taki pokój rozmów indywidualnych. No i chcemy, żeby się poczuli bardzo dobrze europejsko, stąd sufit będzie szklany, kolorowy. Mniej więcej będzie tak wyglądał. To jest wspólne dzieło pana Andrzeja i moje, ponieważ pan Andrzej zaprojektował te podziały, a ja pokolorowałam te trójkąty. A jest to wszystko na wzór, jaki jest sufit w Komisji Europejskiej, gdzie zasiadają głowy państw. Pomyślaliśmy sobie, a niech mają nasi potrzebujący właśnie też taki piękny sufit jak w Komisji Europejskiej, bo on jest taki optymistyczny i jest różnorodny i można przez to wiele odczytać, ale na pewno też jest radosny. a ponadto będzie wszystko w miarę gładko, też elementy tutaj będą jakieś kolorowe, po to, żeby to jest zaobrazowane. Tutaj pan Andrzej to zrobił na razie na komputerze, ale będzie to jeszcze lepiej wyglądało niż tak obiecał. W rzeczywistości będzie to jeszcze lepsze niż na obrazku. To funkcjonuje w ten sposób, że są umówione godziny i tutaj pani Maria otwiera to pomieszczenie i wtedy osoby potrzebujące przychodzą i no przez 5 dni w tygodniu, w ciągu po prostu tygodnia korzystają z tej kąpieli. My się dostosowujemy do tego, ilu jest chętnych. Jak zakładamy, że jeśli się okaże, że po remoncie to miejsce będzie jeszcze bardziej popularne, to dostosujemy pewnie godziny otwarcia, no bo patrzymy, ile osób przychodzi, żeby się mogło. Jest jedna część dla kobiet, prawda, tutaj to jest miejsce, gdzie można się rozebrać, umyć ręce, skorzystać z toalety i prysznic. Wydzielona jest oddzielnie, będzie tutaj pralnia wspólna dla wszystkich, a po tej stronie dla mężczyzn, bo jednak jest ich trochę więcej niż kobiet, więc 2 kabiny dla mężczyzn, 1 kabina dla kobiet. I tyle godzin, no kilka godzin dziennie, bo taka była potrzeba, bo tych osób korzysta kilkanaście dziennie. Przy okazji tutaj pani Alicja mi to podsumowała, rocznie to jest 3000 odwiedzin, a przez te 20 lat to było 66 tysięcy odwiedzin, czyli tyle gestów, tyle myślę dobrych, że tak powiem, odczuć, że człowiek wychodzi odświeżony. Jeszcze teraz taki mamy pomysł, żeby właśnie, bo myśmy rozmawiali, żeby jakieś takie drobne bielizny, skarpetki, jakieś takie taką drobną bieliznę, bo czasem się zdarza, że ktoś nie ma się w co nawet przebrać. Więc też myślę, że tutaj takie miejsce właśnie musimy, taką szafę przygotować, żeby właśnie tam leżały skarpetki, bielizna, jakieś takie, taka odzież, żeby można było po prostu ją sobie zabrać, ubrać się w to i być całkowicie odświeżonym. Myśmy chcieli, żeby to było miesiąc, ale tak wynegocjowaliśmy z wykonawcą, z którą rozmawialiśmy z kilkoma, że maksymalnie do 10 listopada i będzie to oddane. Mamy płytki wybrane, dzisiaj wybierzemy jeszcze baterię, już tam mniej więcej i cały osprzęt, ten montaż biały, prawda? Ten, kto będzie wykonywał sufit, już też jest w pogotowiu. Także myślę, że nam się uda. No mogą być jakieś jeszcze przeszkody, których nie znamy, no ale będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej to oddać. Najlepiej to po prostu wpłacić pieniądze. Najlepiej można wpłacić na konto fundacji. Teraz przygotowujemy takie specjalne cegiełki, że będzie można po prostu wpłacić i wesprzeć to. No a my potem w zależności od potrzeb. Remontujemy to pomieszczenie, które jest, a być może jak nam się uda porozumieć jeszcze z koleją, a muszę powiedzieć, że bardzo są otwarci przedstawiciele kolei, bo widzą, że to działało 22 lata. Jeszcze wspomnę, także jeszcze o takim pokoju myślimy spotkań, gdzie jak ktoś będzie potrzebował indywidualnie całkowicie porozmawiać, to, no to będzie do tego pokoju, tak, będzie możliwe skorzystanie z tego w tym pokoju.
7: Tam będzie taka profesjonalna pomoc na przykład psychologiczna?
6: No tak, jak na przykład na to zdobędziemy też pieniędzy, będą duże, duże wpłaty darczyńców, to będziemy zatrudniać na przykład psychologa, czy kogoś, kogo potrzeba, żeby udzielał takich porad, jeśli będą też oni zgłaszać, że potrzebują takiej porady. Wszystko po prostu staramy się dostosować do tego, jakie są potrzeby. Nie robić nic na siłę, prawda, tylko jak jest potrzeba porozmawiania, to wtedy będziemy robić. Dodatkowe pomieszczenie, bo tego chcemy nie ograniczać, chcemy wręcz, tutaj pan Andrzej tak projektował, żeby ta przestrzeń była troszeczkę większa. Tutaj będzie lada tak jak była, a tutaj będzie stolik i miejsce do spotkań, żeby oni często lubią po prostu też posiedzieć chwilę, prawda, porozmawiać. I dlatego, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał, nie trzeba było już wychodzić po tej kąpieli czy po tym praniu, tylko sobie po prostu posiedzieć, żeby to była taka prawdziwa misja. Pieniądze mamy od darczyńców i liczymy na darczyńców, że nas jeszcze wspomogą. Mam nadzieję, że nie tylko my i moi tutaj współpracownicy chcą zrobić coś dobrego, ale każdy z nas chce zrobić coś dobrego, więc drobnym gestem parę złotych można wpłacić i w tym sposobem przyłączamy się do tego, że robimy coś dobrego dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. Nie rozliczamy i nie zastanawiamy się, a dlaczego, bo oni tak chcą. Nikt tego nie chce. Nikt nie chce być bezdomny. Nikt nie chce być w złej sytuacji życiowej. Czasem się tak układa i po prostu z tego się nie można wygrzebać, a my powinniśmy pomagać takim ludziom, bo naprawdę jest nam teraz dobrze w Polsce i powinniśmy pamiętać o tych, którym jest źle. Absolutnie. Do tego wszystkich gorąco namawiam. Koszty tej moderacji to jest 320 tysięcy złotych, bo są wszystkie instalacje, wszystko od nowa, wentylacje. Okna to już wymieniliśmy, okna. My, a teraz te wszystkie inne rzeczy, te instalacje, poszczególne branże, po to, żeby odprowadzać tę wilgoć, żeby był tutaj też bardzo dobry zapach, żeby po prostu wszystko było przyjemnie jak w domu.
2: W tej chwili budynek jest jednym wielkim placem budowy. Jak mówi architekt Andrzej Daciuk, wewnątrz zmieni się niemal wszystko. wszystko.
7: Porozmawiamy w takim razie o projektowaniu przebudowy misji dworcowej. Proszę powiedzieć, co tutaj się zmieni, co zostało zaplanowane?
8: Budynek był w zasadzie w ruinie. Tak jak mówiła tutaj pani prezes, no to użytkowany był ponad 20 lat. No bez żadnych remontów, no nic tam nie było robione, prawda? Także wymagał rzeczywiście już jakichś zmian. No i poszliśmy w tym kierunku, żeby te zmiany były bardzo radykalne w sensie, że tak powiem, wyglądu tego, co będzie otaczać tych, no w sumie, biednych ludzi, prawda?
7: Jeżeli chodzi na przykład o wnętrza, tu się zmieni coś, jeżeli chodzi o geometrię w środku?
8: Znaczy przestrzenie generalnie, one się zmienią tylko w ramach tego obrysu, który mamy, prawda? Natomiast chodziło o to, żeby były możliwie maksymalnie funkcjonalne i wychodziły naprzeciw potrzebom, które zostały już jakby zweryfikowane przez te 20 lat, prawda, użytkowania. No i w tym kierunku szliśmy. Do tego pewne inspiracje takie, może ja wiem, dość odległe, ale na przykład kolorystyka z Parlamentu Europejskiego przeniesiona tutaj do łazienek, no to jest to dość... Może kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że no, będzie robiło wrażenie i pewnie będzie tych ludzi przyciągało, będą chcieli tutaj wracać. To tak jak na tych wizualizacjach, które tutaj przedstawiłem, będzie można powiedzieć feria barw. Głównym elementem takim rzucającym się w oczy będzie sufit podwieszany, szklany, dość skomplikowany w wykonaniu, ale będą to pastelowe kolory w niewielkich taflach, bardzo nieregularne, ale przykrywające cały sufit. Podświetlone od góry, ale równocześnie musi być oświetlenie to, które będzie rzeczywiście doświetlało to pomieszczenie, prawda? No bo to będzie tylko barwa, kolor. I generalnie już konsekwentnie chcieliśmy wejść w szkło, czyli szkło i tworzyła sztuczne, które powiedzmy wyglądają podobnie, prawda? Czyli są przeźroczyste, takie lekkie i bardzo kolorowe. Wracam do tego, że te wizualizacje to bardziej obrazują, trudno to opowiadać, prawda? Generalnie tłem do wszystkiego będą bardzo spokojne ściany, troszeczkę w takim odcieniu betonu, ale nie aż tak surowym. Są wnętrza przytłaczające, są wnętrza, które jakoś inspirują i są takie, które dostarczają jakieś radości, nawet dla podświadomości, prawda? No bo nad tym się już nikt nie będzie bezpośrednio zastanawiał, ale podświadomość tutaj jest bardzo istotna, wydaje mi się. W tej chwili są te podstawowe prace, czyli wyburzenia ścian, no następnie można zrobić wylewki, tynki, czy wyrównać po prostu te ściany i na to dopiero nakładamy płytki, takie wielkoformatowe płytki. No. No i później już tylko estetyka, znaczy to wykończenie, które ma dać ten ostateczny efekt, prawda? Instalacje wszystkie wymienione, wszystkie. Także no jest to bardzo duże przedsięwzięcie, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się niewielkie, prawda?
7: Prace są we wnętrzu, więc można się spodziewać, że warunki pogodowe tutaj nie będą grały roli. Tak. A co z dachem? Czy tutaj coś może przeszkodzić?
8: Nie, dach jest w dobrym stanie, także na razie dachu nie ruszamy. No jest kwestia jeszcze tutaj tego otoczenia w takim niewielkim zakresie, no ale niemniej to trzeba uporządkować. No widać, jak to wygląda, prawda? To jest akurat, no Państwo nie widzicie, ale my tu stoimy na połamanym betonie i asfalcie, także to wszystko jest do uporządkowania.
2: Remont misji dworcowej ma potrwać do 10 listopada, a zdjęcia i wizualizacje znajdziecie na tarnów.sk.pl. Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. Wciąż można zagłosować na swojego faworyta w 6 kategoriach, a jest z czego wybierać, bo do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. Wszystkie można zobaczyć na stronie internetowej konkurs.wizitmałopolska.pl.
9: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządów, ale też gestorów turystycznych, na pokazanie atrakcyjności i zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę, do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
10: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
9: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach, natomiast Małopolska Polska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków. I to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
10: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
9: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczańskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
10: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
9: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztabnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa chociażby gmina Zabierzów, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach, ale też mamy park w Szaflarach, mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby Zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
10: W jaki sposób można zagłosować?
9: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie. Należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
10: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone?
9: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem. No i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej. Ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
2: Głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października. Zagłosować można tylko raz na jednego kandydata w ramach każdej z kategorii konkursowych.
3: SK Tarnów.
2: Będą kolejne prace przy zamku w Melsztynie. Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak zapowiada, że roboty ruszą już za kilka tygodni.
11: W tym roku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 75 tysięcy na kontynuację odbudowy murów przylegających bezpośrednio do wieży zamku w Melsztynie i będziemy się starali wykonać kolejne kilkanaście metrów tego obiektu wywołanego właśnie z murem. Od strony tutaj przede wszystkim zachodniej być może uda się wykonać część też murów od strony południowej, ale również zabiegamy, aby właśnie kontynuować i realizować kolejne etapy odbudowy tych murów bezpośrednio przylegających do wieży zamku w Melsztynie tutaj i mam nadzieję, że kolejne środki trafią do gminy Zakliczyn, aby kontynuować pracę. Tutaj planujemy oczywiście częściowo odbudowę murów zewnętrznych, ale również wykonanie schodów do samej wieży, od tutaj poziomu dziedzińca do schodów w kierunku właśnie wieży do przypory i oczywiście remont czy też adaptację tutaj sali przyziemia, wykonanie oczywiście tam aranżacji tego przyziemia, czyli tej sali, która występuje właśnie na zamku, jak również zakup wyposażenia, a przypomnę również, że w ostatnich miesiącach został opracowany audioprzewodnik Melsztyńskiej opowieści przez pana redaktora Marka Kołdrasa, który opracował 15 odcinków historii zamku, nie w kontekście samej budowli, ale też całego kontekstu historycznego, od prehistorii praktycznie do czasów współczesnych, a więc pokazujemy ten zamek całą historię zamku w kontekście oczywiście historycznym, ale też można powiedzieć politycznym i szerzej również jako takie miejsce, które oddziaływało bardzo mocno na ówczesną strukturę władzy, jeśli chodzi właśnie o średniowiecze, o XIV czy też XV wiek i kolejne lata, oczywiście do czasu jego zniszczenia, mocnego zniszczenia podczas Konfederacji Barskiej, kiedy tam właśnie zniszczenia dokonali Moskale.
5: Tam są kody QR gdzieś na zamku i tu wystarczy to zeskanować, aby przenieść uczestników?
11: Tak, panie redaktorze, została opracowana tablica z kodami QR. Ona jest dostępna w kilku miejscach na zamku, również przy świetlicy, czyli punkcie informacji turystycznej, bo też świetlica wiejska w Mersenie pełni taką funkcję i można pobrać dany odcinek na swój telefon, odsłuchać go. Jest również ten audioprzewodnik dostępny na stronie zakliczyn.pl. Po prawej stronie w jednej z zakładek można właśnie odnaleźć wszystkie 15 odcinków właśnie historii zamku w Mersztynie. Serdecznie też zapraszam do tego, aby skorzystać z tej oferty. Bardzo ciekawej oferty. Można powiedzieć, że to jest unikatowy przewodnik. A jeszcze chciałbym przypomnieć również, że ten przewodnik i te inicjatywy, które obecnie mają miejsce na zamku w Mersztynie, są realizowane w ramach takiego właśnie szerszego projektu, czyli Szlaku Zamków Doliny Dunajca, bo przypomnę, że w odległości około 20 km mamy kilka ciekawych obiektów, od dwóch obiektów znajdujących się na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w Rożnowie, czyli Zamku Zawiszy Czarnego i Dolnego Zamku, jak również w gminie Czchów, czyli znany zamek Tropsztyn w Wyczyszce i oczywiście mamy tutaj również obiekt Baszty w Czchowie i zamek w Melczynie, więc 5 obiektów wchodzących w skład tego Szlaku Zamków Doliny Dunajca i co również bardzo istotne, od 7 kwietnia funkcjonuje linia autobusowa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz gminą Pleśne, gminą Czchów. Została uruchomiona i wsparliśmy również środkami finansowymi to przedsięwzięcie, tak aby właśnie połączyć Wytrzyszkę, gminę Czchów przez gminę Zakliczyn i w kierunku gminy Pleśna, więc przez Janowice, te miejscowości z Tarnowem. Są to połączenia, które występują, funkcjonują przez 6 razy dziennie i można wyjechać rano z Tarnowa, tak aby cały dzień spędzić właśnie na pogórzu, przemieszczać się i korzystać właśnie z atrakcji turystycznych, bo wspomniane już zamki w gminie Czchów, czy też Mersztyn w gminie Zakliczyn, ale również sam Zakliczyn ma bardzo wiele atrakcji turystycznych, obiektów historycznych, ale również Lusławice, które są po drodze tej trasy autobusu A55, Janowice, kolejne atrakcje na terenie gminy Pleśna, więc myślę, że naprawdę można skorzystać z tej oferty, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj występuje w bardzo niedalekiej odległości od Tarnowa.
2: W gminie Zakliczyn trwa również budowa nowej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej numer 975. Samorząd ma nadzieję, że nowa trasa dodatkowo pobudzi ruch turystyczny.
3: SK Tarnów News.
2: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Tarnowa na przyszły rok i o nowym sezonie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, ale podsumujemy także akcję zbiórki krwi i zaprosimy na dyniowe święto. Justyna Świderska, zaczynamy. Nie wszystkie pomysły zaakceptowano. 8 projektów może nie trafić pod głosowanie w tarnowskim budżecie obywatelskim na 2027 rok. Chodzi m.in. o propozycję utworzenia psiego parku czy monitoringu na ulicy Brandsztetera. O szczegółach mówi rzecznik tarnowskiego magistratu Wiktor Bochenek.
12: No nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy projekt jest niezgodny, niemożliwy do wykonania, tak? Każdy projekt, który został wycofany przez błędy merytoryczne, może zgłosić właśnie odwołanie do tego, że nie został dopuszczany. Ewentualnie, jeśli Rada się zgodzi, to zostanie dopuszczony w październiku. 2 tygodnie głosowania.
5: No właśnie, głosowanie kiedy się zaczyna?
12: 13 do 26 października. 2 tygodnie, więc jest odpowiednio dużo czasu, żeby sobie wybrać projekty i głosować. Będzie można głosować na 2 projekty. Mieszkańcy zgłosili naprawdę bardzo dużo. To trochę wynika z tego, że w tym roku mamy kategorię małe projekty. To są projekty do 150 tysięcy, czyli takie mniejsze, takie, które łatwiej będzie zebrać podpisy. No i w tej kategorii zebrano 20 projektów, a w tej dużej kategorii 30. To jest naprawdę dużo i liczymy, że przełoży się też na większą frekwencję.
5: A jakiego tutaj charakteru projekty ogólnie dominowały? Jakieś zadania, że tak powiem, edukacyjne, tutaj prospołeczne, czy może sportowe?
12: Wszystko się tak naprawdę miesza. Jest trochę działań, jak zawsze, infrastrukturalnych. Są te klasyki, które się pojawiają co roku, jak chociażby kwestia zwierząt, czy kwestia edukacji, kultury, bibliotek. To się pojawia po raz kolejny. Tak naprawdę jest bardzo wymieszane. Co ciekawe, tych projektów właśnie, jak pan redaktor wskazuje, tych, na przykład na sport, na kulturę, na tą integrację społeczną, jest więcej w tych małych projektach. Ale jak co roku jest to mniej więcej fajnie, dobrze wymieszane, że nie ma przewagi ani technicznych rzeczy na drogi czy chodniki, ani tych wyłącznie społecznych.
5: W tym roku jedną z nowości jest tak naprawdę to, że dopuszczono do głosowania osoby, które ukończyły 16 rok życia. Chciałem się zapytać, jak to wygląda? Czy każdy tutaj obywatel, który ukończył te 16 lat, może wziąć udział w głosowaniu, czy trzeba być na przykład posiadaczem tarnowskiej karty miejskiej w wersji premium?
12: Trzeba być posiadaczem tej karty, bo to jest wtedy jedyny sposób, jak my możemy zidentyfikować, czy ktoś jest mieszkańcem, czy nie. W przypadku osób niepełnoletnich to jest właśnie taki sposób ich wyłaniania, ale dużo osób ma tę kartę, bo teraz jest dużo zniżek, przynajmniej na autobusy. To jest dla młodych ludzi 5 zł miesięcznie, więc większość z nich posiada i będzie mogła oddać głos.
5: Chciałem zapytać o pulę tutaj pieniężną, jaką miasto Tarnów przeznaczy na te projekty. Ile jest ogólnie do wydania i też, bo wspomniał pan wcześniej o tym, że jest tutaj kategoria małych projektów, dużych projektów. Jak to się rozkłada? Bo pewnie są jakieś wymagania, prawda? Gdzie ten mały projekt musi spełniać określoną kryterię, tak samo jak ten duży.
12: Tak. Ta kwota jest odliczana co roku takim ustawowym, bo rząd wymaga od miast na prawach powiatu, żebyśmy robili budżety obywatelskie. Tarnów zaczął je robić długo przed tym, jak to było obowiązkowe, więc to też warto zwrócić uwagę. No i my wyliczyliśmy, że w tym roku będzie to kwota 5 731 tysięcy, więc prawie 6 milionów złotych. Ona rośnie co roku, jest zależna od wskaźników takich, jak dobrze pamiętam, jak dochód. A na te małe projekty, te do 150 tysięcy, wyłożono 1 000 000 złotych. To właśnie one będą sfinansowane z tej kwoty, więc jest duża szansa, że bardzo dużo z nich zostanie wykonanych.
5: Czy jest szansa, że wszystkie te projekty, które już zwyciężą w głosowaniu, faktycznie w przyszłym roku zostaną zrealizowane? Bo jak wiemy, czasem się zdarzało w przeszłości tak, że jakiś projekt wygrywał, a no jakoś coś nie wychodziło.
12: Było kilka niestety takich projektów w poprzednich latach, dawno temu, które były na przykład źle ocenione albo były za szybko przepuszczone i tak naprawdę na etapie już w momencie, jak wygrywały, nie były możliwe do realizacji, bo ich koszty były kilkukrotnie większe. Albo na przykład pamiętajmy taki bardzo ciekawy, interesujący i dobry, w mojej ocenie dobry projekt Polarze na Wątoku, w którym nie udało się uzyskać odpowiednich zgód od gestorów wody, czyli między innymi od Wód Polskich, które się nie zgodziły na tak dużą ingerencję, żeby stworzyć taką plażę, choć pomysł był naprawdę świetny. Teraz w tym roku staramy się już od kilku lat, żeby ta ocena merytoryczna była naprawdę na wielu etapach. Bardzo często te same projekty są sprawdzane przez kilka wydziałów, bo może się okazać, że one coś znajdą, coś, czego nie widzieliśmy. To jest ważne, żeby już na tym etapie te projekty były jak najlepiej sprawdzone. No, żeby nie dochodziło do sytuacji, jak chociażby z rolkostradą parę lat temu, która była oszacowana za nisko i merytorycznie nie powinna przejść, bo była za tania wobec zobowiązań, które tam były.
5: A czy jest szansa, że projekty, które powiedzmy w przeszłości wygrały, ale tutaj z tych różnych, jak pan tutaj mówi, argumentów, no nie zostały zrealizowane, mogą być zrealizowane w przyszłości, czy tylko jeżeli powiedzmy ponownie zostaną zgłoszone?
12: Panie redaktorze, jakby wolą prezydenta było, chociażby działanie przy rolkostradzie, zgłaszaliśmy do projektów dofinansowań zewnętrznych z Ministerstwa Sportu, chociażby rolkostradę, więc tutaj była taka wola, żeby te projekty, bo to głównie te duże projekty nie były realizowane, te mniejsze zawsze gdzieś tam się w jakimś stopniu udawało, nie? Ale zgłaszaliśmy ten projekt. Wtedy nie udało się uzyskać dofinansowania. Będziemy robić wszystko, żeby jakieś dofinansowanie zewnętrzne pozyskać. W przypadku tej plaży, tutaj też padł ten przykład z mojej strony, tutaj jest gorszy problem, tutaj jest mnóstwo ustaleń i to nie jest taki łatwy temat.
2: A pełna lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2027 jest dostępna na tarnów.pl.
3: SK Tarnów.
2: Zawalczą na argumenty i riposty. Rozpoczyna się 15 sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej i 4 sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej Junior.
13: Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. No łącznie to mamy tak naprawdę 25 drużyn, bo to jest 17 drużyn wśród szkół ponadpodstawowych i 9 wśród szkół podstawowych. Szkoły podstawowe są rozlosowane w 3 grupy, a szkoły ponadpodstawowe będą debatowały w parach. Cieszy nas to, że 15 lat tego projektu to jest 15 lat nieprzerwanego zainteresowania szkół, no bo tak naprawdę gdyby nie młodzież, to tego projektu by nie było po prostu, bo z roku na rok można powiedzieć, że jest tych chętnych coraz więcej. Cieszy też, że pojawiają się szkoły spoza Tarnowa, więc ten projekt się robi trochę taki subregionalny. Nasza rzeczywistość społeczna, często polityczna, gospodarcza, ekologiczna jest tak bogata, że nie brakuje tematów i no, można powiedzieć śmiało, że tak od 3 lat naprawdę te tematy są bardzo często poruszające aktualne, bieżące problemy. Myślę sobie, że każdy kto w jaki sposób dzisiaj zastanawia się, co powinno się zdarzyć wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest żywy temat w Polsce, zapraszam do obejrzenia debaty finałowej, której teza brzmiała, że powinno się w Polsce zlikwidować Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj często rozmawiamy z młodymi ludźmi. Ta nasza konwencjonalna broń w postaci czołgu czy rakiety być może jest nawet mniej niebezpieczna niż informacja, która jest zmanipulowana. I to nas cieszy, że młodzież, przygotowując się do debat, na przykład o Trybunale Konstytucyjnym w kontekście ubiegłorocznego finału, naprawdę musiała się zastanowić, co to jest ten Trybunał Konstytucyjny, kto ma jakie uprawnienia. I wtedy o wiele łatwiej patrzy się na rzeczywistość i widzi się, gdzie jest prawda. Często kiedyś szkoły, które ze sobą rywalizowały, dzisiaj się zaczynają lubić, bo często wyzywają się na swoje takie pojedynki przyjacielskie. A z drugiej strony to jest taka umiejętność funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. I często mówią o tym, że nauczyli się nazywać swoje myśli, precyzyjnie ich wysławiać, ale też bronić się czasami przed hejtem, kiedy ktoś ich niesprawiedliwie pomawia, czy w jakiś sposób atakuje, oni dzisiaj potrafią się bronić. Z jednej strony są ludzie, którzy na dzień dobry od razu chcą i oni zawsze będą tutaj i oni bez problemu, ale bardzo jest ciekawe to, że są ludzie, którzy przez kolegę bądź koleżankę namówieni na ten projekt, dają się zaprosić i tam odkrywają, że chcą, że oni jakby mają dużo do powiedzenia i nawet nie wiedzieli, że mają do powiedzenia i często bardzo cieszy to właśnie, że dają się zaprosić jakiemuś koledze i koleżance, tak się przepoczwarzają w tym projekcie, można tak alegorycznie to powiedzieć, że z czasem oni stają się pewnymi siebie ludźmi.
14: Maksym Dzienmazgaj. Znaczy ja już swoją przygodę debatancką zakończyłem, jeżeli chodzi o Tarnowską Ligę Debatancką jako debatant. Już skończyłem szkołę średnią, chodziłem do ZSOIT, do szkoły Szczepanika, tam też debatowałem. Jeżeli chodzi o losowanie, myślę, że dość pozytywnie. Będzie też dużo czasu na przygotowanie się właśnie, jeżeli chodzi o moją poprzednią szkołę. Na pewno będę starał się jakoś ją wspierać. Są jako jedna z ostatnich szkół wylosowana, więc tak mówię, czasu będzie dużo. Na pewno będzie trzeba też włożyć dużo pracy. I myślę, że zapał w tych osobach jest na tyle duży, że na pewno będą starali się jak największy sukces osiągnąć w tym sezonie również.
5: Dlaczego według Ciebie warto się zgłosić do Tarnowskiej Ligi Debatanckiej?
14: Przede wszystkim przełamanie się, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, też pracę w grupie, budowanie też takich relacji opartych bardzo na współpracy, na tym, że dążymy do jakiegoś konkretnego celu i każdy tak naprawdę daje coś od siebie, więc jednocześnie budują relacje w zespole między sobą, z drugiej strony też przełamują pewne bariery, no tak jak mówię, właśnie występowanie przed dużą publiczność. Czasami jest to sala licząca kilkadziesiąt, kilkaset osób, a czasami nawet sala w teatrze. Więc no, dla młodych ludzi, tak samo do szkół podstawowych i średnich, może to być jedna z niewielu okazji, żeby zmierzyły się też z takim właśnie stresem i potrafiły się przełamać. Przede wszystkim zobaczyć, no właśnie, co mogę wyciągnąć z tego projektu, co może on mi dać. Też bardzo mi się podobała taka wizja właśnie takiego dyskutowania, rozmawiania na różne tematy, prowadzenia takiej konstruktywnej właśnie rozmowy opartej tylko na argumentach, a nie na personalnych jakichś docinkach. Więc no dla mnie to była na pewno przygoda, którą podjąłem z myślą, że chętnie podyskutuję właśnie z ludźmi, którzy też mają jakąś wiedzę, są też jakoś bardzo wdrożeni w dane różne tematy i spełniło to moje oczekiwania. Ten projekt pod tym kątem naprawdę jest dobry. Wiadomo, na początku zawsze był stres, jednak z każdą kolejną debatą, z każdym kolejnym takim wystąpieniem, rywalizacją jest on coraz mniejszy. Ja też działałem trochę w innych dziedzinach tego projektu, właśnie wspierając szkoły podstawowe, więc mogłem też w różnych innych dziedzinach tutaj, powiedzmy, się realizować i na pewno przełamywać też trochę inne bariery, nawet tak to prowadzenie zespołu. Na pewno dużo doświadczeń wyciągnąłem z tego projektu. Ta młodsza młodzież jeszcze ze szkół podstawowych rwie się do różnych tematów i są to osoby bardzo zaangażowane, które zgłaszają się do projektu, chcą dyskutować, chcą osiągać sukcesy. Dużo pracy wkładają od siebie w to, żeby rzeczywiście wygrywać te debaty, dużo wiedzy merytorycznej pozyskują i są bardzo zaangażowani. Więc młodych ludzi na pewno nie brakuje.
15: Jestem Emilka Kupiłka, jestem z ZSTA z trzeciej klasy, debatuję już drugi rok. U siebie w składzie jestem drugą mówczynią. No i od pierwszej klasy debatuję. Udział w Lidze Debatanckiej bardzo dużo mi daje, żeby wypowiadać się bardziej swobodnie do ludzi, właśnie tak jak w szkole, tak samo w kółku teatralnym, z osobami dorosłymi, żeby nawet coś przegadać. Nie mam problemu podejść, porozmawiać. Bardzo to kształci po prostu, że tak samo możemy się obeznać w jakieś tematy. Lubię rozmawiać tak samo z ludźmi. Mi się wydaje, że to bardzo kształci, przez to po prostu to jest fajne. Bardzo to cieszę, że można właśnie tak spróbować, po prostu własnych sił. Po prostu poznajemy różne aspekty innych dziedzin po prostu w życiu.
2: A pierwsze pojedynki odbędą się już wkrótce. Celem jest pomoc potrzebującym. W starostwie powiatowym w Tarnowie odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Chętnych nie brakowało. Udało się zebrać ponad 7 litrów. Każdy, kto chce oddać krew, a nie zdążył wziąć udziału we wtorkowej akcji, może zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej 13.
16: Dzień dobry, Krystyna Chudzik, oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Wystarczy przyjść do nas z dowodem osobistym. Trzeba się przygotować do oddania krwi. Każdy krwiodawca powinien się dobrze nawodnić przed takim oddaniem krwi, pić dzień wcześniej już więcej wody, rano jeszcze wypić około 3-4 szklanki wody, zjeść lekkie, nietłuste śniadanie i zgłosić się do nas z dowodem osobistym. I u nas tutaj wypełnia się taki kwestionariusz. Pytania dotyczą stanu zdrowia, niektóre też stylu życia i na podstawie tych pytań oraz wstępnej badań krwi pani doktor kwalifikuje do lub nie do oddania krwi. Krwiodawca musi mieć oczywiście ukończone 18 lat. Pierwszy raz, jeżeli ktoś chce oddać, to przyjmujemy do 60 roku życia. Waga ciała minimum 50 kg. Oczywiście, jeżeli to jest osoba wysoka, pani doktor sprawdza BMI. Jeżeli jest prawidłowe, to wtedy może taka osoba oddać krew. No oczywiście osoba zdrowa. Nie przychodzimy wtedy, kiedy mamy infekcję, kiedy mamy jakąś alergię, źle się czujemy. Przychodzimy oddać krew, kiedy jesteśmy wypoczęci i zdrowi.
5: Niektóre osoby mogą oddać krew, niektóre nie. Czy na przykład praca właśnie jakoś tutaj wpływa na to? Bo pewnie pracownik budowlany bądź kierowca no, nie mógłby oddać krwi, no bo na drugi dzień wiadomo wysiłek fizyczny.
16: Osoby te, które tam jest takie pytanie właśnie o zawód i jeżeli zaznaczy właśnie, że jest albo kierowcą zawodowym, albo jakąś ciężką pracę wykonuje lub też pracę, która wymaga szczególnego skupienia, no to wtedy pani doktor tłumaczy, że w dniu oddania nie można już tej pracy wykonywać, bo organizm jest jakby troszkę osłabiony i różnie reaguje.
5: Jeżeli chodzi o stan zdrowia, wiadomo, jak się domyślam, choroby przewlekłe najpewniej wykluczają, a jeżeli chodzi o przeziębienia, tak samo?
16: No przeziębienia oczywiście tak w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, jeżeli czujemy się źle, jesteśmy przeziębieni, czy też mamy nasilenie jakiejś alergii, no to wtedy nie przechodzimy. Przychodzimy wtedy, kiedy już czujemy się dobrze i zdrowi. Choroby przewlekłe, niektóre dyskwalifikują, niektóre nie, ale to najlepiej przyjść i zapytać pani doktor w gabinecie lekarskim, bo niekiedy trzeba tylko przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego, jakie leki się zażywa i jeżeli choroba jest ustabilizowana, to przy niektórych można oddawać, na przykład przy nadciśnieniu, jeżeli ciśnienie krwi jest ustabilizowane, to bardzo często właśnie można oddawać krew.
5: No właśnie, powiedziała pani też o lekach. Mówi się, że Polacy bardzo często łykają leki. Ktoś ma ból głowy i korzysta na przykład z ibuprofenu bądź z nurofenu. Czy na drugi dzień po takim leku można przyjść oddać krew, czy tak samo to dyskwalifikuje?
16: Najlepiej odczekać te 3 dni po jakiejś tam niedyspozycji, żeby jednak czuć się dobrze i zdrowo.
5: A jak długo trwa proces oddawania krwi?
16: Od momentu rejestracji do oddania krwi, no to różnie, bo to też jest zależne od tego, ile osób w danym dniu jest u nas w celu oddania krwi. Może to być godzina, może to być 2 godziny. Ale sam moment, kiedy jesteśmy podkłuci i oddawanie krwi, to trwa tak od średnio od 5 do 10 minut.
5: I cały proces jest oczywiście bezbolesny. No może poza wbiciem tutaj igły, ale to różnie pewnie też bywa.
16: No samo ukłucie, no to odczujemy, ale nie jest to jakiś ból, którego nie możemy wytrzymać, a później jak się oddaje tą krew, to tego się nie odczuwa. 450 ml krwi to jest jedno, podczas jednej donacji oddajemy.
5: I jak długo organizm dochodzi do siebie, do takiej pełnej sprawności? No bo tak jak pani powiedziała, tutaj na przykład budowlańcy na drugi dzień raczej powinni wziąć wolne, bo są osłabieni.
16: Po oddaniu dostajemy 2 dni zwolnienia. Dzień oddania i dzień następny. I to jest wystarczające, żeby podjąć pracę po tych 2 dniach i dobrze się czuć.
5: No dobrze, bo właśnie tutaj też pani mówi, że dostajemy te 2 dni wolnego. Jakie tutaj są bonusy, jeżeli ktoś godzi się na oddanie krwi?
16: Każdy dawca może otrzymać wyniki badań, które ma u nas robione. No dostaje te 2 dni zwolnienia. Otrzymuje posiłek regeneracyjny. W tej chwili to jest 1 czekolada, pudełko ciastek i do wyboru masło orzechowe lub majonez.
5: Dobrze, i tak na zakończenie, co by powiedziała pani osobom, które, no nie wiem, mogą się obawiać na przykład oddać krew, jak ich tutaj zachęcić do tego?
16: Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie zagraża nam. Dawca cały czas podczas pobytu u nas znajduje się pod opieką i to nic nie kosztuje, a możemy mieć bardzo dużą satysfakcję z tego, że komuś uratujemy życie.
2: A ja dodam, że oddając krew regularnie, jeden dawca może ocalić życie nawet kilku osób.
3: SK Tarnów.
2: Kultowy budynek PTTK w Tarnowie nadal szuka nowego właściciela. Chodzi o dawny dom wycieczkowy przy ulicy Żydowskiej. Pozyskane środki mają wesprzeć remont zabytkowego domu florenckiego, w którym dziś mieści się siedziba tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
17: Dzień dobry, Paweł Łępa, prezes zarządu PTTK oddział w Tarnowie. W budynku, który jest wystawiony na sprzedaż, w poprzednich latach najpierw mieścił się dom wycieczkowy, w którym można było dość w miarę tanio spędzić czas. Po tych dosyć udanych latach dla turystyki, no niestety przyszły gorszy okres i agent, który prowadził, znaczy najpierw PTTK prowadził, a później był wydzierżawiony ten budynek, niestety zrezygnował z prowadzenia domu wycieczkowego. No i zaczęły się wtedy zmieniać firmy, które wynajmowały od nas ten obiekt. Przede wszystkim były tam zlokalizowane restauracje. Były to w branży wszystko gastronomicznej firmy. No i wydawało nam się, że w okresie przedpandemicznym, że trafiliśmy na dobrego dzierżawcę, który miał bardzo fajne plany związane z tym budynkiem. Już było tam wszystko przygotowane do otwarcia restauracji, ale niestety przyszła pandemia. Firma nie przetrwała tego okresu zamknięcia. No i mieliśmy później problem, żeby od tego dzierżawcy odzyskać nasz budynek. Po długim czasie przejęliśmy z powrotem ten budynek. No i stanęliśmy przed problemem, co dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy zainteresować władze samorządowe, władze wojewódzkie, prywatnych przedsiębiorców do wynajęcia tego obiektu. No niestety z niepowodzeniem. A ponieważ naszego stowarzyszenia nie stać na, no jednak to są dosyć duże koszty utrzymywania pustego budynku, no decyzją zarządu, za aprobatą zarządu głównego, podjęliśmy decyzję, że ten budynek sprzedamy.
5: I jaka tam jest przestrzeń użytkowa, jeżeli chodzi o metry?
17: Jest to bardzo duży budynek, to jest 3-kondygnacyjny budynek z bardzo dużymi piwnicami. Tam samej powierzchni użytkowej jest ponad 300 metrów, plus około 150 metrów piwnic, także jest to bardzo duży obiekt. Bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjny, tak uważam.
5: I tu władze samorządowe na przykład nie były zainteresowane tym obiektem, bo tak jak pan mówi, to jest dosyć atrakcyjny obiekt.
17: Wie pan co, no wszędzie żeśmy się zderzali z informacją, że no nie stać w tej chwili czy miasta, czy władz wojewódzkich na przejęcie tego budynku. Też za bardzo chyba też nikt nie ma pomysłu, co by można było tam zlokalizować. Także oczywiście władze tutaj, no nie mogę narzekać, bo nam pomagają z każdej strony, żeby zainteresować potencjalnych nabywców. Tutaj mamy kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z panem posłem Górnikiewiczem. Także jest zainteresowanie. Też władzom zależy, żeby to zostało w rękach tutaj lokalnych, tarnowskich, a jeszcze tak powiem obcych. No z takim trochę rezerwą do tego wszystkiego podchodzę. To długi okres, zanim chyba sprzedamy ten budynek. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że ten budynek też wymaga nakładów finansowych. Trzeba na już wyremontować dach tego budynku. No i każdy nowy nabywca na pewno musi trochę funduszy w to zainwestować.
5: W środku też jest dużo do zrobienia?
17: Środek wygląda całkiem przyzwoicie. Są poprzedni dzierżawca, wyremontował podłogi, są wymalowane, zrobione ściany. Także jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, jest instalacja elektryczna. Tam było wszystko przygotowane pod otwarcie restauracji, także to naprawdę zabrakło parę dni, żeby się tam otworzyła restauracja. Także wiadomo, jest to duży obiekt, w zależności jeszcze kto ma jaki pomysł na to, no to to jest uzależnione, ile pieniędzy trzeba w to zainwestować.
5: No właśnie, tutaj lokalizacja, samo serce Tarnowa, obiekt bardzo duży, pewnie tutaj kwota też dosyć wyższa raczej, jeżeli chodzi o zakup.
17: Znaczy powiem tak, mamy wartość rynkową wycenioną przez rzeczoznawcę. Jeśli pozwoli pan, że nie będę ujawniał tych kwot, jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy, po ile chodzą tego typu budynki. Wiemy, w jakich widełkach możemy się poruszać. Także myślę, że jak się znajdzie kupiec, to będziemy skłonni z nim rozmawiać, żeby ten budynek sprzedać, bo no, środki z tego budynku nam są, że tak powiem, niezbędne do przeprowadzenia gruntownego remontu w budynku, w którym się znajdujemy, czyli siedziby PTTK-u przy Żydowskiej 20. Jest to budynek zabytkowy, który no, też wymaga pilnego remontu.
5: A co zostanie tutaj przeprowadzone? To już tak na zakończenie tylko pytam, jeżeli chodzi o ten budynek przy Żydowskiej 20.
17: Znaczy tak, tutaj żeśmy w tym roku zrobiliśmy od podstaw, bo w całym budynku nie było jeszcze zrobionej instalacji centralnego ogrzewania. Zrobiliśmy elektrykę. No teraz przed nami najdroższe wyzwania, czyli remont kapitalny dachu, remont elewacji. To jest taki już bardzo wymiana okien, bo tu są stare drewniane okna. Także no, jest tutaj bardzo dużo inwestycji do zrobienia na już i na pewno środki ze sprzedaży tamtego budynku bardzo by nam ułatwiły sprawę. Również będziemy się starać o dotacje, ponieważ to jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Będziemy szukać różnych rozwiązań, aby pozyskać dotacje na remont tego budynku.
2: Dodajmy, że kamienica, która trafiła na sprzedaż, jest wpisana do rejestru zabytków, a to oznacza konieczność uzyskania szeregu pozwoleń na planowane prace. Niekwestionowaną królową będzie Dynia. Już po raz piąty Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej w gminie Pleśna zaprasza na dwudniowe Święto Dyni. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać lokalnych producentów żywności, spróbować tradycyjnych smaków i posłuchać koncertu na żywo.
18: Jan Czaja, Stowarzyszenie Grupa Odronika.
2: Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekają na tych, którzy zdecydują się do Państwa przyjechać?
18: Impreza dwudniowa, zaczynamy o godzinie 14, tak gdzieś do godziny 19.

0: właściwy i właśnie pan Marcin na tych warsztatach to będzie pokazywał. Nie wyrzucamy, tylko w maksymalny sposób, co możemy zrobić, jak to zagospodarować, żeby wykorzystać. Jest tam też właśnie dużo lokalnych producentów, bo chcemy propagować nadal tą ideę takich zakupów bezpośrednich, co ostatnio się staje takie szczególnie mocne. Czyli ta impreza miała tak nawiązywać troszeczkę do dożynek jesiennych, kiedy rolnicy już kończą w sezonie zbiory, mają więcej czasu i w takiej jakby klimatycznej jesieni, polskiej złotej jesieni z założenia, no tutaj mieliśmy stworzyć warunki do połączenia się jakby z jednej strony rolników, producentów, a z drugiej strony konsumentów, którzy są zainteresowani nabywaniem takiej żywności w połączeniu takiej jakby integracyjnej imprezy weekendowej. Natomiast no oczywiście najwięcej atrakcji jest drugiego dnia, tak jak to co roku było, to jest niedziela. Nadal mamy stoiska wystawców, będzie rozstrzygnięcie konkursu na największą dynię, będziemy ważyć te dynie. Tutaj organizujemy podnośnik, no bo ono już to już nie jest tak jak pierwsza edycja 60-80 kilo, tylko to już są znacznie większe wagi. Planujemy też oczywiście całą masę atrakcji jakby towarzyszących, będą animacje dla dzieci, planujemy też grille, planujemy pokazać jak można sobie sparować wino z takimi różnymi produktami, ale głównym akcentem wszystkich stoisk i całego tego wydarzenia niezmiennie pozostaje dynia, będzie zupa dyniowa, pan Marcin będzie gotował też na ogniu taki duży gar zupy dyniowej, żeby Państwu wydać. Także myślę, że będzie atrakcyjnie, kolorowo, ciekawie i zachęcamy do spędzenia wspólnie tego weekendowego czasu w sobotę i w niedzielę.
1: To wspomnijmy jeszcze, jakie produkty tam się pojawią.
0: No przede wszystkim staramy się iść w tą stronę, co jest kompatybilne mimo wszystko z naszym jakby regionem winiarskim, enotarnowskie, bo partnerem takim głównym i to też taki był pomysł, żeby wykreować taką imprezę w październiku, żeby się wpisywała w ten kalendarz imprez takich winiarskich o takiej tematyce w naszym regionie. No i tutaj będziemy mieć m.in. pieczywo, będą miody, będziemy mieć przetwory różne warzywne, które również można wykorzystać do deski serów. Będą stoiska producentów z wędlinami, także no będzie troszeczkę tym wystawców.
1: Czyli właściwie gdyby ktoś chciał sobie zastawić stół, to będzie miał czym?
0: Bo zależy co chcemy po prostu kupić, bo skupiamy się mimo wszystko na takich rzeczach jakby przetworzonych. Nie będzie tego asortymentu aż tak jak idziemy do sklepu, że na wszystko, tak jak po prostu wspomniałem. Bardziej jesteśmy w takiej tematyce jakby dyni, czyli przede wszystkim króluje dynia na różne sposoby, od na słodko, poprzez zamknięta w słoikach, dżemy dyniowe. Także skupiamy się głównie na tej dyni. Powiedziałbym bardziej, że jeżeli chcemy zastawić, przygotować się na te jesienne wieczory, które się zbliżają wokół tematów enoturystycznych i skoncentrowanych głównie na dyni.
1: Jeżeli mówimy o dyni, to jest warzywo, które powoli wraca na nasze stoły, bo tak mi się wydaje, że trochę zapomnieliśmy o tej dyni. Może wydawała się trochę trudna w przygotowaniu, a tak naprawdę wystarczy ją upiec w piekarniku i potem możemy już robić z nią różne pyszne rzeczy.
0: Można faktycznie ją przetworzyć na całą masę różnych produktów. Widziałem w weekend, panie przygotowywały się do święta i nawet zrobiły zupę dyniową zamykaną w słoikach, więc tą dynię faktycznie można przetwarzać na całą masę sposobów. Głównie oczywiście najlepiej się konserwuje zamknięta w szkle, czyli w tym słoiku. My ją lubimy wykorzystywać jako taki dodatek właśnie do deski serów, do win, co jest takim, myślę, raczej ciężkie do przewidzenia tematem, a okazuje się, że bardzo fajnie się w tej roli sprawdza. Na słodko kwaśno i na słodko i w różny taki sposób przygotowana. Ciasta dyniowe. Także faktycznie w dawnych czasach no, dynia była u nas w naszej tutaj kuchni. Później jakoś tak wypadła z obiegu, popadła w zapomnienie. Może bardziej, nie wiem, z mojego doświadczenia była kojarzona z taką jakby paszą dla zwierząt w gospodarstwie domowym.
1: Często się widziało,
0: tak,
1: prawda?
0: I później dopiero pojawienie się tak zwanych dyń Hokkaido jakieś 10 lat temu sprawiło, że dynią zaczęliśmy się ponownie interesować w kuchni. Coraz więcej jakby takich walorów jej korzystnych, nie to, że prozdrowotnych, ale korzystnych dla organizmu człowieka pod kątem zawartości witamin, wartości odżywczych, jako takie kolorowe, atrakcyjne warzywo tej pory jesiennej. No i później po dyni Hokkaido pojawiły się różne dynie ozdobne, które też wykorzystujemy w ozdabianiu, ale wraz z nimi przyszły inne odmiany dyń wykorzystywane w kuchni. No i na dzień dzisiejszy no faktycznie tak jest, że o tej dyni coraz więcej się pisze w internecie, coraz częściej spotykamy ją w różnych przepisach kulinarnych, gastronomicznych do wykorzystania, no i staje się takim atrakcyjnym warzywem, coraz częściej kupowanym przez konsumentów i wykorzystywanym w kuchni.
1: A czy rzeczywiście koło Centrum Produktu Lokalnego mamy poletko

0: na którym są uprawiane dynie? Jak to wygląda?
1: Jest poletko. Zostawiliśmy część jakby takich dyni w donicach edukacyjnych, które jeszcze zasadziły dzieci na warsztatach majowych. No więc będzie sobie to można zobaczyć. Natomiast no, całą jakby no, masę dyń przywozimy też od innych producentów, rolników. Chodzi o to, żeby było ich jak najwięcej różnych kształtów, gabarytów, kolorów, bo i są dynie żółte, i są czerwone, i nawet są białe. No także to nie tylko tutaj.
0: Będzie na co popatrzeć i tak. Będzie można się dobrze bawić. Będzie też muzyka na żywo.
1: Będzie muzyka na żywo.
0: A ja przypomnę, Święto Dyni w Centrum Produktu Lokalnego w Zespole Dworsko-Parkowym w Żuchowej już w sobotę i niedzielę 3 i 4 października od godziny 14.
2: SK Tarnów News.
0: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o powodach opóźnienia przebudowy ronda przy Owintarze i o głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego Małopolski, ale powiemy też o kolejnej planowanej w Tarnowie wycince drzew. Projekt organizacji ruchu wciąż nie został zatwierdzony. To główny powód, dla którego wbrew wcześniejszym zapowiedziom jeszcze nie rozpoczęła się przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Mimo tego część przewoźników już zmieniła trasy kursowania autobusów.
3: Maciej Włodek, zastępca prezydenta miasta Tarnowa. No tutaj jeżeli chodzi o sam front robót, zgodnie z umową teren budowy został przekazany już wykonawcy. Wykonawca dysponuje już całkowicie frontem tego terenu, może prowadzić budowę w każdym z możliwych zakresów, czy w części tej niedrogowej, czyli chodniki, zieleń. A jeżeli chodzi o część drogową, no to tutaj wymagana jest organizacja ruchu, projekt organizacji ruchu. Ten projekt jest konieczny do skonsultowania z Wydziałem Ruchu Drogowego. Tutaj wiemy, że wykonawca powtórnie zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Ruchu Drogowego. Ten pierwotny projekt miał uwagi właśnie ze strony policji. Wiemy, że go złożył. Też tutaj taką kwestią bardzo istotną w tej organizacji ruchu jest migracja pieszych z jednej strony ulicy Krakowskiej na drugą. No i tutaj wiemy, że takie uwagi wykonawca dostał. Tam skończy się to na sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej przyciskiem. Takie właśnie zalecenia dostał wykonawca. Też trochę mu pomożemy, wykorzystamy światła, które zostaną zdemontowane u zbiegu ronda na ulicy Narutowicza, także tutaj ta infrastruktura będzie mogła być wykorzystana. No i tutaj w zasadzie czekamy na ruch wykonawcy. Ten wykonawca ma obowiązek przedstawić nam też do zaakceptowania finalnie uzgodniony właśnie z policją projekt organizacji ruchu 7 dni, minimum 7 dni od zajęcia fizycznie pasa drogowego, także tutaj w zasadzie na dniach spodziewamy się tej organizacji ruchu. No i tutaj główną kwestią związaną ze zmianą organizacji ruchu będzie ulica Sikorskiego, kawałek ulicy Sikorskiego do ulicy Mościckiego w pewnym fragmencie zostanie wyłączony ze względu na budowę przejścia podziemnego, które jest integralną częścią tego projektu. No tutaj ze względu na to, że to przejście jest na krótkim odcinku jezdni, no to nie da rady etapować prac, stąd też w zasadzie przez cały okres remontu, a więc do zimy następnego roku, do końca 2027 roku te prace związane z przejściem podziemnym będą prowadzone. No tutaj też ruch będzie kierowany na inne ulice boczne, na ulicę na przykład Ujejskiego. Też zostanie wyłączony przystanek w okolicach właśnie ulicy, na ulicy Sikorskiego, jak i również w okolicy Placu Kościuszki. Ten przystanek zostanie przeniesiony na ulicę Krasińskiego. No i tutaj, jeżeli chodzi o samo rondo, no to tutaj na pewno te zbiegi ulic Narutowicza Krakowskiej nie zostaną wyłączone, będą one drożne w ciągu całego remontu. No tutaj trzeba będzie zważać uwagę na znaki pionowe i poziome. No tutaj jeżeli chodzi o też kwestie związane z dalszą organizacją ruchu autobusowego, no Koleje Małopolskie już od 1 października wprowadziły takie zmiany w swoim rozkładzie autobusowym. Natomiast my tutaj będziemy reagowali, jak tylko pojawi się projekt organizacji ruchu ze strony wykonawcy, wtedy takie zmiany w rozkładach jazdy będą, no i będziemy o nich informowali na social mediach naszego miasta, jak i również na stronie Zarządu Drugi Komunikacji.
4: Ja myślę, że takim pierwszą jaskółką informującą o tym, że coś się będzie zmieniało, to będą właśnie te nowe znaki informujące o zmianach organizacji ruchu. One zwykle w pierwszym etapie są nawet przesłonięte folią, zanim zaczną obowiązywać.
3: Tak, no tutaj no to skrzyżowanie w zasadzie rondo zgodnie ze statystykami miejskimi jest najbardziej uczęszczanym rondem w naszym mieście, także tutaj no te potoki zarówno piesze, jak i samochodowe są bardzo dużo, także no tutaj tych znaków trochę będzie, dlatego też tutaj trzeba się uzbroić w czujność, jak i również też no w cierpliwość, no bo tutaj jednak ten kierunek na ulicę Szkotnik od ulicy Krakowskiej też był łącznikiem w zasadzie do północnej części naszego miasta, no także no musi być gorzej, żeby było lepiej.
4: Panie Prezydencie, czy tych prac wdrożenia tych nowych organizacji ruchu możemy się spodziewać, jak Pan sądzi, w pierwszych dniach października, bliżej połowy października, jak to będzie wyglądało?
3: Tak, raczej w pierwszych dniach października. Wiemy już, że no jest już ten projekt opiniowania na ukończeniu, także tutaj w pierwszych dniach października ta organizacja ruchu powinna być wprowadzona. Wtedy też będą widoczne prace już bezpośrednio, jeżeli chodzi o tą część drogową w tym miejscu.
0: Wyjaśnia Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa, a o przebudowie ronda piszemy też na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
0: Małopolanie wzięli sprawy regionu w swoje ręce. Blisko 500 000 osób oddało głosy w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się 33 zadania sportowe, 8 kulturalnych i jedno z zakresu ochrony zdrowia. Jednym z nich jest wsparcie zespołu Zagórzańska Siła.
5: Startowaliśmy jakby w 9. edycji budżetu obywatelskiego. Rafał Kubert, kierownik zespołu Zagórzańska Siła. Napisaliśmy go razem z rodzicami z naszego zespołu. Projekt właśnie, w którym to umieściliśmy jakby pomysł, a zarazem koszty tak na realizację działań związanych właśnie z zespołem. Przede wszystkim zakup instrumentów, strojów, bo jest to nam bardzo potrzebne. Są to elementy bardzo kosztowne dla dzieci w dzisiejszym czasie. No też jest to bardzo potrzebne, aby był sprzęt odpowiedni, strój odpowiedni, zgodny jakby z regionem, gdzie w samej nazwie mamy jakby Zagórzańska Siła. O ten właśnie strój zagórzański, o jego detal i po prostu, no żeby to był naprawdę strój taki, jak ma być. To jest ogólnie jakby koszt 250 000. W tych kosztach właśnie mamy zawarte jakby działania stricte zakupowe, tak, w postaci właśnie strojów, instrumentów, ale również jakby podyktowane koszty pokryciem kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu. Jest to wielka szansa, gdyż działamy już jakby 2 lata pod nazwą Zagórzańska Siła. No i niestety, no dziś bez tych pieniędzy jest bardzo ciężko, tak. Może jest talent, może są osoby i siła, co nieraz daje dużo więcej, jak te pieniądze, nie? Jednakże właśnie jakby ten taki zastrzyk gotówki byłby dla nas po prostu no, dużym krokiem naprzód w rozwoju naszego zespołu.
6: Jak zawsze budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa. W sumie ponad 450 000 osób wzięło udział w tej edycji. To jest ponad 850 000 głosów, jakie zostały oddane na zadania. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Oczywiście wybór był bardzo duży zadań i to z różnych dziedzin. Był sport, edukacja, kultura, zdrowie, integracja. Natomiast wybraliśmy 42 zwycięskie zadania. 10 zadań jest na skalę ogólnowojewódzką i 32 to są zadania regionalne. W sumie 16 milionów złotych, 8 milionów na działania wojewódzkie, ogólnowojewódzkie i 8 milionów na działania regionalne. Myślę, że to ważne, żeby budżet obywatelski organizować i też przeprowadzać, bo okazuje się, że nasz budżet cieszy się dużą popularnością. Możemy się poszczycić tym, że to jest najpopularniejszy budżet na skalę całego kraju. To znaczy, żaden budżet nie zbiera tyle głosów jak nasz, a to świadczy o tym, że dla mieszkańców województwa jest to bardzo ważne i też chcą decydować, na jakie zadania można te głosy oddawać. W tym roku dominuje sport, ale jest też kultura, jest zadanie ze zdrowia. Tak naprawdę to odpowiada na te potrzeby, które oczekują mieszkańców i cieszę się, że w 2027 będziemy mogli te zadania realizować. Ponadto inaugurujemy 10. edycję budżetu obywatelskiego. 16 milionów złotych przeznaczamy tak jak do tej pory, natomiast mamy pewne zmiany w regulaminie, bo też osoby, które biorą udział w naszym budżecie, zgłaszały nam to, że na przykład w działaniach ogólnoregionalnych chciałyby mieć możliwość zakupów inwestycyjnych, czyli na przykład wybudowanie chodnika, zrobienie oświetlenia, zakup strojów regionalnych, czy też instrumentów muzycznych i dopuściliśmy taką możliwość. Można uzyskać 250 tysięcy złotych, z czego do 50 tysięcy złotych można przeznaczyć właśnie na te zakupy. Więc myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw też mieszkańców i też zachęcenie ich do tego, żeby brali udział w budżecie obywatelskim, bo oprócz tych działań miękkich również promujemy właśnie te działania inwestycyjne.
0: Zgłoszenia do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można składać od 1 do 30 października. Ponad 40 drzew może zostać wyciętych przy okazji remontu plant Jakubowskiego w Tarnowie. Inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła, a już budzi sprzeciw i obawy mieszkańców.
7: Ja uważam, że szkoda tych drzew, że każde drzewo jest na wagę złota właśnie w zabetonowanym mieście. Także bardzo szkoda.
8: Uważam, że nie powinny zostać wycięte drzewa, bo powinno być dużo jednak zieleni w Tarnowie i przyda się więcej drzew i roślinności.
9: A wy na przykład właśnie chodzicie tam odpoczywać do tego parku?
8: Raczej nie, raczej bardziej do Parku Strzeleckiego, ale często się tam przechodzi, bo to jest takie główne miejsce w sumie w Tarnowie i fajnie jakby było więcej zieleni jednak.
0: Drzewa są chore i zagrażają bezpieczeństwu. To odpowiedź wiceprezydenta miasta Macieja Włodka na krytykę mieszkańców.
3: Posługujemy się dokumentacją, która była zrealizowana w 2023 roku. Jeżeli chodzi o opinie dendrologiczne, taki wniosek zawierający właśnie te opinie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo jest wymagana tak zwana opinia środowiskowa, która jest konieczna dla każdego projektu unijnego i w ramach tej opinii środowiskowej zawarliśmy informację, że wycince będzie podlegało 43 drzewa. Po oględzinach 42 drzewa są złego stanu fitosanitarnego, są one zagrzybiałe, zawierają one znaczne też ubytki w postaci kory lub są po prostu obumarłe. Zagrażają bezpieczeństwu, nie wpływają one na kolizję z przyszłą inwestycją, czyli na przykład, że wycinamy drzewa stricte pod nowe alejki, także tutaj tego to nie dotyczy. Jedno drzewo jest gatunku obcego, inwazyjnego. No i tutaj dla takiej klarowności sytuacji wleciliśmy ponowne analizy zarówno dendrologiczne, jak i ornitologiczne, tak żeby mieć taką stuprocentową pewność, że jest to już taki finalny materiał, na podstawie którego może być realizowana inwestycja. No i tutaj, jeżeli chodzi o samą też umowę, to też tą umowę na realizację zadania z Urzędem Marszałkowskim będziemy zawierali w miesiącu październiku, następnie przetarg, no i już realizacja.
0: Urzędnicy magistratu zapewniają, że nie zabraknie także nowych nasadzeń. W planach jest posadzenie 66 drzew.
2: SK Tarnów.
0: Proces biskupa Andrzeja Jerza zbliża się do końca. Już 15 października zostaną wygłoszone mowy końcowe. Przypomnijmy, że hierarcha jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie śledczych o przestępstwach seksualnych dwóch księży. Duchowny twierdzi, że w pierwszej kolejności, gdy dowiedział się o możliwym popełnieniu przestępstwa, sprawa trafiła do Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary. Gdy kościelna weryfikacja potwierdziła wiarygodność informacji, delegat zgłosił sprawę organom ścigania. Obrońca biskupa Zbigniew Ćwiąkalski twierdzi, że duchowny jest kozłem ofiarnym. Innego zdania jest prokuratura.
10: Nie przyznaje się do postawionych zarzutów. Jest to jedna z największych diecezji w Polsce, zaś jeżeli chodzi o liczbę kapłanów i parafii, jest to jedna z większych diecezji na świecie. Diecezja liczy około 1500 kapłanów, ponad 450 parafii. Ponadto prowadzimy działalność także poza granicami naszego kraju, gdyż około 150 księży pracuje w różnych regionach świata. Jesteśmy też diecezją najbardziej zaangażowaną misyjnie w Polsce i około 50 misjonarzy pracuje na trzech kontynentach: Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Ta sytuacja wymaga potężnej aktywności z mojej strony. Chcę też wspomnieć, że głównym zadaniem biskupa jest relacja z wiernymi. Diecezja liczy ponad 1 100 000 wiernych. Bardzo często wyjeżdżam do parafii, głoszę konferencje, kazania, wizytuję parafię, spotykam się z tysiącami różnych osób. Równocześnie prowadzimy też inne instytucje, sąd diecezjalny, bardzo dużo domów opieki społecznej, ZOLI w ramach działalności Caritas diecezji tarnowskiej. Jako biskup diecezjalny muszę poruszać się równocześnie w dwóch systemach prawnych, mianowicie chodzi o prawo kościelne, oczywiście narastające, i prawo świeckie. Nie jestem z wykształcenia prawnikiem, stąd też posiłkuję się różnymi zespołami specjalistów w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o kwestie nas tutaj, mnie dotyczące w tym momencie. Są to różne grupy prawników, specjalistów w zakresie prawa kościelnego i prawa świeckiego. Od prawie 2 lat jestem w stanie oskarżenia. Informacja oczywiście, możemy dostrzec, jest cały czas podejmowana przez różnego rodzaju media w przestrzeni kraju, nie tylko. I muszę powiedzieć, przez te 2 lata wyjeżdżając do parafii, spotykając się z różnymi osobami, nie tylko w przestrzeni eklezjalnej, ale także instytucji świeckich, nigdy nie spotkałem się z ostracyzmem, odrzuceniem czy brakiem zaufania, wręcz przeciwnie, z odruchami solidarności. Skąd to może wynikać? Mając świadomość, i to muszę podkreślić z całą mocą, pedofilia w ogóle, a zwłaszcza w Kościele, jest naganna i należy z nią z całą stanowczością podejmować walkę, oczywiście wykorzystując systemy prawne i nie tylko. Moja opinia na ten temat w środowisku nie tylko współpracowników, ale diecezjan jest znana. Na ten temat mówiłem wielokrotnie do wszystkich kapłanów w ramach kongregacji. Poruszałem tę tematykę naganną, jeżeli chodzi o Kościół, który musi się oczyścić z pedofilii, w czasie wywiadów radiowych, różnego rodzaju konferencji i także w komunikatach, które systematycznie wydawałem w tej sprawie, i one są ogólnie tutaj dostępne. Te działania, to muszę też powiedzieć w tym miejscu, są media, spotykały się w pewnych grupach duchowieństwa z niechęcią i nawet atakami na moją osobę. Uważałem jednak, że konsekwentnie musimy te sprawy prowadzić do końca. Aby ten cel osiągnąć, w kwietniu 2015 roku powołałem delegata biskupa tarnowskiego do spraw molestowania małoletnich w diecezji tarnowskiej w osobie księdza profesora Roberta Kantora, który jest dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o prawo kościelne, wykłada w Polsce i za granicą. Pragnąłem, aby profesjonalnie procesy kościelne, ale także relacja do ustawodawstwa cywilnego były prowadzone rzetelnie. Muszę podkreślić, że delegat, użyję już teraz skrótu delegat, niepełnej nazwy, delegat ma pełną władzę i autonomię w działaniach związanych z przyjmowaniem tych spraw. To były zgłoszenia dokonywane przez poszkodowanych, ale też często przez rodziny czy środowisko osób poszkodowanych. Delegat, który cieszył się pełną autonomią, niezależną od moich działań, prowadził tak zwany proces wstępny, czyli chodziło o uwiarygodnienie, prawdopodobieństwo, jeśli nie pewność, tylko prawdopodobieństwo zaistnienia danego deliktu, przestępstwa w sferze, o której tutaj mówimy. Trzeba podkreślić, że informacje co do osoby delegata były zamieszczone na różnych stronach naszych mediów, ale przede wszystkim na stronach Kurii Diecezji Tarnowskiej. I osoby bezpośrednio się, nikt do mnie się bezpośrednio nie zwracał, jeżeli chodzi o pokrzywdzonych czy inne osoby. Pokrzywdzone czy osoby związane z nimi. Po wstępnym procesie przed lipcem 2017 roku delegat zachęcał osoby poszkodowane do tego, aby dokonały zgłoszenia do właściwych organów ścigania. Muszę podkreślić, że chyba głównie ze względu na lęk przed ostracyzmem w swoim środowisku, te osoby prawdopodobnie z tego, co wiem teraz post factum, nie dokonywały tych zgłoszeń. Może niektóre tak, ale nie dokonywały tych zgłoszeń. Obawiały się, powiedzmy tutaj, swojego środowiska. Nie chciał ujawniać tych właśnie przestępstw. Trzeba powiedzieć też, że od początku otoczyliśmy te osoby, jeżeli tylko zechciały, specjalistyczną opieką. Szczególnie chodziło tutaj o opiekę psychologiczną, często też psychiatryczną. Mówimy o sytuacji jeszcze sprzed 2017, bo później też oczywiście. Od łez do łaski. Jest to jedyny w Polsce program opierający się na rekolekcjach terapeutycznych z udziałem specjalistów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, który pomaga wszystkim osobom pokrzywdzonym, które zechcą się zgłosić. Muszę powiedzieć, że 1/10 to są osoby pokrzywdzone przez duchowieństwo, pozostała część to są osoby pokrzywdzone przez osoby nieduchowne, ale jesteśmy otwarci na wszystkich. Wracając jeszcze do delegata, jeżeli chodzi o sytuację prawną z punktu widzenia Kościoła katolickiego, rozpoczynał delegat ten proces kościelny. Oczywiście później, mówię tutaj o sytuacji sprzed 2017, później informowaliśmy Stolicę Apostolską. Dochodzenie wstępne jest elementem też procesu dalszego kościelnego. To jest jak gdyby ciągłość działania. Według dokumentów Kościoła Powszechnego, bo musieliśmy je zachowywać. Często zdarzało się, że Stolica Apostolska ze względu na nadmiar spraw przysyłała nam pozwolenie na rozpoczęcie procesu karno-administracyjnego, nawet po roku czy w dłuższym okresie czasu. Wysyłaliśmy dokumentację, że jest podejrzenie i oczywiście Stolica Apostolska wtedy w tym piśmie albo nakazywała nam proces cywilno, ten właśnie karno-administracyjny, albo ewentualnie zaniechanie takiego procesu, już uważała, że nic nie wskazuje na przestępstwo. Ten proces później był prowadzony przez wydelegowanych specjalistów z zakresu prawa kościelnego, przesyłany i dokumentacja była przesyłana do Stolicy Apostolskiej, do Dykasterii Nauki Wiary. Wysoki sądzie, że oni się właśnie tym zajmowali szczegółowo. I później znowu czekaliśmy na interwencję Stolicy Apostolskiej i decyzję. Tam były wskazania, jak biskup powinien się zachować. Tak. W oparciu o te uwagi, wskazania był przygotowywany przez specjalistów z zakresu prawa kościelnego dekret wskazujący, ponieważ ja nie jestem specjalistą, ale to jest bardzo złożony tekst, dekret. I ja go po przeglądnięciu czytałem i podpisywałem. Skąd, powiedzmy tutaj, asygnatą kanclerza kurii diecezji. To jeżeli chodzi o kwestię procesu właśnie tego kościelnego. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące głównie tej noweli z 2017 roku, automatycznie myśmy nie mieli świadomości wejścia tej noweli w życie. Że już 13 lipca 2017 roku biskup Tarnowski po prostu oczekiwał na tą nowelę. Ja w ogóle nie miałem świadomości. Muszę też podkreślić, że ten proces recepcji noweli artykułu 240 w Kościele, w Polsce i w diecezji był wydłużony. Dopiero chyba sprawy nadchodzące sprawiły, że około 2000, może koniec 2018-2019 roku ta świadomość pojawiła się już z całą wyrazistością. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski wydała w 2019 roku wytyczne, w których podkreśliła, idąc drogą zamiaru ustawodawcy świeckiego, że artykuł 240 obowiązuje każdego duchownego, każdego kapłana. Czyli, i ja to też podkreślałem na kongregacjach do wszystkich księży, żeby zachować ten artykuł, który wydaje mi się nie jest napisany dla 30 biskupów diecezjalnych w Polsce, ale jest ukonstytuowany dla wszystkich obywateli pełnoletnich, czyli kilkunastu, kilkudziesięciu może milionów Polaków, podkreślaliśmy, że każdy, kto uzyskuje informację wiarygodną i dalej kierując się treścią zapisu, jest zobowiązany do zgłoszenia przypadków przestępstw pedofilii. Chcieliśmy, żeby prawo było skuteczne. I tutaj wracam jeszcze do mojej osobistej sytuacji. Powiedzmy, jest poniedziałek, przyjmuję kilkanaście delegacji, czyli w sumie kilkadziesiąt osób, tak jak tu jesteśmy na tej sali, od rana do wieczora. Kilkadziesiąt w sumie osób w ciągu dnia i każda z tych osób czy delegacji ma swoje problemy, swoje trudności, jakieś życzenia, roszczenia. Ja na drugi dzień nie pamiętam, z kim się nawet spotkałem, a już nie mówię o treści. Dlatego, żeby nie dokonać zaniechania zgłaszania w kontekście artykułu 240, ponieważ biskup, jest to już empirycznie potwierdzona zasada, dowiaduje się o problemach na końcu. Taki jest paradoks posługi biskupa. Czyli bylibyśmy w takiej sytuacji, że ktoś dokonuje zgłoszenia jakiejś osobie, która jest zobligowana jako obywatel Polski do denuncjacji, i oczekuje, aż biskup może się dowie za dwa lata, albo za trzy, albo się nie dowie, że takie przestępstwo zaistniało. I mamy sytuację taką, że przestępca dalej działa, dalej podejmuje działania kryminalne, ale nikt nie reaguje, chociaż kilkadziesiąt osób już wcześniej wiedziało o delikcie. Jeszcze nawiążę w tej części do wypowiedzi Prokuratury Krajowej, która stwierdziła, chyba w 2021 roku, ja teraz mam taką skromną biegłość, bo musiałem się przygotować do procesu, ale ja jej nie posiadałem wcześniej. Muszę tutaj zaznaczyć, że wskazanie Prokuratury Krajowej podkreślało, iż prawo nie działa wstecz odnośnie artykułu 240. To znaczy, że obowiązek zgłoszenia jest tylko w sytuacji przypadków, które miały miejsce po noweli.
11: Zbigniew Świąkalski, obrońca biskupa. Powiedziałem, że jest to swego rodzaju sytuacja, gdzie mamy do czynienia z kozłem ofiarnym, bo nigdzie w żadnym innym przypadku, a przecież biskupów i diecezji w Polsce jest bardzo wiele, tego typu zarzutów nie ma. Tutaj nie chodzi o to, że nie zgłoszono o popełnieniu przestępstwa pedofilii, zgłoszono. Natomiast rzeczą względną jest to, co znaczy niezwłocznie, w szczególności jeżeli biskupa obowiązują także przepisy prawa kościelnego i musi uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej na to, żeby rzeczywiście wszcząć postępowanie karno-administracyjne i żeby później w konsekwencji zawiadomić organy ścigania. W dodatku wynikało z dzisiejszych wypowiedzi, że organy ścigania miały już wiedzę na ten temat, że to nie była sytuacja taka, gdzie nikt o niczym nie wiedział. Akurat w przypadku przesłuchania osób pokrzywdzonych, bodajże, jak pamiętam, przez policję w Nowym Sączu, określali księdza słowem pedofil, pedofil, wielokrotnie to powtarzali, więc naturalną rzeczą było, żeby policja się tym także zainteresowała. Przecież proszę pamiętać, że nie jest tak, że osoby podwładne ochoczo biegną do biskupa, żeby go poinformować, że źle się dzieje w diecezji czy w poszczególnych parafiach. Raczej często jest tak, że starają się ukrywać tą informację i biskup niekiedy dowiaduje się jako ostatni dopiero o tym fakcie. No na pewno nie było tak, że cokolwiek próbował zataić, bo nawet takich zarzutów nie ma, że próbował coś ukryć, zamieść pod dywan, zataić, nie przekazać organom ścigania.
9: No właśnie, to może odnieść wrażenie, że tutaj to prawo kanoniczne trochę stoi nad prawem świeckim. Jednak żyjemy też właśnie w świeckim państwie, więc jak tutaj, że tak powiem, to rozstrzygnąć?
11: No, biskup mówił o tym, że mamy do czynienia ze strukturą hierarchiczną. W związku z tym, no akurat rzeczywiście tak jest, że Kościół rzymskokatolicki ma bardzo specyficzne przepisy, także prawa kanonicznego. I no nie jest tak, że biskup może wszystko. Wspominał o tym, że jeżeli by się nie dostosował do przepisów prawa kościelnego, to by stracił stanowisko.
12: Marcin Stępień, prokurator prokuratury rejonowej w Tarnowie, delegowany do prokuratury okręgowej w Tarnowie. Oskarżony przedstawił swoją linię obrony, ma do tego prawo. Prokuratura odnosi się do tych wszystkich oświadczeń w mowach końcowych. My mamy inny punkt widzenia, inne zdanie. 23 osoby, tylu pokrzywdzonych nie zostało ujętych w akcie oskarżenia odnośnie jednego z tych księży, bo ten czyny się po prostu przedawiły. Gdyby kuria na czas zgłosiła te doniesienia, myślę, że te procesy byłyby teraz trwały przed sądami.
0: Dodajmy, że 15 października może zostać także ogłoszony wyrok.
2: SK Tarnów News.
0: W połowie października zmieni się organizacja ruchu wokół ronda przy Owintarze. Między innymi o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale zajrzymy też na lekcje z ZUS-em i będziemy zachęcać do biegania. Justyna Świderska, zapraszam. Lepiej przygotować się na utrudnienia. Od 15 października w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru.
13: Tomasz Paweł, Zarząd Dróg Komunikacji w Tarnowie. Z punktu widzenia komunikacji autobusowej mamy dwie zasadnicze zmiany dla pasażerów. Pierwsza z nich polega na tym, że przystanek istniejący przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiego, drugi przy ulicy Płaskiego. Tutaj linie autobusowe zostaną podzielone zgodnie z przejazdami, które realizuje dana linia autobusowa. Druga ze zmian polega na wyłączeniu z użytkowania przystanku, który ma miejsce dzisiaj na ulicy Sikorskiego. Ten przystanek zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni ulicy Sikorskiego ze względów bezpieczeństwa i część pozostała, która nie będzie korzystać z tego przystanku, mówimy tutaj już głównie o komunikacji kolei Małopolskiej, zostanie przekierowana na szkotnik, na węzeł komunikacyjny. Autobusy, które miałyby jechać w ulicę Sikorskiego, będą po prostu przekierowywane wcześniej na ulicę Płaskiego i objazdem dalej do ulicy Szkotnik. Ze względu na zakres robót przewidziany do wykonania, ruch pieszy zostanie dość istotnie ograniczony. Przejście tymczasowe dla pieszych zostanie wyznaczone na wysokości Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będzie to przejście wyznaczone z sygnalizacją świetlną, zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu kołowego. Ma to głównie za zadanie upłynnienie ruchu pojazdów, kumulację pieszego przed przejściem dla pieszych, co umożliwi bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury, no i płynność, przejezdność części drogowej. Głównym tutaj zakresem ograniczonym będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. No i oczywiście pojazdy budowy. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany. Główna nitka na relacji Krakowska-Narutowicza zostanie utrzymana. Ruch tutaj zostanie sprowadzony do dwóch pasów ruchu, po jednym dla każdego z kierunków. Jadąc od Krakowa, od dworca autobusowego, należy spodziewać się ograniczeń w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu, a następnie przerzucenia ruchu na jezdnię północną ulicy Krakowskiej. Tutaj dalej już dwoma nitkami będzie można w miarę swobodnie, mam nadzieję, się poruszać. Główny objazd został wyznaczony ulicą Płaskiego, Mościckiego do ulicy Szkotnik dla jadących od strony Narutowicza. Z kolei w drugą stronę, jadąc od ulicy Szkotnik, ulicami Mościckiego, Płaskiego, czyli w odwrotnym kierunku, można będzie się dostać do ulicy Narutowicza. Jeśli chodzi o ograniczenia w ruchu, z przyczyn oczywistych są one do przewidzenia, tego należy się spodziewać, na to też kierowców uczulamy. Co do oddziaływania zakresu innych robót, uważam, że jest to na tyle oddalone odcinki dróg, mówimy tutaj o Placu Drzewnym, o Lwowskiej, że większe nie będą na siebie na pewno nakładać się, aczkolwiek z utrudnieniami będziemy mieli do czynienia i z tym trzeba się liczyć. Na bieżąco oczywiście będziemy przyglądać się, jak funkcjonuje czasowa organizacja ruchu. Mamy tutaj możliwości ingerencji w programy sygnalizacji świetlnej. Jeżeli byłaby taka potrzeba, na pewno zostanie to uruchomione. Wstępnie na dzień dzisiejszy tak jesteśmy dogadani z wykonawcą, że dnia 15 października tego roku zaczynamy sukcesywne wprowadzenie organizacji ruchu. Nie będzie to oczywiście z godziny na godzinę z racji konieczności ustawienia dużej ilości znaków, wymalowania jezdni i oznakowania poziomego, ale myślę, że 16 już wszystko wykonawca wdroży na tyle, żeby można było spokojnie prowadzić roboty budowlane. Mówimy o pierwszym etapie czasowej organizacji ruchu. Wykonawca w ramach zadania opracowuje jeszcze drugi etap, natomiast mamy na to jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, żeby zostało to zatwierdzone. Natomiast z tego, co wiemy, wykonawca już nad tym siedzi, pracuje i też jesteśmy tutaj w cały czas w konsultacji zarówno z wykonawcą, jak i z Wydziałem Ruchu Drogowego, który też ma oczywiście istotne znaczenie pod względem opiniowania organizacji ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że pierwszy etap będzie obowiązywał w większości trwania robót z uwagi na to, że tutaj mamy głównie rozpoczęcie od infrastruktury podziemnej. Są to roboty dość czasochłonne, związane z głębokimi wykopami. Etap drugi myślę, że będzie stosunkowo krótszy, aczkolwiek no, też nie będzie to miesiąc, dwa, ale potrwa to z pewnością. Jeśli chodzi o zatwierdzenie organizacji ruchu, jest to element związany z umową. Wykonawca jest zobligowany do jego opracowania. Jest to po prostu na tyle złożony temat, że po prostu wszystko musi zafunkcjonować.
0: Zarząd Drugi Komunikacji w Tarnowie apeluje do kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania prac.
2: SK Tarnów.
0: Co ty wiesz o ubezpieczeniach społecznych? W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcja z ZUS-em. W ramach tego projektu uczniowie poznają podstawowe pojęcia, procedury i zasady związane z zawieraniem umów i opłacaniem składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
14: Jestem po prostu ciekawa, jak to będzie wyglądało. Przydadzą się w przyszłości. To na pewno jest ważne.
15: Coś już mieliśmy na lekcjach, aczkolwiek teraz wiemy, że dowiemy się więcej i będzie na pewno ciekawie.
16: Przyda się, zanim podejmiecie pierwszą pracę? Była już taka sytuacja, że trzeba było się orientować?
15: Póki co na razie nie, ale na pewno się przyda w przyszłości. Rodzice też wytłumaczą, ale w szkole wiadomo, dowiemy się więcej też na ten temat.
17: Coś tam już kojarzę, tak? Mieliśmy to na lekcjach w końcu. To jest związane z naszym zawodem, ale tutaj na pewno dowiemy się więcej. To wszystko będzie nam dobrze wytłumaczone, tak? To w końcu będzie nas czekać prędzej czy później.
0: Mówili nam uczniowie tarnowskiego gastronomika. Pierwszą lekcję poprowadził prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
18: To jest bardzo fajna akcja. My co roku ją też modyfikujemy, poprawiamy, przygotowujemy materiały dla uczniów, przygotowujemy materiały dla nauczycieli, szkolimy nauczycieli. Po prostu potrzebujemy większej wiedzy społecznej, też żeby nie ulegać dezinformacji, która jest często szerzona, informacji o tym, że nie wiem, może być świat bez ZUS. A oprócz tego młodzi ludzie muszą wiedzieć, znają swoje prawa dzięki temu, że nie dają na przykład sobie wcisnąć umowy, żeby pracować na czarno, albo wiedzą, jaka jest różnica pracy na umowy zlecenia, więc to wszystko jest. A oprócz tego nawet pomagają swoim rodzicom po takich lekcjach, bo też mieliśmy takie sygnały, że powiedzieli, mamo, ty możesz mieć waloryzację, tato, ty sprawdź, więc od dyrektorów dostajemy takie informacje, że ci młodzi ludzie nie tylko czerpią wiedzę dla siebie, czerpią wiedzę też dla rodziców, dla swoich dziadków, bo na przykład, nie wiem, świadczenie honorowe dla stulatków, czy świadczenie opiekuńcze, ale też z tego tytułu mają, na przykład jak w tej szkole, są lepszymi kandydatami do pracy, no bo jeżeli mamy tutaj zajęcia z rachunkowości, to ktoś, kto się zna na rachunkowości, zarazem na ZUS-ie, bo to nie są jedyne zajęcia, które prowadzimy, bo w wybranych szkołach mamy też takie zajęcia praktyczne już, z rozliczania składek, z gminek, na przykład tworzymy też bazę fantastycznych pracowników i sami ich też rekrutujemy. No, w ZUS-ie mamy 43 tysiące pracowników. Młodzi ludzie nie mają tej świadomości, ile będą mieć tej emerytury, nie chcą. Jakiś czas temu państwo zaniechało wysyłania listów papierowych, ale my wysyłamy tą informację do obywateli na ich konta. To łatwo można sobie sprawdzić na e-ZUS-ie czy mZUS-ie. Ta mZUS to nasza aplikacja. Myślę, że w przyszłym roku będzie już ta informacja w mObywatelu, bo pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. No ale ta przede wszystkim świadomość tej wiedzy, ile będziemy mieć emerytury, a oprócz tego zobaczymy, czy pracodawca odprowadza za nas składki i zrozumienie tego, że ZUS zapewnia wypłatę świadczenia emerytalnego na całe życie, że jeżeli komuś się dzisiaj by coś stało, uległ wypadkowi, niezdolność do pracy, to my tak samo będziemy wypłacać świadczenie rentowe, po wypadku świadczenie wypadkowe. Młodym matkom czy rodzicom wypłacamy świadczenia macierzyńskie, wypłacamy świadczenia opiekuńcze, więc jakby ZUS jest w każdym aspekcie życia Polaków. No przykładowo, no w tamtym roku, na ten rok planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekraczają 500 miliardów złotych, a budżet jest 914. Wydatki FUS, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest 54% budżetu kraju. No my już mamy olbrzymie pokrycie szkoły wszystkie chcą. Nie mamy praktycznie przypadku, że jakaś szkoła się wypisała, ale to też jest potem bogaty program, że to jest jakby taka baza, że wchodzimy, uczymy uczniów. Te nasze materiały, one też są dobrze przygotowane, linki multimedialne, quizy. Absolutnie przez ten temat myślę, że są dużo lepiej przygotowane niż wiele podręczników szkolnych. Ale to moje prywatne zdanie. No i oprócz tego faktycznie nauczyciele widzą, że ma to sens, uczniowie widzą, że ma to sens, no bo ten temat troszeczkę jest po macoszemu traktowany w tych podręcznikach z wiedzą o społeczeństwie czy tym wszystkim. No i my dajemy faktycznie bardzo dobrą informację, ile co, ile kto będzie płacił. No i też, żeby zrozumieć ten system, że ten system ma objąć zarówno małe dziecko, które się rodzi, opieką jego matkę, system na przykład daje, młodzi się dowiadują, że jest ulga na start, że kończą na przykład szkołę, chcą założyć działalność, że przez 6 miesięcy mają ulgę, więc o tych ulgach też się dowiadują od nas, jak to wygląda, jak to przeliczyć, więc tej wiedzy praktycznej też jest sporo.
0: Tarnów nieprzypadkowo został wybrany na miejsce inauguracji akcji. Historia miasta jest bowiem związana z Ignacym Mościckim, naukowcem, wynalazcą i prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niemu powstała Państwowa Fabryka Zakładów Azotowych w Mościcach, ale Ignacy Mościcki powołał również do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypominał Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.
19: Nie wiem, czy Państwo wiedzą albo zdają sobie sprawę, ile dzieci chrzestnych, albo dla ilu dzieci Ignacy Mościcki był ojcem chrzestnym. 911. Drodzy Państwo, dlaczego Ignacy Mościcki zgodził się, czy wdrożył taki pomysł, aby każde siódme dziecko w rodzinie, prezydent ówczesny Rzeczypospolitej Polskiej był ojcem chrzestnym. To wiązało się również z pewnymi przywilejami, a konkretnie darmowa edukacja, czy też dzisiaj dla nas byłoby to ważniejsze, poza kolejnością przyjmowanie do lekarzy specjalistów, szereg innych jeszcze benefitów. Właśnie z tego powodu, aby wzmacniać dzietność i demografię naszego kraju po I wojnie światowej i również wiedząc, że ten system, który przejęliśmy po Bismarcku, system repartycyjny, pay as you go, czyli system, w którym dzisiejsi w sile wieku pracownicy płacą składki, z których opłacane są następnie emerytury dzisiejszym emerytom, bazuje właśnie na tej demografii. On jest od demografii bardzo uzależniony, więc myślę, że warto o tym mówić, warto to pokazywać w kontekście również planów demograficznych dzisiejszej młodzieży, bo naszym ogromnym celem jest przezwyciężyć te problemy demograficzne i zachęcać młodych ludzi do tego, aby posiadali dzieci. Kiedyś, kiedy nie było tego systemu repartycyjnego, to właśnie dzieci były tym systemem emerytalnym każdego z rodziców. I to jest ciekawostka, ale Ignacy Mościcki już wtedy wiedział, że siła naszego państwa będzie rosła tylko wtedy, kiedy będą rosły nowe pokolenia młodych ludzi. Warto o tym mówić. Sam fakt, że i Tarnów, i dzielnica, która nosi imię Ignacego Mościckiego od nazwiska naszego prezydenta i osoby, która zadecydowała zarówno o powstaniu zakładów azotowych, przypominam w przyszłym roku stulecie tej decyzji, no i później zdecydował o powstaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, z czego będziemy się utrzymywać na emeryturze już na samym początku. Ja wiem, że to jest perspektywa odległa, że o tym się zazwyczaj nie myśli, natomiast warto mieć świadomość, po pierwsze, że w momencie przejścia na emeryturę za te 40 lat młody człowiek będzie miał mniej więcej, panie prezesie, proszę mnie poprawić, ale mniej więcej szacuje się w granicach 30% ostatniej pensji. Więc jeżeli ktoś przywyknie do tego na przykład, że żyje za 10 tysięcy złotych miesięcznie, hipotetycznie, tak, albo za 5, i zda sobie sprawę, że przechodząc na emeryturę będzie miał tylko 30% tego ZUS-u, no to warto mieć jeszcze własne inne źródła, czyli na przykład program pracowniczy, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, że jest kilka różnych jeszcze sposobów na to, aby się zabezpieczyć. Albo, co też będzie dla nas bardzo ważne, żeby dbał o swoje zdrowie, tak aby móc pracować nieco dłużej, bo wtedy każdy rok skraca nam okres przebywania na emeryturze, ten przewidywany, i większa ilość składek liczy się jakoś wtedy dużo lepiej.
0: 13. edycję projektu Lekcje z ZUS-em zainaugurowano w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Placówka angażuje się w tę akcję od pierwszej edycji w 2014 roku, mówi dyrektor placówki Elżbieta Ziempa.
20: Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć inaugurację 13. edycji właśnie w naszej szkole. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Od 13 lat obserwuję Lekcje z ZUS, generalnie jako nauczyciel rachunkowości, i widzę, że zainteresowanie ubezpieczeniami społecznymi wśród uczniów rośnie z roku na rok. Młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że ubezpieczenia społeczne nie dotyczą ich w jakiejś odległej przyszłości, tylko w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy, dlatego świadomie podejmują decyzję, jaką umowę wybrać związaną z tą pierwszą pracą, jakie będą składki ZUS-owskie. A jako nauczyciel rachunkowości muszę powiedzieć, że gdy są tematy o składkach na ubezpieczenia społeczne, zawsze jest dyskusja, dlaczego są tak wysokie i co można z tym zrobić. I co można by zrobić, żeby płacić mniejsze składki. Ale widzę z roku na rok, że świadomość uczniów jest coraz większa w tym temacie.
0: Prezes ZUS-u Liwiusz Laska podpowiadał m.in., co zrobić, żeby dostawać wyższe świadczenie po przejściu na emeryturę.
18: Żeby zwiększyć swoją emeryturę, to przede wszystkim można oczywiście płacić wyższe składki, ale to nie zawsze jest możliwe. Ale nawet jak się jest na działalności gospodarczej, to pozostaje taka możliwość dobrowolnego zwiększenia. I tak się też dzieje, wiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? ZUS robi co roku waloryzację tych składek, które ludzie mają, i to jest bardzo dobra waloryzacja. Ona jest średnio rocznie, w ciągu ostatnich 10 lat było to 10%. Banki dawały 3, obecnie mniej więcej tak jest, a ZUS daje 10%. Więc im wcześniej zaczniemy odkładać, i to jest druga rada, zaczynajmy też w miarę wcześniej odprowadzać składki. To jest kwestia bycia na umowie o pracę, bo na przykład przy umowie zlecenia jest tylko składka odprowadzenia indywidualne, albo dbać o to, bo im więcej tych składek mamy. Każdego roku, wyobraźmy sobie, odkładamy dzisiaj 100 zł i ona jest waloryzowane 10%, to za rok mamy 110, ale jak w przyszłym roku dołożymy kolejne 100 zł, to już będzie oprocentowywane 210 zł i od niego kolejny efekt składany. Przez 40 lat to daje naprawdę dużo pieniędzy. No i oczywiście też dla ludzi, którzy są, sprawdźcie, ile tego macie na koncie. To jest bardzo proste na stronie EZUS, czy ściągnąć sobie aplikację EZUS. Ludzie boją się sprawdzać, nie chcą tego sprawdzać. Ja to mam wśród znajomych, ja ostatnio nawet żonę namówiłem, żeby sprawdziła, a nie chcę patrzeć, bo po prostu ludzie nie chcą na to patrzeć, ale myślę, że ta świadomość i przede wszystkim świadomość tego, że każdy rok bycia dłużej na rynku pracy, to co mówił prezydent, może zwiększyć według naszych szacunków średnio emeryturę o 14%. A tak samo nawet dla kobiety przykład, która nie przejdzie wieku 60 lat na emeryturę, a przeszłaby wieku 65, to może dwukrotnie zwiększyć tej wysokość emerytury. Więc to też taka świadomość, że warto pozostawać w tym zdrowiu, być aktywnym, bo to nam jest w stanie zapewnić godną, szczęśliwą emeryturę.
0: Dodam, że dotychczas w lekcjach z ZUS-em wzięło udział ponad 950 tysięcy uczniów w całej Polsce. A więcej o tej akcji piszemy na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
0: Ładna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Wiele osób chce skorzystać z dobrej aury i zaczyna przygodę z bieganiem. Okazuje się, że sprawa nie jest jednak taka łatwa. O tym, jak zacząć biegać, mówi w studiu Radia SK Tarnów trenerka Agnieszka Duraj.
1: Najlepiej się zabrać spokojnie, bo bardzo dużo osób robi ten błąd, że ubiera buty, wychodzi i myśli, że przebiegnę dzisiaj 5 kilometrów, nie biegając wcześniej. No i tym sposobem właśnie można się bardzo szybko spalić. Wychodzimy na początek właśnie na marszobieg, na slow jogging, ewentualnie na lekki trucht. Biegniemy do momentu, aż w miarę komfortowo się czujemy, to serce nie galopuje i nie brakuje nam oddechu. I z każdym kolejnym treningiem po prostu zwiększamy tę intensywność. Albo zamieniamy sobie proporcje między marszem a biegiem, albo jeżeli od razu biegaliśmy, to właśnie próbujemy troszeczkę przyspieszyć, zrobić sobie jakiś krótki interwał, zrobić sobie krótki podbieg, ale nie patrzymy na początku w ogóle na dystans, nie patrzymy na czas, nie patrzymy na prędkość, patrzymy na nasze samopoczucie. I dbamy o to też, żeby biegać na śródstopiu, a nie odpięty. Co też powoduje dużo kontuzji i zniechęcenia, bo bolą nas kostki, łydki, kolana, biodra, kręgosłup, wszystko. Ja nie mogę biegać, bo mnie wszystko boli. No bo technika jest zła.
9: To jak właśnie zwracać uwagę na tą technikę? Bo teoretycznie to się wydaje dosyć proste, ale okazuje się, że jednak jest tutaj dużo tych różnych aspektów, których trzeba pilnować.
1: Tak, no między chodzeniem w ogóle a bieganiem jest bardzo duża różnica. Wiadomo, każdy chodzi odpięty i bieganie odpięty właśnie powoduje te wszystkie dolegliwości później po bieganiu. Pracujemy nad tym, żeby stawiać stopę na śródstopiu.
9: I tutaj pewnie też jest kluczowy teren, w jakim biegamy, prawda?
1: Kluczowy, jeśli chodzi o obciążenia, tak. Wiadomo, jeżeli biegamy na asfalcie i te buty też nie są do końca dobre, dobrze zamortyzowane, to te skutki biegania, powiedzmy, dłuższych dystansów będą bardziej odczuwalne. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się do parku jakiegoś, na miękkie podłoże, na szutr do lasu, to też będzie nam łatwiej i mniej odczujemy uderzenia stopy po prostu o podłoże.
9: Dobrze, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening, małymi krokami zwiększanie dystansu stopniowo. A jak wygląda kwestia ubrania? No bo wiadomo, tutaj bieganie jest też wysiłkiem, można tutaj się trochę właśnie przepocić. Jak to wygląda?
1: Złota zasada biegacza, ubieramy się lekko, tak, żeby jak wychodzimy na bieganie na zewnątrz, można to też sprawdzić wychodząc, nie wiem, na balkon, powiedzmy w bloku, czujemy lekki chłód. Nie ma nam być zimno, nie ma nam być od razu ciepło, bo jeżeli jest nam ciepło wychodząc na zewnątrz, to znaczy, że się zgrzejemy mocno podczas biegania. Z reguły jak biegniemy, to odczuwalna temperatura jest plus 10 stopni, więc dajmy na to dzisiaj jest 10 stopni, ubieramy się lekko, podczas biegu wydaje nam się, jakby było 20.
9: Okej, czyli tutaj cebulka się nie sprawdza?
1: Nie, cebulka nie. No jeżeli są wietrzne dni, to sprawdza się wiatrówka, którą można szybko zdjąć, sprawdzają się rękawiczki, jakaś chusta na szyję, na głowę, którą można szybko zdjąć, zwinąć, gdzieś schować do pasa, do spodni, czy na sobie zawiązać, ale nie ubierajmy dużo warstw, bo im więcej warstw, tym nam będzie bardziej gorąco, a to zabiera energię do biegu.
9: A trzeba wcześniej zjeść jakiś posiłek, bo nie wiem, jak jest z bieganiem, ale z siłownią właśnie często poleca się przed takim aktywnością fizyczną jakiś tam posiłek zbudowany, powiedzmy, z węglowodanów.
1: Lekki na pewno. Nie jemy dużego obiadu i nie będziemy biegać, bo to wszystko tam się trzęsie i może się różnie to skończyć, ale tak naprawdę każdy musi dostosować do siebie. Są osoby, które jedzą 2 godziny przed bieganiem i dopiero idą biegać, są osoby, które jedzą i wychodzą od razu. Każdy musi przetestować i też w bieganiu jest ważne to, że trzeba się nauczyć jeść w ogóle. Właśnie przed treningiem i w trakcie biegu, bo na 5 kilometrów wiadomo, nie musimy brać jedzenia, ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby później biegać dłuższe dystanse, 20 kilometrów i więcej, to trzeba się też nauczyć jeść podczas biegania.
9: To co się je w takim wypadku podczas biegania?
1: Różnie. Jeżeli ktoś lubi i wystarcza mu to, to mogą być żele takie dla biegaczy specjalne, jakieś tabletki węglowodanowe. Jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu kupić i sobie zabrać na bieganie. Niektórzy biorą banana, niektórzy biorą batona, jakąś czekoladę. To też sobie każdy musi przetestować, co mu najbardziej odpowiada.
9: I ewentualny posiłek po treningu to jest też kwestia indywidualna, czy to jest jakiś mus, powiedzmy?
1: Też kwestia. Znaczy, no najlepiej jest zjeść po treningu, bo wiadomo, że spalimy tych kalorii bardzo dużo, węglowodanów i ogólnie powinniśmy być głodni, ale też na początku takiego biegania ono jest wyczerpujące, więc może się tak zdarzyć, że mamy wstręt do jedzenia zaraz po, więc też nie wciskajmy w siebie na siłę, na spokojnie, coś małego zjedzmy, choćby banana, żeby tak uspokoić ten żołądek po tym bieganiu i później normalnie posiłek, żeby uzupełnić te wszystkie stracone kalorie.
9: I w międzyczasie pewnie ważne jest nawodnienie odpowiednie.
1: No to jest kluczowe. To jest podstawa też, bo też brak nawodnienia, to są skurcze podczas biegania, to są różne inne dolegliwości, zasłabnięcia, zawroty głowy. Także no przy wysiłku, szczególnie latem, no to już obowiązkowo. Zimą to też zależy. Są biegacze, którzy zimą nie biegają tak do 20, nie piją tak do 20 kilometrów, nie jest im potrzebne żadne picie.
9: I dają radę?
1: I dają radę. Ja osobiście zawsze zabieram. Nawet wiedząc, że w zimie mniej piję, bo to jest naturalne, to i tak zabieram, żeby mieć przy sobie, to też jest taka spokojna głowa, że możemy w każdej chwili się napić.
9: Bieganie pali trochę tych kalorii i niektórzy właśnie wybierają bieganie jako taką efektywną formę odchudzania się. Czy faktycznie bieganie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy?
1: I tak, i nie, bo nie samym bieganiem schudniemy. Wiadomo,

0: Dla jednego sprawdzi się bieganie interwałów, dla innego podbiegi, dla innego biegi długodystansowe, a jeszcze inna osoba powie, że mu bieganie w ogóle nie pomaga, żeby schudnąć. Bo też nie zapominajmy, jak biegamy, czy uprawiamy jakąś intensywną aktywność, to nam się chce po prostu bardziej jeść pod tym. Więc niektórzy popadają w taką pułapkę, biegają i nadrabiają to bieganie jedzeniem, co nie jest złe oczywiście w normalnym trybie, ale jeżeli chcą schudnąć, to później jest taki efekt, że mówią, że o, biegam, ale nie chudnę. Dlaczego?
1: No tak. I tutaj w bieganiu też jest chyba kluczowa regeneracja, prawda?
0: Tak, regeneracja. Bardzo dużo biegaczy o niej zapomina, bo wiadomo, każdy jest nastawiony na wynik, tak, będę lepszy, szybszy czy szybsza, ale nie zapominajmy o regeneracji, właśnie też o rolowaniu, o rozciąganiu w domu między tymi treningami. Zadbajmy o to, bo elastyczne mięśnie to mniej kontuzji, a niestety biegając bez tych dodatkowych elementów właśnie, jak rolowanie i rozciąganie, może prowadzić bardzo szybko do kontuzji, zerwania mięśni, nadwyrężeń, więc i regeneracja, i właśnie takie ćwiczenia rozciągające są bardzo ważne.
1: Wcześniej pani powiedziała, że warto łączyć interwał, na przykład podbiegi, więc jak powinien wyglądać taki idealny trening tygodniowy dla osoby, która chce po prostu o siebie zadbać, być zdrowa, mieć przyzwoitą przynajmniej wydolność?
0: Jeżeli chce tylko o siebie zadbać, nie ma planów startowaniem w zawodach, powiedzmy, biegowych na szybkość, czy jakichś zawodach biegania górskiego, to wystarczy, że wyjdzie na ten trening półgodzinny, na lekki trucht, 3 razy w tygodniu.
1: I to wystarczy.
0: Żeby zadbać o zdrowie, o serce, to poprawia krążenie, poprawia nasze samopoczucie, bo wiadomo, każdy ruch wyzwala u nas endorfiny i szczęście, radość i w ogóle satysfakcję z samego siebie, więc wyjdźmy te 3 razy w tygodniu. A jeżeli ktoś ma cele biegowe wygórowane, czy jakieś cele bicia rekordów, no to jednak trzeba się pochylić nad podbiegami, interwałami, tymi długimi wybieganiami. No i tutaj do długich dystansów zalecane jest pokonywanie tak 50-60 km tygodniowo, więc to już jest taki intensywny trening.
1: No trochę jest. To już tak na zakończenie chciałam panią zapytać, po jakim efekcie, powiedzmy, jeżeli ktoś jakoś tak regularnie biega, załóżmy 3 razy w tygodniu, 40 minut, taki wolniejszy cardio, w jakim czasie tu można zauważyć efekty, jeżeli chodzi o poprawę wydolności?
0: To bardzo szybko.
1: Szybko?
0: No już po pierwszym tygodniu będziemy, w kolejnym tygodniu już czuć poprawę. Z każdego kolejnego treningu będziemy przechodzić mniej zmęczeni. Każdy kolejny trening będzie dla nas łatwiejszy i będziemy chcieli więcej. Bo to tak się samo napędza, jak z doświadczenia u moich biegaczy, którzy zaczynali na slow i tak naprawdę są osoby, które nie mogły przebiec tych 5 km 40 minut w ciągu, musiały właśnie stosować marszobiegi na początku przez kilka treningów, a po roku biegania zapisują się na zawody, na półmaratony, maratony i je przebiegają. Więc to jest też możliwe. Można przebiec maraton w tempie slow.
1: A powiedzmy, jest jakiś wiek, powiedzmy taka granica, gdzie można się zabrać za bieganie, czy raczej tu nie ma znaczenia?
0: Nie ma żadnego znaczenia. Są osoby bardzo młode, które zaczynają biegać i ta grupa nie jest duża, wbrew pozorom. Bardzo dużo osób zaczyna biegać w wieku 30-40 lat, ale są też osoby po 50, po 60, które zaczynają przygodę z tym ruchem.
1: No tak, czy jak nawet mamy w Tarnowie panią Basię, która...
0: Dokładnie, naszą sławną panią Basię mamy, która też chyba po 50 zaczęła biegać i zaczęła zdobywać medale w maratonach, półmaratonach i górskich i płaskich, więc to jest kwestia chęci.
1: Więc tak, tu każdy może zacząć. A powiedziała pani, że dosyć szybko jest ten progres. A jeżeli już opuścimy kilka treningów, biegamy, powiedzmy, przez kilka miesięcy, ale tam, nie wiem, albo kontuzja, albo przeziębienie. Tutaj można zauważyć szybki spadek wydolnościowy?
0: No jak w każdym treningu. Jeżeli przerywamy jakąkolwiek aktywność, nie tylko bieganie, czy chodzimy na siłownię, przerwiemy, czy chodzimy nordic walking, przerwiemy, no to ten powrót do tej aktywności jest znowu troszeczkę trudniejszy niż wcześniej, ale no to nie jest jakaś tragedia, której się nie da przejść. Są osoby właśnie, które są po kontuzjach, po bardzo długich przerwach w treningach, przychodzą na slow jogging, później szybko przeskakują na te treningi intensywniejsze właśnie, na podbiegi czy interwały. Da się do tego wrócić. Kwestia chęci, czasu i cierpliwości, bo tu cierpliwość jest potrzebna.
2: A my przypominamy, że każdy trening warto poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką. Przyczynia się ona do szybszej regeneracji mięśni, a także zmniejsza ryzyko kontuzji.

0: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
1: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
0: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie bawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na swój niedzielny poranek kołyszę Sanach swoją najnowszą propozycją, Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A on właśnie ma lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł. Brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Tomek Piszczak. Niedziela minie pod znakiem futsalu w Tarnowie. O 18.00 miejscowy futsal klub podejmie Sośnice Gliwice. Gospodarze rozpoczęli sezon od wygranej 3-1 z Gwiazdą Ruda Śląska. Gliwiczanie mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Rok temu dwukrotnie okazali się lepsi od Tarnowian. Miejscowi więc liczą na wasz doping. Balet, tango i taniec współczesny. W Tarnowie rozpoczyna się 15. edycja sceny otwartej. Od 10 do 31 października Centrum Sztuki Mościce zaprosi na spektakle, konkurs choreograficzny i wydarzenia dla całych rodzin. Festiwal otworzy balet Spartacus.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisać do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak we dwójkę i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w

W mieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felicjan i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście, oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Pani mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość.

0: może Warszawa, to podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
2: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DNA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 402, 302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym, jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
3: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tov Lo, Chuck & Barry już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już popołudnie niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: SK Tarnów. Na czasie.
15: Tomek Piszczek. Miłośnicy jazzu mają tej jesieni na co czekać. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na 3 koncerty. Pierwszy już 9 października. W piwnicach TCK-u wystąpi Piotr Wyleżał Trio. Później zagrają Bernard Masseli z projektem The Nomads oraz Piotr Pociask Kwartet. Początek pierwszego koncertu o 19.30. Muzyka, taniec i historia o drodze do sławy. Znów będzie można zobaczyć pierwszy mościcki musical Famous Droga do Sławy. Zobaczymy w piątek 9 października o 18 w Centrum Sztuki Mościce. Na scenie m.in. artyści z Teatru Roma.
16: Muzyką się żyje.
17: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu.

0: Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
1: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sabine Mao, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli, nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
13: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lucky Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy.
0: Narzekaczy.
1: A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już, to jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zdmińczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.

0: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Muzyka się żyje.
3: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
4: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
3: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
5: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
3: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
6: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
7: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
6: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
3: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Nerek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w megacenie.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Tomek Piszczek. Tarnów można odkryć na nowo, tym razem śladami stramerów. Już dziś o 16 ruszy spacer po miejscach związanych z żydowską rodziną i bohaterami powieści Mikołaja Łozińskiego. Zbiórka przed Muzeum Etnograficznym przy Krakowskiej 10. A w Żuchowej dziś drugi dzień Święta Dyni. Od 14.30 zaplanowano kiermasz i spacer po zabytkowym założeniu dworsko-parkowym. O 15.30 konkurs na największą i najpiękniejszą dynię. Później wspólne gotowanie, degustacja i na koniec koncert zespołu Balazdi. Więcej na naszej stronie tarnow.sk.pl.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
4: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
3: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
5: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
6: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
3: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
7: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją

0: zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w megacenie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
8: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
7: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
9: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześniej rano.
10: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
7: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
11: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15:00, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Deptunika w Radiu SK. Gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: Skatarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
15: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: SK Tarnów. Na czasie.
20: Tomek Piszczek. Niedziela minie pod znakiem futsalu w Tarnowie. O 18.00 miejscowy futsal klub podejmie Sośnice Gliwice. Gospodarze rozpoczęli sezon od wygranej 3-1 z Gwiazdą Ruda Śląska. Gliwiczanie mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Rok temu dwukrotnie okazali się lepsi od Tarnowian. Miejscowi więc liczą na wasz doping. Balet, tango i taniec współczesny. W Tarnowie rozpoczyna się 15. edycja sceny otwartej od 10 do 31 października. Centrum Sztuki Mościce zaprosi na spektakle, konkurs choreograficzny i wydarzenia dla całych rodzin. Festiwal otworzy balet Spartacus.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
22: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
21: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
23: No i to jest dobra informacja.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu Eska.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda.
22: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
21: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
20: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
22: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
20: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
23: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir X Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na SK.pl.
1: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: I po reklamie.
19: SK Tarnów. Na czasie.
20: Tomek Piszczek. Miłośnicy jazzu mają tej jesieni na co czekać. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na 3 koncerty. Pierwszy już 9 października. W piwnicach TCK-u wystąpi Piotr Wyleżał Trio. Później zagrają Bernard Maseli z projektem The Nomads oraz Piotr Pociask Kwartet. Początek pierwszego koncertu o 19.30. Muzyka, taniec i historia o drodze do sławy. Znów będzie można zobaczyć pierwszy mościcki musical Famous Droga do Sławy. Zobaczymy w piątek 9 października o 18.00 w Centrum Sztuki Mościce. Na scenie m.in. artyści z Teatru Roma.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
22: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
21: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
23: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie. i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
21: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw Poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W ten weekend... Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

0: Elżbieska.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Olga Tarnów. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: W połowie października zmieni się organizacja ruchu wokół ronda przy Owintarze. Między innymi o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale zajrzymy też na lekcje z ZUS-em i będziemy zachęcać do biegania. Justyna Świderska, zapraszam. Lepiej przygotować się na utrudnienia. Od 15 października w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru.
2: Tematy z Paweł, Zarząd Dróg Komunikacji w Tarnowie.
3: Z punktu widzenia komunikacji autobusowej mamy dwie zasadnicze zmiany dla pasażerów. Pierwsza z nich polega na tym, że przystanek istniejący przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiego, drugi przy ulicy Pułaskiego. Tutaj linie autobusowe zostaną podzielone zgodnie z przejazdami, które realizuje dana linia autobusowa. Druga ze zmian polega na wyłączeniu z użytkowania przystanku, który ma miejsce dzisiaj na ulicy Sikorskiego. Ten przystanek zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni ulicy Sikorskiego ze względów bezpieczeństwa i część pozostała, która nie będzie korzystać z tego przystanku, mówimy tutaj już głównie o komunikacji kolei Małopolskiej, zostanie przekierowana na szkotnik, na węzeł komunikacyjny. Autobusy, które miałyby jechać w ulicę Sikorskiego, będą po prostu przekierowywane wcześniej na ulicę Pułaskiego i objazdem dalej do ulicy Szkotnik. Ze względu na zakres robót przewidziany do wykonania, ruch pieszy zostanie dość istotnie ograniczony. Przejście tymczasowe dla pieszych zostanie wyznaczone na wysokości Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będzie to przejście wyznaczone z sygnalizacją świetlną, zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu kołowego. Ma to głównie za zadanie upłynnienie ruchu pojazdów, kumulację pieszego przed przejściem dla pieszych, co umożliwi bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury, no i płynność, przejezdność części drogowej. Głównym tutaj zakresem ograniczonym będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. No i oczywiście pojazdy budowy. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany. Główna nitka na relacji Krakowska-Narutowicza zostanie utrzymana. Ruch tutaj zostanie sprowadzony do dwóch pasów ruchu, po jednym dla każdego z kierunku. Jadąc od Krakowa, od dworca autobusowego, należy spodziewać się ograniczeń w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu, a następnie przerzucenia ruchu na jezdnię północną ulicy Krakowskiej. Tutaj dalej już dwoma nitkami będzie można w miarę swobodnie, mam nadzieję, się poruszać. Główny objazd został wyznaczony ulicą Pułaskiego, Mościckiego do ulicy Szkotnik dla jadących od strony Narutowicza. Z kolei w drugą stronę, jadąc od ulicy Szkotnik, ulicami Mościckiego, Pułaskiego, czyli w odwrotnym kierunku, można będzie się dostać do ulicy Narutowicza. Jeśli chodzi o ograniczenia w ruchu, z przyczyn oczywistych są one do przewidzenia, tego należy się spodziewać, na to też kierowców uczulamy. Co do oddziaływania zakresu innych robót, uważam, że jest to na tyle oddalone odcinki dróg, mówimy tutaj o Placu Drzewnym, o Lwowskiej, że większe nie będą na siebie na pewno nakładać się, aczkolwiek z utrudnieniami będziemy mieli do czynienia i z tym trzeba się liczyć. Na bieżąco oczywiście będziemy przyglądać się, jak funkcjonuje czasowa organizacja ruchu. Mamy tutaj możliwości ingerencji w programy sygnalizacji świetlnej. Jeżeli byłaby taka potrzeba, na pewno zostanie to uruchomione. Wstępnie na dzień dzisiejszy tak jesteśmy dogadani z wykonawcą, że dnia 15 października tego roku zaczynamy sukcesywne wprowadzenie organizacji ruchu. Nie będzie to oczywiście z godziny na godzinę z racji konieczności ustawienia dużej ilości znaków, wymalowania jezdni i oznakowania poziomego, ale myślę, że 16 już wszystko wykonawca wdroży na tyle, żeby można było spokojnie prowadzić roboty budowlane. Mówimy o pierwszym etapie czasowej organizacji ruchu. Wykonawca w ramach zadania opracowuje jeszcze drugi etap, natomiast mamy na to jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, żeby zostało to zatwierdzone. Natomiast z tego, co wiemy, wykonawca już nad tym siedzi, pracuje i też jesteśmy tutaj w cały czas w konsultacji zarówno z wykonawcą, jak i z Wydziałem Ruchu Drogowego, który też ma oczywiście istotne znaczenie pod względem opiniowania organizacji ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że pierwszy etap będzie obowiązywał w większości dłuższości trwania robót z uwagi na to, że tutaj mamy głównie rozpoczęcie od infrastruktury podziemnej. Są to roboty dość czasochłonne, związane z głębokimi wykopami. Etap drugi myślę, że będzie stosunkowo krótszy, aczkolwiek no, też nie będzie to miesiąc, dwa, ale potrwa to z pewnością. Jeśli chodzi o zatwierdzenie organizacji ruchu, jest to element związany z umową. Wykonawca jest zobligowany do jego opracowania. Jest to po prostu na tyle złożony temat, że po prostu wszystko musi zafunkcjonować.
1: Zarząd Drugi Komunikacji w Tarnowie apeluje do kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania prac.
0: SK Tarnów.
1: Co ty wiesz o ubezpieczeniach społecznych? W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcja z ZUS-em. W ramach tego projektu uczniowie poznają podstawowe pojęcia, procedury i zasady związane z zawieraniem umów i opłacaniem składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
4: Jestem po prostu ciekawa, jak to będzie wyglądało. Przydadzą się w przyszłości. To na pewno jest ważne.
5: Coś już mieliśmy na lekcjach, aczkolwiek teraz wiemy, że dowiemy się więcej i będzie na pewno ciekawie.
6: Przyda się, zanim podejmiecie pierwszą pracę? Była już taka sytuacja, że trzeba było się orientować?
5: Póki co na razie nie, ale na pewno się przyda w przyszłości. Rodzice też wytłumaczą, ale w szkole domu dowiemy się więcej też na ten temat.
7: Coś tam już kojarzę, tak? Mieliśmy to na lekcjach w końcu. To jest związane z naszym zawodem, ale tutaj na pewno dowiem się więcej. To wszystko będzie nam dobrze wytłumaczone, tak? To w końcu będzie nas czekać prędzej czy później.
1: Mówili nam uczniowie tarnowskiego gastronomika. Pierwszą lekcję poprowadził prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
8: To jest bardzo fajna akcja. My co roku ją też modyfikujemy, poprawiamy, przygotowujemy materiały dla uczniów, przygotowujemy materiały dla nauczycieli, szkolimy nauczycieli. Po prostu potrzebujemy większej wiedzy społecznej, też żeby nie ulegać dezinformacji, która jest często szerzona, informacji o tym, że nie wiem, może być świat bez ZUS. A oprócz tego młodzi ludzie muszą wiedzieć, znają swoje prawa dzięki temu, że nie dają na przykład sobie wcisnąć umowy, żeby pracować na czarno, albo wiedzą, jaka jest różnica pracy na umowy zlecenia, więc to wszystko jest. A oprócz tego nawet pomagają swoim rodzicom po takich lekcjach, bo też mieliśmy takie sygnały, że powiedzieli, mamo, ty możesz mieć waloryzację, tato, ty sprawdź, więc od dyrektorów dostajemy takie informacje, że ci młodzi ludzie nie tylko czerpią wiedzę dla siebie, czerpią wiedzę też dla rodziców, dla swoich dziadków, bo na przykład, nie wiem, świadczenie honorowe dla stulatków, czy świadczenie opiekuńcze, ale też z tego tytułu mają, na przykład jak w tej szkole, są lepszymi kandydatami do pracy, no bo jeżeli mamy tutaj zajęcia z rachunkowości, to ktoś, kto się zna na rachunkowości, zarazem na ZUS-ie, bo to nie są jedyne zajęcia, które prowadzimy, bo w wybranych szkołach mamy też takie zajęcia praktyczne już, z rozliczania składek, z gminek, na przykład tworzymy też bazę fantastycznych pracowników i sami ich też rekrutujemy. No, w ZUS-ie mamy 43 tysiące pracowników. Młodzi ludzie nie mają tej świadomości, ile będą mieć tej emerytury, nie chcą. Jakiś czas temu państwo zaniechało wysyłania listów papierowych, ale my wysyłamy tą informację do obywateli na ich konta. To łatwo można sobie sprawdzić na e-ZUS-ie czy mZUS-ie. Ta mZUS to nasza aplikacja. Myślę, że w przyszłym roku będzie już ta informacja w mObywatelu, bo pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. No ale to przede wszystkim świadomość tej wiedzy, ile będziemy mieć emerytury, a oprócz tego zobaczymy, czy pracodawca odprowadza za nas składki i zrozumienie tego, że ZUS zapewnia wypłatę świadczenia emerytalnego na całe życie, że jeżeli komuś się dzisiaj by coś stało, uległ wypadkowi, niezdolność do pracy, to my tak samo będziemy wypłacać świadczenie rentowe, po wypadku świadczenie wypadkowe. Młodym matkom czy rodzicom wypłacamy świadczenia macierzyńskie, wypłacamy świadczenia opiekuńcze, więc jakby ZUS jest w każdym aspekcie życia Polaków. No przykładowo, no w tamtym roku, na ten rok planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekraczają 500 miliardów złotych, a budżet jest 914. Wydatki FUS, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest 54% budżetu kraju. No my już mamy olbrzymie pokrycie szkoły wszystkie chcą. Nie mamy praktycznie przypadku, że jakaś szkoła się wypisała, ale to też jest potem bogaty program, że to jest jakby taka baza, że wchodzimy, uczymy uczniów. Te nasze materiały, one też są dobrze przygotowane, linki multimedialne, quizy. Absolutnie przez ten temat myślę, że są dużo lepiej przygotowane niż wiele podręczników szkolnych. Ale to moje prywatne zdanie. No i oprócz tego faktycznie nauczyciele widzą, że ma to sens, uczniowie widzą, że ma to sens, no bo ten temat troszeczkę jest po macoszemu traktowany w tych podręcznikach z wiedzą o społeczeństwie, czy tym wszystkim. No i my dajemy faktycznie bardzo dobrą informację, ile co, ile kto będzie płacił. No i też, żeby zrozumieć ten system, że ten system ma objąć zarówno małe dziecko, które się rodzi, opieką jego matkę. System na przykład daje, młodzi się dowiadują, że jest ulga na start, że kończą na przykład szkołę, chcą założyć działalność, że przez 6 miesięcy mają ulgę, więc o tych ulgach też się dowiadują od nas, jak to wygląda, jak to przeliczyć, więc tej wiedzy praktycznej też jest sporo.
1: Tarnów nieprzypadkowo został wybrany na miejsce inauguracji akcji. Historia miasta jest bowiem związana z Ignacym Mościckim, naukowcem, wynalazcą i prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niemu powstała Państwowa Fabryka Zakładów Azotowych w Mościcach, ale Ignacy Mościcki powołał również do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypominał Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.
9: Nie wiem, czy Państwo wiedzą albo zdają sobie sprawę, ile dzieci chrzestnych, albo dla ilu dzieci Ignacy Mościcki był ojcem chrzestnym. 911. Drodzy Państwo, dlaczego Ignacy Mościcki zgodził się, czy wdrożył taki pomysł, aby każde siódme dziecko w rodzinie, prezydent ówczesny Rzeczypospolitej Polskiej był ojcem chrzestnym. To wiązało się również z pewnymi przywilejami, a konkretnie darmowa edukacja, czy też dzisiaj dla nas byłoby to ważniejsze, poza kolejnością przyjmowanie do lekarzy, lekarzy specjalistów, szereg innych jeszcze benefitów. Właśnie z tego powodu, aby wzmacniać dzietność i demografię naszego kraju po I wojnie światowej i również wiedząc, że ten system, który przejęliśmy po Bismarcku, system repartycyjny, pay as you go, czyli system, w którym dzisiejsi w sile wieku pracownicy płacą składki, z których opłacane są następnie emerytury dzisiejszym emerytom, bazuje właśnie na tej demografii. On jest od demografii bardzo uzależniony, więc myślę, że warto o tym mówić, warto to pokazywać w kontekście również planów demograficznych dzisiejszej młodzieży, bo naszym ogromnym celem jest przezwyciężyć te problemy demograficzne i zachęcać młodych ludzi do tego, aby posiadali dzieci. Kiedyś, kiedy nie było tego systemu repartycyjnego, to właśnie dzieci były tym systemem emerytalnym każdego z rodziców. I to jest ciekawostka, ale Ignacy Mościcki już wtedy wiedział, że siła naszego państwa będzie rosła tylko wtedy, kiedy będą rosły nowe pokolenia młodych ludzi. Warto o tym mówić. Sam fakt, że i Tarnów, i dzielnica, która nosi imię Ignacego Mościckiego od nazwiska naszego prezydenta i osoby, która zadecydowała zarówno o powstaniu zakładów azotowych, przypominam w przyszłym roku stulecie tej decyzji, no i później zdecydował o powstaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, z czego będziemy się utrzymywać na emeryturze już na samym początku. Ja wiem, że to jest perspektywa odległa, że o tym się zazwyczaj nie myśli, natomiast warto mieć świadomość, po pierwsze, że w momencie przejścia na emeryturę za te 40 lat młody człowiek będzie miał mniej więcej, panie prezesie, proszę mnie poprawić, ale mniej więcej szacuje się w granicach 30% ostatniej pensji. Więc jeżeli ktoś przywyknie do tego na przykład, że żyje za 10 tysięcy złotych miesięcznie, hipotetycznie, tak, albo za 5 i zda sobie sprawę, że przechodząc na emeryturę będzie miał tylko 30% tego ZUS-u, no to warto mieć jeszcze własne inne źródła, czyli na przykład program pracowniczy, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, że jest kilka różnych jeszcze sposobów na to, aby się zabezpieczyć. Albo, co też będzie dla nas bardzo ważne, żeby dbał o swoje zdrowie, tak aby móc pracować nieco dłużej, bo wtedy każdy rok skraca nam okres przebywania na emeryturze, ten przewidywany, i większa ilość składek liczy się jakoś wtedy dużo lepiej.
1: 13. edycję projektu Lekcje z ZUS-em zainaugurowano w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Placówka angażuje się w tę akcję od pierwszej edycji w 2014 roku, mówi dyrektor placówki Elżbieta Ziempa.
10: Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć inaugurację 13. edycji właśnie w naszej szkole. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Od 13 lat obserwuję Lekcje z ZUS, generalnie jako nauczyciel rachunkowości, i widzę, że zainteresowanie ubezpieczeniami społecznymi wśród uczniów rośnie z roku na rok. Młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że ubezpieczenia społeczne nie dotyczą ich w jakiejś odległej przyszłości, tylko w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy, dlatego świadomie podejmują decyzję, jaką umowę wybrać związaną z tą pierwszą pracą, jakie będą składki ZUS-owskie. A jako nauczyciel rachunkowości muszę powiedzieć, że gdy są tematy o składkach na ubezpieczenia społeczne, zawsze jest dyskusja, dlaczego są tak wysokie i co można z tym zrobić i co można by zrobić, żeby płacić mniejsze składki. Ale widzę z roku na rok, że świadomość uczniów jest coraz większa w tym temacie.
1: Prezes ZUS-u Liwiusz Laska podpowiadał m.in., co zrobić, żeby dostawać wyższe świadczenie po przejściu na emeryturę.
8: Żeby zwiększyć swoją emeryturę, to przede wszystkim można oczywiście płacić wyższe składki, ale to nie zawsze jest możliwe. Ale nawet jak się jest na działalności gospodarczej, to pozostaje taka możliwość dobrowolnego zwiększenia. I tak się też dzieje, wiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? ZUS robi co roku waloryzację tych składek, które ludzie mają, i to jest bardzo dobra waloryzacja. Ona jest średnio rocznie w ciągu ostatnich 10 lat było to 10%. Banki dawały 3%, obecnie mniej więcej tak jest, a ZUS daje 10%. Im wcześniej zaczniemy odkładać, i to jest druga rada, zaczynajmy też w miarę wcześniej odprowadzać składki. To jest kwestia bycia na umowie o pracę, bo na przykład przy umowie zlecenia jest tylko składka o prowadzenie indywidualne, albo dbać o to, bo im więcej tych składek mamy, każdego roku wyobraźmy sobie, odkładamy dzisiaj 100 zł i ona jest waloryzowane 10%, to za rok mamy 110, ale jak w przyszłym roku dołożymy kolejne 100 zł, to już będzie oprocentowywane 210 zł i od niego kolejny efekt składany. Przez 40 lat to daje naprawdę dużo pieniędzy. No i oczywiście też dla ludzi, którzy są, sprawdźcie, ile tego macie na koncie. To jest bardzo proste na stronie EZUS, czy ściągnąć sobie aplikację EZUS. Ludzie boją się sprawdzać, nie chcą tego sprawdzać. Ja to mam wśród znajomych, ja ostatnio nawet żonę namówiłem, żeby sprawdziła, a nie chcę patrzeć, bo po prostu ludzie nie chcą na to patrzeć, ale myślę, że ta świadomość i przede wszystkim świadomość tego, że każdy rok bycia dłużej na rynku pracy, to co mówił prezydent, może zwiększyć według naszych szacunków średnio emeryturę o 14%. A tak samo nawet dla kobiety przykład, która nie przejdzie w wieku 60 lat na emeryturę, a przeszłaby w wieku 65, to może dwukrotnie zwiększyć tej wysokość emerytury. Więc to też taka świadomość, że warto pozostawać w tym zdrowiu, być aktywnym, bo to nam jest w stanie zapewnić godną, szczęśliwą emeryturę.
1: Dodam, że dotychczas w Lekcjach z ZUS-em wzięło udział ponad 950 tysięcy uczniów w całej Polsce. A więcej o tej akcji piszemy na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: Ładna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Wiele osób chce skorzystać z dobrej aury i zaczyna przygodę z bieganiem. Okazuje się, że sprawa nie jest jednak taka łatwa. O tym, jak zacząć biegać, mówi w studiu Radia SK Tarnów trenerka Agnieszka Duraj.
11: Najlepiej się zabrać spokojnie, bo bardzo dużo osób robi ten błąd, że ubiera buty, wychodzi i myśli, że przebiegnę dzisiaj 5 kilometrów, nie biegając wcześniej. No i tym sposobem właśnie można się bardzo szybko spalić. Wychodzimy na początek właśnie na marszobieg, na slow jogging, ewentualnie na lekki trucht. Biegniemy do momentu, aż w miarę komfortowo się czujemy, to serce nie galopuje i nie brakuje nam oddechu. I z każdym kolejnym treningiem po prostu zwiększamy tę intensywność. Albo zamieniamy sobie proporcje między marszem a biegiem, albo jeżeli od razu biegaliśmy, to właśnie próbujemy troszeczkę przyspieszyć, zrobić sobie jakiś krótki interwał, zrobić sobie krótki podbieg, ale nie patrzymy na początku w ogóle na dystans, nie patrzymy na czas, nie patrzymy na prędkość, patrzymy na nasze samopoczucie. I dbamy o to też, żeby biegać na śródstopiu, a nie odpięty. Co też powoduje dużo kontuzji i zniechęcenia, bo bolą nas kostki, łydki, kolana, biodra, kręgosłup, wszystko. Ja nie mogę biegać, bo mnie wszystko boli. No bo technika jest zła.
12: To jak właśnie zwracać uwagę na tą technikę? Bo teoretycznie to się wydaje dosyć proste, ale okazuje się, że jednak jest tutaj dużo tych różnych aspektów, których trzeba pilnować.
11: Tak, no między chodzeniem w ogóle a bieganiem jest bardzo duża różnica. Wiadomo, każdy chodzi odpięty i bieganie odpięty właśnie powoduje te wszystkie dolegliwości później po bieganiu. Pracujemy nad tym, żeby stawiać stopę na śródstopiu.
12: I tutaj pewnie też jest kluczowy teren, w jakim biegamy, prawda?
11: Kluczowy, jeśli chodzi o obciążenia, tak. Wiadomo, jeżeli biegamy na asfalcie i te buty też nie są do końca dobre, dobrze zamortyzowane, to te skutki biegania, powiedzmy, dłuższych dystansów będą bardziej odczuwalne. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się do parku jakiegoś, na miękkie podłoże, na szutr do lasu, to też będzie nam łatwiej i mniej odczujemy uderzenia stopy po prostu o podłoże.
12: Dobrze, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening, małymi krokami zwiększanie dystansu stopniowo. A jak wygląda kwestia ubrania? No bo wiadomo, tutaj bieganie jest też wysiłkiem, można tutaj się trochę właśnie przepocić. Jak to wygląda?
11: Złota zasada biegacza, ubieramy się lekko, tak, żeby jak wychodzimy na bieganie na zewnątrz, można to też sprawdzić wychodząc, nie wiem, na balkon, powiedzmy w bloku, czujemy lekki chłód. Nie ma nam być zimno, nie ma nam być od razu ciepło, bo jeżeli jest nam ciepło wychodząc na zewnątrz, to znaczy, że się zgrzejemy mocno podczas biegania. Z reguły, jak biegniemy, to odczuwalna temperatura jest plus 10 stopni, więc dajmy na to, dzisiaj jest 10 stopni, ubieramy się lekko, podczas biegu wydaje nam się, jakby było 20.
12: Okej, czyli tutaj cebulka się nie sprawdza?
11: Nie, nie, cebulka nie. No jeżeli są wietrzne dni, to sprawdza się wiatrówka, którą można szybko zdjąć, sprawdzają się rękawiczki, jakaś chusta na szyję, na głowę, którą można szybko zdjąć, zwinąć, gdzieś schować do pasa, do spodni, czy na sobie zawiązać, ale nie ubierajmy dużo warstw, bo im więcej warstw, tym nam będzie bardziej gorąco, a to zabiera energię do biegu. Mhm.
12: A trzeba wcześniej zjeść jakiś posiłek, bo nie wiem, jak jest z bieganiem, ale z siłownią właśnie często poleca się przed takim aktywnością fizyczną jakiś tam posiłek zbudowany, powiedzmy, z węglowodanów.
11: Lekki na pewno. Nie jemy dużego obiadu i nie wychodzimy biegać, bo to wszystko tam się trzęsie i może się różnie to skończyć, ale tak naprawdę każdy musi dostosować do siebie. Są osoby, które jedzą 2 godziny przed bieganiem i dopiero idą biegać, są osoby, które jedzą i wychodzą od razu. Każdy musi przetestować i też w bieganiu jest ważne to, że trzeba się nauczyć jeść w ogóle. Właśnie przed treningiem i w trakcie biegu, bo na 5 km wiadomo, nie musimy brać jedzenia, ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby później biegać dłuższe dystanse, 20 km i więcej, to trzeba się też nauczyć jeść podczas biegania.
12: To co się je w takim wypadku podczas biegania?
11: Różnie. Jeżeli ktoś lubi i wystarcza mu to, to mogą być żele takie dla biegaczy specjalne, jakieś tabletki węglowodanowe. Jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu kupić i sobie zabrać na bieganie. Niektórzy biorą banana, niektórzy biorą batona, jakąś czekoladę. To też sobie każdy musi przetestować, co mu najbardziej odpowiada.
12: I ewentualny posiłek po treningu to jest też kwestia indywidualna, czy to jest jakiś mus, powiedzmy?
11: Też kwestia. Znaczy, no najlepiej jest zjeść po treningu, bo wiadomo, że spalimy tych kalorii bardzo dużo, węglowodanów i ogólnie powinniśmy być głodni, ale też na początku takiego biegania ono jest wyczerpujące, więc może się tak zdarzyć, że mamy wstręt do jedzenia zaraz po, więc też nie wciskajmy w siebie na siłę, na spokojnie, coś małego zjedzmy, choćby banana, żeby tak uspokoić też żołądek po tym bieganiu i później normalnie posiłek, żeby uzupełnić te wszystkie stracone kalorie.
12: I w międzyczasie pewnie ważne jest nawodnienie odpowiednie.
11: No to To jest podstawa też, bo też brak nawodnienia, to są skurcze podczas biegania, to są różne inne dolegliwości, zasłabnięcia, zawroty głowy. Także no, przy wysiłku, szczególnie latem, no to już obowiązkowo. Zimą to też zależy. Są biegacze, którzy zimą nie biegają tak do 20, nie piją tak do 20 km, nie jest im potrzebne żadne picie.
12: I dają radę?
11: I dają radę. Ja osobiście zawsze zabieram. Nawet wiedząc, że w zimie mniej piję, bo to jest naturalne, to i tak zabieram, żeby mieć przy sobie, to też jest taka spokojna głowa, że możemy w każdej chwili się napić.
12: Bieganie pali trochę tych kalorii i niektórzy właśnie wybierają bieganie jako taką efektywną formę odchudzania się. Czy faktycznie bieganie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy?
11: I tak, i nie. bo nie samym bieganiem schudniemy. Wiadomą rzeczą jest, że ważne jest też, co jemy i ile jemy, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywamy, ale na pewno jest pomocne. Poza samym bieganiem każda aktywność jest wskazana. Czy to jest marsz, czy Nordic Walking, czy jakakolwiek inna aktywność, te pół godziny dziennie powinniśmy poświęcić i dla zdrowia, i dla ciała, i chcemy schudnąć, tak, wyjdźmy na to bieganie, ale też nie na zasadzie nie jem nic i pójdę biegać, bo schudnę, to też tak nie działa. To wszystko musi być racjonalne i poukładane.
12: A są jakieś efektywniejsze formy biegania, przy których więcej się pali tych kalorii? Bo tam w sieci można natknąć się na dyskusje takie niekończące się, czy interwał, czy cardio, co jest lepsze?
11: Jest bardzo dużo teorii, każda teoria jest trochę prawdziwa, trochę fałszywa. Każdy z nas jest inny. Dla jednego sprawdzi się bieganie interwałów, dla innego podbiegi, dla innego biegi długodystansowe, a jeszcze inna osoba powie, że mu bieganie w ogóle nie pomaga, żeby schudnąć. Bo też nie zapominajmy, jak biegamy, czy uprawiamy jakąś intensywną aktywność, to nam się chce po prostu bardziej jeść pod tym. Więc niektórzy popadają w taką pułapkę, biegają i nadrabiają to bieganie jedzeniem, co nie jest złe oczywiście w normalnym trybie, ale jeżeli chcą schudnąć, to później jest taki efekt, że mówią, że biegam, ale nie chudnę. Dlaczego?
12: No tak. I tutaj w bieganiu też jest chyba kluczowa regeneracja, prawda?
11: Tak, regeneracja, bardzo dużo biegaczy o niej zapomina, bo wiadomo, każdy jest nastawiony na wynik, tak, będę lepszy, szybszy czy szybsza, ale nie zapominajmy o regeneracji, właśnie też o rolowaniu, o rozciąganiu w domu, między tymi treningami, zadbajmy o to, bo elastyczne mięśnie to mniej kontuzji, a niestety biegając bez tych dodatkowych elementów właśnie, jak rolowanie i rozciąganie, może prowadzić bardzo szybko do kontuzji, zerwania mięśni, nadwyrężeń. Więc i regeneracja, i właśnie takie ćwiczenia rozciągające są bardzo ważne.
12: Wcześniej pani powiedziała, że warto łączyć interwał, na przykład podbiegi, więc jak powinien wyglądać taki idealny trening tygodniowy dla osoby, która chce po prostu o siebie zadbać, być zdrowa, mieć przyzwoitą przynajmniej wydolność?
11: Jeżeli chce tylko o siebie zadbać, nie ma planów startowaniem w zawodach, powiedzmy, biegowych na szybkość, czy jakichś zawodach biegania górskiego, to wystarczy, że wyjdzie na ten trening półgodzinny, na lekki trucht, 3 razy w tygodniu.
12: I to wystarczy.
11: Wystarczy, żeby zadbać o zdrowie, o serce, to poprawia krążenie, poprawia nasze samopoczucie, bo wiadomo, każdy ruch wyzwala u nas endorfiny i szczęście, radość i w ogóle satysfakcję z samego siebie, więc wyjdźmy te 3 razy w tygodniu. A jeżeli ktoś ma cele biegowe wygórowane, czy jakieś cele bicia rekordów, no to jednak trzeba się pochylić nad podbiegami, interwałami, tymi długimi wybieganiami. No i tutaj do długich dystansów zalecane jest pokonywanie tak 50-60 km tygodniowo, więc to już jest taki intensywny trening.
12: No trochę jest. To już tak na zakończenie chciałam panią zapytać, po jakim efekcie, powiedzmy, jeżeli ktoś jakoś tak regularnie biega, załóżmy 3 razy w tygodniu, 40 minut, taki wolniejsze cardio, w jakim czasie tu można zauważyć efekty, jeżeli chodzi o poprawę wydolności?
11: To bardzo szybko.
12: Szybko?
11: No już po pierwszym tygodniu będziemy, w kolejnym tygodniu już czuć poprawę. Z każdego kolejnego treningu będziemy przechodzić mniej zmęczeni. Każdy kolejny trening będzie dla nas łatwiejszy i będziemy chcieli więcej. Bo to tak się samo napędza, jak z doświadczenia u moich biegaczy, którzy zaczynali na slow i tak naprawdę są osoby, które nie mogły przebiec tych 5 kilometrów 40 minut w ciągu, musiały właśnie stosować marszobiegi na początku przez kilka treningów, a po roku biegania zapisują się na zawody, na półmaratony, maratony i je przebiegają. Więc to jest też możliwe. Można przebiec maraton w tempie slow.
12: Mhm. A powiedzmy, jest jakiś wiek, powiedzmy taka granica, gdzie można się zabrać za bieganie, czy raczej tu nie ma znaczenia?
11: Nie ma żadnego znaczenia. Są osoby bardzo młode, które zaczynają biegać i ta grupa nie jest duża wbrew pozorom. Bardzo dużo osób zaczyna biegać w wieku 30-40 lat, ale są też osoby po 50, po 60, które zaczynają przygodę z tym ruchem.
12: No tak, czy jak nawet mamy w Tarnowie panią Basię, która...
11: Dokładnie, naszą sławną panią Basię mamy, która też chyba po 50 zaczęła biegać i zaczęła zdobywać medale w maratonach, półmaratonach i górskich i płaskich, więc to jest kwestia chęci.
12: Więc tak, tu każdy może zacząć. A powiedziała pani, że dosyć szybko jest ten progres. A jeżeli już opuścimy kilka treningów. Biegamy, biegamy powiedzmy przez kilka miesięcy, ale tam nie wiem, albo kontuzja, albo przeziębienie. Tutaj można zauważyć szybki spadek wydolnościowy?
11: No jak w każdym treningu. Jeżeli przerywamy jakąkolwiek aktywność, nie tylko bieganie, czy chodzimy na siłownię, przerwiemy, czy chodzimy nordic walking, przerwiemy, no to ten powrót do tej aktywności jest znowu troszeczkę trudniejszy niż wcześniej, ale no to nie jest jakaś tragedia, której się nie da przejść. Są osoby właśnie, które są po kontuzjach, po bardzo długich przerwach w treningach, przychodzą na slow jogging, później szybko przeskakują na te treningi intensywniejsze właśnie, na podbiegi czy interwały. Da się do tego wrócić. Kwestia chęci, czasu i cierpliwości, bo tu cierpliwość jest potrzebna.
1: A my przypominamy, że każdy trening warto poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką. Przyczynia się ona do szybszej regeneracji mięśni, a także zmniejsza ryzyko kontuzji.
0: SK Tarnów News.
1: Na żywo będzie można ich usłyszeć już 16 października. Mowa o zespole Tenet, który niedawno zadebiutował na tarnowskiej metalowej scenie muzycznej. O nowoczesnych brzmieniach metalu, debiutanckim singlu, zakładaniu masek oraz filmach Christophera Nolana rozmawiamy z gitarzystą Witkiem Gonciarzem i basistą Szymonem Połciem.
13: Krystian Janik, Radio SK. Dzisiaj jest ze mną połowa zespołu Tenet, Witek Gonciarz i Szymon Połeć. Cześć chłopaki.
14: Cześć.
13: Tenet. Jak słyszę Tenet, to przypomina mi się taka historia, gdzie jeszcze nie można było za bardzo wychodzić z domów, wszystko było pozamykane, mieliśmy troszkę inną rzeczywistość, nie było koncertów i pierwszym filmem, na jakim byłem po otworzeniu kin, był Tenet Christophera Nolana. I co, chłopaki? Nazwa od tego filmu, czy jakieś inne źródło nazwy?
14: Nie, nazwa nie jest od filmu. Z nazwą zespołu to w ogóle taki długi okres był przemyśleń i szukania nazwy, która byłaby jakimś odzwierciedleniem tego, co gramy. No i w końcu po długich bojach doszliśmy do tego, że Tenet jako dogmat to jest coś, co w jakiś sposób może odzwierciedlić no to, co próbujemy przekazać swoją muzyką.
13: I na pewno jest to dobra nazwa dla zespołu, który ma na swoim koncie ciężkie brzmienia. A jak mówisz o koncie, to oczywiście mam na myśli single, bo jeden single został wydany.
15: Tak, dokładnie tak. 21 sierpnia wydaliśmy nasz debiutancki singiel Rot. No, było to duże wydarzenie dla nas wszystkich. Dla mnie szczególnie, bo to też taka moja pierwsza poważny debiut taki wydawniczy. Do singla nagraliśmy teledysk, też wszystko zrobiliśmy sami. No, nie wiem jak to opisać tak w skrócie, żeby to wybrzmiało, ale no, szczególne naprawdę dla mnie wydarzenie, także też może trochę inne emocje się pojawiają. Może Witek tak od strony technicznej bardziej.
14: Znaczy warto się zapoznać z tym materiałem, który jest na YouTubie u nas na kanale. No, moim zdaniem naprawdę fajnie się to prezentuje, pomimo tego, że zrobiliśmy to własnym nakładem, no to nie odbiega od produkcji wizualnie naprawdę topowych zespołów, które w takiej muzyce się gdzieś tam określają i taką muzykę wykonują. Warto posłuchać, bo jest to bardzo ciekawy utwór, bardzo dynamiczny. Także zapraszamy do tego, aby wchodzić na nasze social media, na nasze profile na YouTubie, Instagramie i nas zaobserwować, bo naprawdę warto, a za niedługo też będą nowe wydawnictwa, z którymi też będzie można się zapoznać.
13: Ja się podpisuję, klip wygląda naprawdę profesjonalnie i na co zwróciłem uwagę w klipie poza muzyką, to oczywiście wasz wizerunek sceniczny, więc tutaj dwa pytania. Inspiracje? Skąd inspiracje? Bo gdzieś pewnie one wynikają nie tylko z muzyki, tak mi się wydaje. I poza inspiracjami oczywiście chciałbym zapytać, czy na scenie tak samo się pojawicie, bo niedługo koncert i to w sumie trzecie pytanie nam wychodzi z jednego.
15: Jeśli chodzi o wizerunek teledysku, to chyba był...
14: Też to było bardziej związane z tekstem utworu.
15: Tak, dokładnie. Nie było takiego zamysłu, że robimy te maski i w tych maskach będziemy jakby się z nimi identyfikować. Po prostu pod teledysk, pod piosenkę fajnie to... Wydaje nam się, że fajnie to współpracuje.
14: No tak, tak. Ale ogólnie same maski wzięły się z tekstu utworu. To Kacper też jest autorem tekstów wszystkich do naszych utworów. No, wpadł na taki pomysł, że ze względu na to, że ta piosenka mówi o drugich maskach człowieka, o takim obdzieraniu się z pewnej rzeczywistości, no to zróbmy taki teledysk, który będzie to wizualnie tak samo przedstawiał, a nie tylko słowami, tylko żebyśmy nawiązali do tego tekstu. tekstu, w tym, co chcemy przekazać wizualnie tak samo.
13: Czyli na scenie raczej się maski nie pojawią, czy istnieje szansa?
16: Jeszcze nie wiemy.
14: Jeszcze nie wiemy, ale raczej w maskach nie będziemy występować, bo jest dużo zespołów, które to robią od wielu lat. Są nowe zespoły, które się pojawiają na tym, można powiedzieć, takich dużych scenach, które tak samo używają tej takiej formy ekspresji muzycznej i wizualnej, a nie chcemy jakby naśladować pewnych zachowań, które są powielane kilkukrotnie, raczej standardowo jakieś czarne ubrania takie, no nic, nie odkryjemy tego na drugi raz.
16: Tym bardziej, że już niektórzy porównywali nas właśnie do tych zespołów.
14: Tak, tak, Slipknot.
16: Tak.
13: Nie miałem na początku w ogóle inne skojarzenie, bo czytałem nazwę jako odwołanie do Nolana. I też maski przypominają bardzo kreację Strahana Wróble z Baton Początek.
14: Znaczy się, to można powiedzieć, że tak. Ogólnie założenie tych masek było, bo też trochę myśleliśmy na ten temat, w jaki sposób to zorganizować, w jaki sposób to wykonać. I pierwsze, co nam się pojawiło, tak już kształtowana forma, tak jak ma wyglądać, to taki jutowy worek, tylko żeby go w jakiś sposób kształtować, żeby właśnie przypominał takiego stracha, jak z Batmana, takie klimaty właśnie.
13: Czyli gdzieś dobrze odczytałem.
16: Tak, gdzieś trochę tak.
13: Tarnowska scena rockowa, metalowa, szczerze mówiąc, ma się naprawdę bardzo dobrze, moim zdaniem. Pojawiają się nowe zespoły, ale też w skali ogólnopolskiej pojawia się sporo nowych zespołów, ale gdzieś te zespoły często szybko znikają, więc nie wiem, macie może jakiś pogląd na to? Czy po prostu już jest scena tak mocno zamurowana tymi starszymi kapelami i młode mają przez to gorzej? Czy po prostu jest za dużo tych kapel?
16: W Tarnowie rzeczywiście jest jakby ta baza tych zespołów, które...
13: Już nie chcę nawiązywać do sławnych słów Nergala.
14: No właśnie, miałem do tego nawiązać też. To jest w ogóle całkowicie, według mnie, jakieś stwierdzenie, które jest całkowicie bez sensu, bo muzykę przede wszystkim nie robi się dlatego, żeby mieć jakieś wymierne formy finansowe. Znaczy, wiadomo, jeżeli ktoś dojdzie do takiego poziomu, jest to fajny bonus tego, co się robi, ale przede wszystkim robimy to z potrzeby chwili i z tego, że chcemy kreatywnie spędzić czas. A jak się ten czas spędza z fajnymi ludźmi, w fajnym klimacie, no to profitem tego jest dobra muzyka.
16: Tak, a w Tarnowie tak ta grupa tych zespołów rockowych, znaczy w ogóle wydaje mi się, że w Tarnowie typowo metalowych zespołów nie ma dużo. Jednak to wszystko oscyluje gdzieś tam w heavy rocku, hard rocku, czy po prostu rocku. Więc też może to jest czasami gdzieś może interpretowane przez ludzi źle. Też przykład mogę podać naszego ostatniego wyjazdu na przegląd zespołów rockowych do Kołobrzegu, gdzie po zgłoszeniu i tak dalej zostaliśmy wybrani jako tam jeden z zespołów, który ma przyjechać i zagrać. A na miejscu okazało się, że my wrzuceni do jednego, nazwijmy to, worka z zespołami rockowymi, to była całkowicie przepaść gatunkowa, mam na myśli, bo graliśmy zdecydowanie ciężej, więc no może tutaj też właśnie w Tarnowie otwiera się jakaś przestrzeń na taką muzykę jednak mocniejszą, cięższą. Swoją drogą zajęliśmy trzecie miejsce na tym przeglądzie, więc...
13: Gratuluję.
16: Też to było wydarzenie.
14: Dzięki. W sumie nie spodziewaliśmy się, bo w sumie pojechaliśmy z takimi najcięższymi kawałkami, jakie mamy do zaprezentowania i... Jak stwierdziliśmy, to jak potem oglądaliśmy zespoły, które słuchaliśmy, które tam grały po nas, bo myśmy zagrali jako pierwsi, no to rzeczywiście przepaść była gatunkowa bardzo duża.
0: SK Tarnów.
13: Przed nami koncert w Tarnowie właśnie, w klubie Piwnica, przepraszam. Może kilka szczegółów koncertu, jeśli możecie ujawniać. Bo jeśli gracie jako gwiazda wieczoru, to na pewno macie sporo kawałków, które kiedyś pewnie ułożą jakąś płytę.
16: Tak. Tak, zdecydowanie tak. Koncert będzie 16 października. Zagra z nami zespół Ziriel, też tarnowska kapela. Na koncercie będziemy promować nasze w sumie drugie wydanie, tak. Epkę, na której będą 4 kawałki. Na razie to jest punkt kontrolny na tej drodze do płyty, która oczywiście też się pojawi, też mamy kawałki na nią przygotowane, jeszcze nie w takich formach końcowych. Oczywiście na koncercie się te numery pojawią i to, jak ktoś będzie ciekawy, to będzie mógł od razu usłyszeć wszystko. Ale tak, na razie epka, koncertem chcemy ją zapromować. Będzie można na koncercie nabyć fizyczne krążki.
14: No zapraszamy, warto przyjść posłuchać.
16: Tak.
14: No, ale te utwory, które mamy, no to na pewno jeszcze, jeżeli ktoś przyjdzie na ten koncert, to wersja finalna, która gdzieś tam się znajdzie na płycie, prawdopodobnie, no tak planujemy w przyszłym roku, Mam nadzieję, że do wiosny się wyrobimy z tym, żeby ta płyta się ukazała. No to na pewno jeszcze będą inne formy, bo to jeżeli już dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy po kolei pracować nad tymi utworami, no to one się jeszcze zmieniają troszeczkę.
16: Też no, te numery są teraz w formach takich, jakich są. No bo jednak nasz pierwszy koncert to było takie dość mocno spontaniczne wydarzenie.
14: Tak, bo... jak poprzedni zespół, w którym graliśmy z Kacprem, gdzieś tam, można powiedzieć, zawiesił swoją działalność, no to chcieliśmy dalej kontynuować, no chcieliśmy dalej robić muzykę, chcieliśmy dalej grać, a Kacper, no, jest bardzo utalentowanym człowiekiem, pokazał mi tam, co miał gdzieś tam pochowane w szufladzie, jak to się mówi, i był to bardzo dobry materiał, no i namówiłem go, stwierdziliśmy, że działamy, próbujemy coś z tym zrobić dalej. No i w tej drodze poszukiwania, można powiedzieć, muzyków do składu, no, zaczęliśmy na początku działać sami, no bo nie mogliśmy znaleźć odpowiednich ludzi, którzy spełnią tam jakieś wymagania nasze, żeby ciągnąć ten materiał bardziej profesjonalnie. Stwierdziliśmy, że no to zaczniemy sobie robić muzykę sami i będziemy wrzucać po prostu na social media. No i w międzyczasie skontaktowałem się z Szymonem. Szymon przyszedł na próbę, stwierdził, że no, jest to dobre i że z miłą chęcią z nami zostanie na dłużej. Po czym na kolejnej próbie stwierdził, że będziemy grać koncert. Mówimy, Szymon, no dobra, fajnie, no zagramy koncert. Mówi, nie, no już temat jest ustalony, już mamy termin. No, już mieliśmy tam 6 numerów chyba przygotowanych. Ja coś tam dorobimy, zobaczymy, sprawdzimy się na scenie. Dobrze, fajnie, Szymon, ale nie mamy perkusisty. No, jak zagramy koncert bez perkusisty?
13: Sebastian Mnich zawsze zagra.
14: Tak. Spokojnie, ogarnę temat, załatwię. No to dobrze, no to Szymon załatwia. No i takim sposobem dobił do naszego zespołu Michał. Oprócz tego, że jest naprawdę utalentowanym perkusistą, okazało się, że jest świetnym gitarzystą. Przyniósł 2 numery, które tam troszkę zmodyfikowaliśmy, tam nie było jakichś dużych zmian, które są naprawdę bardzo dobre. No i z takim materiałem pod szyldem Tenet wystąpiliśmy pierwszy raz.
13: Ale też widzę u Szymona duże zdolności menadżerskie, więc no...
14: Tak, tak.
13: Szymon... Szybko ogarnął koncert.
16: Staram się. No, wiesz, akurat w Maranto vibe nie było ciężko. Tak, pierwszy koncert to był taki trochę szalone wydarzenie, bo no, tak naprawdę ile, półtora miesiąca przed koncertem Michał do nas dołączył.
13: No właśnie, jak zebrać publiczność na koncert zespołu, który w zasadzie debiutuje koncertowo.
16: Znaczy gwiazdą wieczoru był kto inny, a my tutaj no gdzieś tam cały czas, jak tam pierwszy numer zrobiliśmy, no to już porozsyłaliśmy gdzieś po znajomych, potem drugi, cały czas gdzieś o tym się rozmawiało. No jednak jesteśmy z Tarnowa wszyscy, więc tych znajomych mamy całkiem sporo i
14: feedback tego, co zrobiliśmy, był naprawdę bardzo dobry.
16: Tak, no
14: I Szymon stwierdził, dobra, no to w takim razie próbujemy się na scenie, zobaczymy, co z tego będzie dalej. Jak będzie dobrze, no to działamy dalej. Jak będzie słabo, no to wtedy będziemy coś zmieniać, zobaczymy, jak będzie dalej.
16: Tak.
14: A odzew po koncercie był naprawdę bardzo dobry, my też byliśmy bardzo zadowoleni z tego koncertu.
16: Bo... Do pewnego momentu. Znaczy ja przynajmniej, jak zacząłem potem oglądać nagrania i bardzo dużo rzeczy takich mi się pojawiło, że każdy z nas był ubrany na przykład jak chciał, nie było tej spójności trochę.
14: Wiesz, to forma wizerunkowa, to zawsze tak. Każdy zespół gdzieś nad tym pracuje, a bardziej chodziło nam o formę muzyczną, bo to graliśmy dość krótko ze sobą, tych prób też nie było dużo, a okazało się, że się świetnie zgrywamy i jest energia na scenie, jest energia w muzyce, jest cios wtedy, kiedy ma być, kiedy ma go nie być, no to też jest cisza, także było bardzo dobrze było i no i tak to się zaczęło wszystko już nakręcić, można powiedzieć, bardziej. Już dało nam to na przyszłość pewne nadzieje, oczekiwania i ochotę do tego, żeby to robić.
13: Co oznacza, że przepraszam, możemy się spodziewać już w pełni profesjonalnego koncertu, na co oczywiście serdecznie zapraszamy. Ale wspomnieliście o epce, która będzie w październiku.
14: Tak.
13: Jak wiadomo, to taki pierwszy krok do większej płyty.
16: Tak. Tak, zdecydowanie tak. Epka gdzieś wstępnie planujemy ją okolice 9 października, żeby się pojawiła już...
14: Na streamingach.
16: Na streamingach, tak. No myślę, że to się uda wtedy. No i tak, no i w przyszłym roku postaramy się tą płytę całą już wydać, nagrać też oczywiście. Co też myślę warte podkreślenia jest to, że wszystkie kawałki, wszystkie nagrania, miksy, masteringi, tak samo teledysk, wszystko robimy sami. Nie mamy żadnego profesjonalnego studia ani profesjonalnych realizatorów. Wszystko robimy sami metodą prób i błędów. Z każdego numeru na następny widzimy jakby progres. Kacper, jakby głównie Kacper zajmuje się miksem, masteringiem. No to naprawdę jest, gość ma wielki talent.
14: I tak, wiedzę, jego tak samo umiejętności, to widać, że z każdego numeru to jest diametralny progres w stosunku do tego, co na przykład przygotowywaliśmy materiał i gdzieś tam wstępnie sobie go miksował i przedstawiał nam efekty tej pracy, no to teraz przy tych ostatnich numerach, no to jest już naprawdę profesjonalne podejście do sprawy i to nie odbiega to co zrobił od naprawdę topowych zespołów międzynarodowych. Tam, już nie mówię o polskich jakichś tam, tylko takich zespołów, których stać na to, żeby pojechać do studia, które ma odpowiednie brzmienie i wydać kupę pieniędzy na to, żeby to nagrać.
13: Jak brzmi zespół Tenet? Jeśli jesteście ciekawi, to przekonacie się o tym na żywo w klubie Piwnica Przepraszam już 16 października 2026 roku. Zapraszam na ten koncert razem z zespołem Tenet. Dzięki uwagi.
14: Dzięki.
16: Dzięki bardzo.
0: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o powodach opóźnienia przebudowy ronda przy Owintarze i o głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego Małopolski, ale powiemy też o kolejnej planowanej w Tarnowie wycince drzew. Projekt organizacji ruchu wciąż nie został zatwierdzony. To główny powód, dla którego wbrew wcześniejszym zapowiedziom jeszcze nie rozpoczęła się przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Mimo tego część przewoźników już zmieniła trasy kursowania autobusów.
17: Maciej Włodek, zastępca prezydenta miasta Tarnowa. No tutaj jeżeli chodzi o sam front robót, zgodnie z umową teren budowy został przekazany już wykonawcy. Wykonawca dysponuje już całkowicie tym frontem tego terenu, może prowadzić budowę w każdym z możliwych zakresów, czy w części tej niedrogowej, czyli chodniki, zieleń, a jeżeli chodzi o część drogową, no to tutaj wymagana jest organizacja ruchu, projekt organizacji ruchu. Ten projekt jest konieczny do skonsultowania z Wydziałem Ruchu Drogowego. Tutaj wiemy, że wykonawca powtórnie zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Ruchu Drogowego. Ten pierwotny projekt miał uwagi właśnie ze strony policji. Wiemy, że go złożył. Też tutaj taką kwestią bardzo istotną w tej organizacji ruchu jest migracja pieszych z jednej strony ulicy Krakowskiej na drugą. No i tutaj wiemy, że takie uwagi wykonawca dostał. Tam skończy się to na sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej przyciskiem. Takie właśnie zalecenia dostał wykonawca. Też trochę mu pomożemy, wykorzystamy światła, które zostaną zdemontowane u zbiegu ronda na ulicy Narutowicza, także tutaj ta infrastruktura będzie mogła być wykorzystana. No i tutaj w zasadzie czekamy na ruch wykonawcy. Ten wykonawca ma obowiązek przedstawić nam też do zaakceptowania finalnie uzgodniony właśnie z policją projekt organizacji ruchu. 7 dni od zajęcia fizycznie pasa drogowego, także tutaj w zasadzie na dniach spodziewamy się tej organizacji ruchu. No i tutaj główną kwestią związaną ze zmianą organizacji ruchu będzie ulica Sikorskiego, kawałek ulicy Sikorskiego do ulicy Mościckiego w pewnym fragmencie zostanie wyłączony ze względu na budowę przejścia podziemnego, które jest integralną częścią tego projektu. No tutaj ze względu na to, że to przejście jest na krótkim odcinku jezdni, no to nie da rady etapować prac, stąd też w zasadzie przez cały okres remontu, a więc do zimy następnego roku, do końca 2027 roku te prace związane z przejściem podziemnym będą prowadzone. No tutaj też ruch będzie kierowany na inne ulice boczne, na ulicę na przykład Ujejskiego. Też zostanie wyłączony przystanek w okolicach właśnie ulicy, na ulicy Sikorskiego, jak i również w okolicy Placu Kościuszki. Ten przystanek zostanie przeniesiony na ulicę Krasińskiego. No i tutaj, jeżeli chodzi o

0: będą, no i będziemy o nich informowali na social mediach naszego miasta, jak i również na stronie Zarządu Dróg i Komunikacji.
1: Ja myślę, że takim pierwszą jaskółką informującą o tym, że coś się będzie zmieniało, to będą właśnie te nowe znaki informujące o zmianach organizacji ruchu. One zwykle w pierwszym etapie są nawet przesłonięte folią, zanim zaczną obowiązywać.
0: Tak, no tutaj no to skrzyżowanie w zasadzie rondo, zgodnie ze statystykami miejskimi, jest najbardziej uczęszczanym rondem w naszym mieście, także tutaj no, potoki zarówno piesze, jak i samochodowe są bardzo dużo, także no, tutaj tych znaków trochę będzie, dlatego też tutaj trzeba się uzbroić w czujność, jak i również też no, w cierpliwość, no bo tutaj jednak ten kierunek na ulicę Szkotnik od ulicy Krakowskiej też był łącznikiem w zasadzie do północnej części naszego miasta, no także no, musi być gorzej, żeby było lepiej.
1: Panie prezydencie, czy tych prac wdrożenia tych nowych organizacji ruchu możemy się spodziewać, jak pan sądzi, w pierwszych dniach października, bliżej połowy października, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, raczej w pierwszych dniach października. Wiemy już, że no jest już ten projekt opiniowania na ukończeniu, także tutaj w pierwszych dniach października ta organizacja ruchu powinna być wprowadzona. Wtedy też będą widoczne prace już bezpośrednio, jeżeli chodzi o tą część drogową w tym miejscu.
2: Wyjaśnia Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa, a o przebudowie ronda piszemy też na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
2: Małopolani wzięli sprawy regionu w swoje ręce. Blisko 500 000 osób oddało głos w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się 33 zadania sportowe, 8 kulturalnych i jedno z zakresu ochrony zdrowia. Jednym z nich jest wsparcie zespołu Zagórzańska Siła.
4: Startowaliśmy w 9. edycji budżetu obywatelskiego. Terapcia Kubert, kierownik zespołu Zagórzańska Siła. Napisaliśmy go razem z rodzicami z naszego zespołu. Projekt właśnie, w którym to umieściliśmy jakby pomysł, a zarazem koszty tak na realizację działań związanych właśnie z zespołem. Przede wszystkim zakup instrumentów, strojów, bo jest to nam bardzo potrzebne. Są to elementy bardzo kosztowne dla dzieci w dzisiejszym czasie. No też jest to bardzo potrzebne, aby był sprzęt odpowiedni, strój odpowiedni, zgodny jakby z regionem, nie, gdzie w samej nazwie mamy jakby Zagórzańska Siła. O ten właśnie strój zagórzański, o jego detal i po prostu, no żeby to był naprawdę strój taki, jak ma być. To jest ogólnie jakby koszt 250 000. W tych kosztach właśnie mamy zawarte jakby działania stricte zakupowe, tak, w postaci właśnie strojów, instrumentów, ale również jakby podyktowane koszty pokryciem kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu. Jest to wielka szansa, gdyż działamy już jakby 2 lata pod nazwą Zagórzańska Siła. No i niestety, no dziś bez tych pieniędzy jest bardzo ciężko, tak. Może jest talent, może są osoby i siła, co nieraz daje dużo więcej jak te pieniądze. Nie? Jednakże właśnie jakby ten taki zaszczyt gotówki byłby dla nas po prostu no, dużym krokiem naprzód w rozwoju naszego zespołu.
5: Jak zawsze budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa. W sumie ponad 450 000 osób wzięło udział w tej edycji. To jest ponad 850 000 głosów, jakie zostały oddane na zadania Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Oczywiście wybór był bardzo duży zadań i to z różnych dziedzin. Był sport, edukacja, kultura, zdrowie, integracja. Natomiast wybraliśmy 42 zwycięskie zadania. 10 zadań jest na skalę ogólnowojewódzką i 32 to są zadania regionalne. W sumie 16 milionów złotych, 8 milionów na działania wojewódzkie, ogólnowojewódzkie i 8 milionów na działania regionalne. Myślę, że to ważne, żeby budżet obywatelski organizować i też przeprowadzać, bo okazuje się, że nasz budżet cieszy się dużą popularnością. Możemy się poszczycić tym, że to jest najpopularniejszy budżet na skalę całego kraju. To znaczy, żaden budżet nie zbiera tyle głosów jak nasz, a to świadczy o tym, że dla mieszkańców województwa jest to bardzo ważne i też chcą decydować, na jakie zadania można te głosy oddawać. W tym roku dominuje sport, ale jest też kultura, jest zadanie ze zdrowia. Tak naprawdę to odpowiada na te potrzeby, które oczekują mieszkańców i cieszę się, że w 2027 będziemy mogli te zadania zadania realizować. Ponadto inaugurujemy 10. edycję budżetu obywatelskiego. 16 milionów złotych przeznaczamy tak jak do tej pory, natomiast mamy pewne zmiany w regulaminie, bo też osoby, które biorą

0: udział w naszym budżecie, zgłaszały nam to, że na przykład w działaniach ogólnoregionalnych chciałyby mieć możliwość zakupów inwestycyjnych, czyli na przykład wybudowanie chodnika, zrobienie oświetlenia, zakup strojów regionalnych, czy też instrumentów muzycznych i dopuściliśmy taką możliwość. Można uzyskać 250 tysięcy złotych, z czego do 50 tysięcy złotych można przeznaczyć właśnie na te zakupy, więc myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw też mieszkańców i też zachęcenie ich do tego, żeby brali udział w budżecie obywatelskim, bo oprócz tych działań miękkich również promujemy właśnie te działania inwestycyjne.
1: Zgłoszenia do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można składać od 1 do 30 października. Ponad 40 drzew może zostać wyciętych przy okazji remontu plant Jakubowskiego w Tarnowie. Inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła, a już budzi sprzeciw i obawy mieszkańców.
2: Ja uważam, że szkoda tych drzew, że każde drzewo jest na wagę złota właśnie w zabetonowanym mieście. Także bardzo szkoda.
3: Uważam, że nie powinny zostać wycięte drzewa, bo powinno być dużo jednak zieleni w Tarnowie i przyda się więcej drzew i roślinności.
4: A wy na przykład właśnie chodzicie tam odpoczywać do tego parku?
3: Raczej nie, raczej bardziej do Parku Strzeleckiego, ale często się tam przechodzi, bo to jest takie główne miejsce w sumie w Tarnowie i fajnie jakby było więcej zieleni jednak.
1: Drzewa są chore i zagrażają bezpieczeństwu. To odpowiedź wiceprezydenta miasta Macieja Włodka na krytykę mieszkańców.
5: Posługujemy się dokumentacją, która była zrealizowana w 2023 roku, jeżeli chodzi o opinie dendrologiczne. Taki wniosek zawierający właśnie te opinie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo jest wymagana tak zwana opinia środowiskowa, która jest konieczna dla każdego projektu unijnego i w ramach tej opinii środowiskowej zawarliśmy informację, że wycince będzie podlegało 43 drzewa. Po oględzinach 42 drzewa są złego stanu fitosanitarnego, są one zagrzybiałe, zawierają one znaczne też ubytki w postaci kory lub są po prostu obumarłe. Zagrażają bezpieczeństwu, nie wpływają one na kolizję z przyszłą inwestycją, czyli na przykład, że wycinamy drzewa stricte pod nowe alejki, także tutaj tego to nie dotyczy. Jedno drzewo jest gatunku obcego, inwazyjnego. No i tutaj dla takiej klarowności sytuacji wleciliśmy ponowne analizy zarówno dendrologiczne, jak i ornitologiczne, tak żeby mieć taką stuprocentową pewność, że jest to już taki finalny materiał, na podstawie którego może być realizowana inwestycja. No i tutaj, jeżeli chodzi o samą też umowę, to też tą umowę na realizację zadania z Urzędem Marszałkowskim będziemy zawierali w miesiącu październiku, następnie przetarg, no i już realizacja.
1: Urzędnicy magistratu zapewniają, że nie zabraknie także nowych nasadzeń. W planach jest posadzenie 66 drzew.
6: SK Tarnów.
1: Proces biskupa Andrzeja Jerza zbliża się do końca. Już 15 października zostaną wygłoszone mowy końcowe. Przypomnijmy, że hierarcha jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie śledczych o przestępstwach seksualnych dwóch księży. Duchowny twierdzi, że w pierwszej kolejności, gdy dowiedział się o możliwym popełnieniu przestępstwa, sprawa trafiła do Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary. Gdy kościelna weryfikacja potwierdziła wiarygodność informacji, delegat zgłosił sprawę organom ścigania. Obrońca biskupa Zbigniew Ciąkalski twierdzi, że duchowny jest kozłem ofiarnym. Innego zdania jest prokuratura.
7: Nie przyznaje się do postawionych zarzutów. Jest to jedna z największych diecezji w Polsce, zaś jeżeli chodzi o liczbę kapłanów i parafii, jest to jedna z większych diecezji na świecie. Diecezja liczy około 1500 kapłanów, ponad 450 parafii. Ponadto prowadzimy działalność także poza granicami naszego kraju, gdyż około 150 księży pracuje w różnych regionach świata. Jesteśmy też diecezją najbardziej zaangażowaną misyjnie w Polsce i około 50 misjonarzy pracuje na trzech kontynentach: Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Ta sytuacja wymaga potężnej aktywności z mojej strony. Chcę też wspomnieć, że głównym zadaniem biskupa jest relacja z wiernymi. Diecezja liczy ponad 1 100 000 wiernych. Bardzo często wyjeżdżam do parafii, głoszę konferencje, kazania, wizytuję parafię, spotykam się z tysiącami różnych osób. Równocześnie prowadzimy też inne instytucje, sąd diecezjalny, bardzo dużo domów opieki społecznej, ZOL-i w ramach działalności Caritas diecezji tarnowskiej. Jako biskup diecezjalny muszę poruszać się równocześnie w dwóch systemach prawnych, mianowicie chodzi o prawo kościelne, oczywiście narastające, i prawo świeckie. Nie jestem z wykształcenia prawnikiem, stąd też posiłkuję się różnymi zespołami specjalistów w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o kwestie nas tutaj, mnie dotyczące w tym momencie. Są to różne grupy prawników, specjalistów w zakresie prawa kościelnego i prawa świeckiego. Od prawie 2 lat jestem w stanie oskarżenia. Informacja oczywiście, możemy dostrzec, jest cały czas podejmowana przez różnego rodzaju media w przestrzeni kraju, nie tylko. I muszę powiedzieć, przez te 2 lata wyjeżdżając do parafii, spotykając się z różnymi osobami, nie tylko w przestrzeni eklezjalnej, ale także instytucji świeckich. Nigdy nie spotkałem się z ostracyzmem, odrzuceniem czy brakiem zaufania, wręcz przeciwnie, z odruchami solidarności. Skąd to może wynikać? Mając świadomość, i to muszę podkreślić z całą mocą, pedofilia w ogóle, a zwłaszcza w Kościele, jest naganna i należy z nią z całą stanowczością podejmować walkę, oczywiście wykorzystując systemy prawne i nie tylko. Moja opinia na ten temat w środowisku nie tylko współpracowników, ale diecezjan jest znana. Na ten temat mówiłem wielokrotnie do wszystkich kapłanów w ramach kongregacji. Poruszałem tę tematykę naganną, jeżeli chodzi o Kościół, który musi się oczyścić z pedofilii, w czasie wywiadów radiowych, różnego rodzaju konferencji i także w komunikatach, które systematycznie wydawałem w tej sprawie, i one są ogólnie tutaj dostępne. Te działania, to muszę też powiedzieć w tym miejscu, są media, spotykały się w pewnych grupach duchowieństwa z niechęcią i nawet atakami na moją osobę. Uważałem jednak, że konsekwentnie musimy te sprawy prowadzić do końca. Aby ten cel osiągnąć, w kwietniu 2015 roku powołałem delegata biskupa tarnowskiego do spraw molestowania małoletnich w diecezji tarnowskiej w osobie księdza profesora Roberta Kantora, który jest dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o prawo kościelne, wykłada w Polsce i za granicą. Pragnąłem, aby profesjonalnie procesy kościelne, ale także relacja do ustawodawstwa cywilnego były prowadzone rzetelnie. Muszę podkreślić, że delegat, użyję już teraz skrótu delegat, niepełnej nazwy, delegat ma pełną władzę i autonomię w działaniach związanych z przyjmowaniem tych spraw. To były zgłoszenia dokonywane przez poszkodowanych, ale też często przez rodziny czy środowisko osób poszkodowanych. Delegat, który cieszył się pełną autonomią, niezależną od moich działań, prowadził tak zwany proces wstępny, czyli chodziło o uwiarygodnienie, prawdopodobieństwo, już niepewność, tylko prawdopodobieństwo zaistnienia danego deliktu, przestępstwa w sferze, o której tutaj mówimy. Trzeba podkreślić, że informacje co do osoby delegata były zamieszczone na różnych stronach naszych mediów, ale przede wszystkim na stronach Kurii Diecezji Tarnowskiej. I osoby bezpośrednio się, nikt do mnie się bezpośrednio nie zwracał, jeżeli chodzi o pokrzywdzonych czy inne osoby. Pokrzywdzone czy osoby związane z nimi. Po wstępnym procesie przed lipcem 2017 roku delegat zachęcał osoby poszkodowane do tego, aby dokonały zgłoszenia do właściwych organów ścigania. Muszę podkreślić, że chyba głównie ze względu na lęk przed ostracyzmem w swoim środowisku, te osoby prawdopodobnie, z tego co wiem teraz post factum, nie dokonywały tych zgłoszeń. Może niektóre tak, ale nie dokonywały tych zgłoszeń. Obawiały się, powiedzmy tutaj, swojego środowiska. Nie chciały ujawniać tych właśnie przestępstw. trzeba powiedzieć też, że od początku otoczyliśmy te osoby, jeżeli tylko zechciały, specjalistyczną opieką. Szczególnie chodziło tutaj o opiekę psychologiczną, często też psychiatryczną. Mówimy o sytuacji jeszcze sprzed 2017, bo później też oczywiście. Od łez do łaski. Jest to jedyny w Polsce program opierający się na rekolekcjach terapeutycznych z udziałem specjalistów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, który pomaga wszystkim osobom pokrzywdzonym, które zechcą się zgłosić. Muszę powiedzieć, że 1/10 to są osoby pokrzywdzone przez duchowieństwo, pozostała część to są osoby pokrzywdzone przez osoby nieduchowne, ale jesteśmy otwarci na wszystkich. Wracając jeszcze do delegata, jeżeli chodzi o sytuację prawną z punktu widzenia Kościoła katolickiego, rozpoczynał delegat ten proces kościelny. Oczywiście później, mówię tutaj o sytuacji sprzed 2017, później informowaliśmy Stolicę Apostolską. Dochodzenie wstępne jest elementem też procesu dalszego kościelnego. To jest jak gdyby ciągłość działania. Według dokumentów Kościoła Powszechnego, bo musieliśmy je zachowywać. Często zdarzało się, że Stolica Apostolska ze względu na nadmiar spraw przysyłała nam pozwolenie na rozpoczęcie procesu karno-administracyjnego nawet po roku czy w dłuższym okresie czasu. Wysyłaliśmy dokumentację, że jest podejrzenie i oczywiście Stolica Apostolska wtedy w tym piśmie albo nakazywała nam proces cywilno, ten właśnie karno-administracyjny, albo ewentualnie zaniechanie takiego procesu, już uważała, że nic nie wskazuje na przestępstwo. Ten proces później był prowadzony przez wydelegowanych specjalistów z zakresu prawa kościelnego, przesyłany i dokumentacja była przesyłana do Stolicy Apostolskiej, do Dykasterii Nauki Wiary. Wysoki sądzie, że oni się właśnie tym zajmowali szczegółowo. I później znowu czekaliśmy na interwencję Stolicy Apostolskiej i decyzję. Tam były wskazania, jak biskup powinien się zachować. Tak. W oparciu o te uwagi, wskazania był przygotowywany przez specjalistów z zakresu prawa kościelnego dekret wskazujący, ponieważ ja nie jestem specjalistą, ale to jest bardzo złożony tekst, dekret. I ja go po przeglądnięciu czytałem i podpisywałem. Skąd powiedzmy tutaj asygnatą kancelarza kurii diecezji. To jeżeli chodzi o kwestię procesu właśnie tego kościelnego. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące głównie tej noweli z 2017 roku, automatycznie myśmy nie mieli świadomości wejścia tej noweli w życie. Że już 13 lipca 2017 roku biskup Tarnowski po prostu oczekiwał na tą nowelę. W ogóle nie miałem świadomości. Muszę też podkreślić, że ten proces recepcji noweli artykułu 240 w Kościele w Polsce i w diecezji był wydłużony. Dopiero chyba sprawy nadchodzące sprawiły, że około 2000, może koniec 2018-2019 roku ta świadomość pojawiła się już z całą wyrazistością. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski wydała w 2019 roku wytyczne, w których podkreśliła, idąc drogą zamiaru ustawodawcy świeckiego, że artykuł 240 obowiązuje każdego duchownego, każdego kapłana. Czyli, i ja to też podkreślałem na kongregacjach do wszystkich księży, żeby zachować ten artykuł, który wydaje mi się nie jest napisany dla 30 biskupów diecezjalnych w Polsce, ale jest ukonstytuowany dla wszystkich obywateli pełnoletnich, czyli kilkunastu, kilkudziesięciu może milionów Polaków. Podkreślaliśmy, że każdy, kto uzyskuje informację wiarygodną i dalej kierując się treścią zapisu, jest zobowiązany do zgłoszenia przypadków przestępstw pedofilii. Chcieliśmy, żeby prawo było skuteczne. I tutaj wracam jeszcze do mojej osobistej sytuacji. Powiedzmy, jest poniedziałek, przyjmuję kilkanaście delegacji, czyli w sumie kilkadziesiąt osób, tak jak tu jesteśmy na tej sali, od rana do wieczora. Kilkadziesiąt w sumie osób w ciągu dnia i każda z tych osób czy delegacji ma swoje problemy, swoje trudności, jakieś życzenia, roszczenia. Ja na drugi dzień nie pamiętam, z kim się nawet spotkałem, a już nie mówię o treści. Dlatego, żeby nie dokonać zaniechania zgłaszania w kontekście artykułu 240, ponieważ biskup, jest to już empirycznie potwierdzona zasada, dowiaduje się o problemach na końcu. Taki jest paradoks posługi biskupa. Czyli bylibyśmy w takiej sytuacji, że ktoś dokonuje zgłoszenia jakiejś osobie, która jest zobligowana jako obywatel Polski do denuncjacji, i oczekuje, aż biskup może się dowie za dwa lata, albo za trzy, albo się nie dowie, że takie przestępstwo zaistniało. I mamy sytuację taką, że przestępca dalej działa, dalej podejmuje działania kryminalne, ale nikt nie reaguje, chociaż kilkadziesiąt osób już wcześniej wiedziało o delikcie. Jeszcze nawiążę w tej części do wypowiedzi Prokuratury Krajowej, która stwierdziła, chyba w 2021 roku, ja teraz mam taką skromną biegłość, bo musiałem się przygotować do procesu, ale ja jej nie posiadałem wcześniej. Muszę tutaj zaznaczyć, że wskazanie Prokuratury Krajowej podkreślało, iż prawo nie działa wstecz odnośnie artykułu 240. To znaczy, że obowiązek zgłoszenia jest tylko w sytuacji przypadków, które miały miejsce po noweli.
8: Zbigniew Świąkalski, obrońca biskupa. Powiedziałem, że jest to swego rodzaju sytuacja, gdzie mamy do czynienia z kozłem ofiarnym, bo nigdzie w żadnym innym przypadku, a przecież biskupów i diecezji w Polsce jest bardzo wiele, tego typu zarzutów nie ma. Tutaj nie chodzi o to, że nie zgłoszono o popełnieniu przestępstwa pedofilii, zgłoszono, natomiast rzeczą względną jest to, co znaczy niezwłocznie, w szczególności jeżeli biskupa obowiązują także przepisy prawa kościelnego i musi uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej na to, żeby rzeczywiście wszcząć postępowanie karno-administracyjne i żeby później w konsekwencji zawiadomić organy ścigania. W dodatku wynikało z dzisiejszych wypowiedzi, że organy ścigania miały już wiedzę na ten temat, że to nie była sytuacja taka, gdzie nikt o niczym nie wiedział. Akurat w przypadku przesłuchania osób pokrzywdzonych, bodajże jak pamiętam przez policję w Nowym Sączu, określali księdza słowem pedofil, pedofil, wielokrotnie to powtarzali, więc naturalną rzeczą było, żeby policja się tym także zainteresowała. Przecież proszę pamiętać, że nie jest tak, że osoby podwładne ochoczo biegną do biskupa, żeby go poinformować, że źle się dzieje w diecezji czy w poszczególnych parafiach. Raczej często jest tak, że starają się ukrywać tą informację i biskup niekiedy dowiaduje się jako ostatni dopiero o tym fakcie. No na pewno nie było tak, że cokolwiek próbował zataić, bo nawet takich zarzutów nie ma, że próbował coś ukryć, zamieść pod dywan, zataić, nie przekazać organom ścigania.
4: No właśnie, to może odnieść wrażenie, że tutaj to prawo kanoniczne trochę stoi nad prawem świeckim. Jednak żyjemy też właśnie w świeckim państwie, więc jak tutaj, że tak powiem, to rozstrzygnąć?
8: No, biskup mówił o tym, że mamy do czynienia ze strukturą hierarchiczną. W związku z tym, no akurat rzeczywiście tak jest, że Kościół rzymskokatolicki ma bardzo specyficzne przepisy, także prawa kanonicznego. I no nie jest tak, że biskup może wszystko. Wspominał o tym, że jeżeli by się nie dostosował do przepisów prawa kościelnego, to by stracił stanowisko.
9: Marcin Stępień, prokurator prokuratury okręgowej w Tarnowie, delegowany do prokuratury okręgowej w Tarnowie. Oskarżony przedstawił swoją linię obrony, ma do tego prawo. Prokuratura odnosi się do tych wszystkich oświadczeń w mowach końcowych. My mamy inny punkt widzenia, inne zdanie. 23 osoby, tylu pokrzywdzonych nie zostało ujętych w akcie oskarżenia odnośnie jednego z tych księży, bo te czyny się po prostu przedawiły. Gdyby kuria na czas zgłosiła te doniesienia, myślę, że te procesy byłyby teraz trwały przed sądami.
1: Dodajmy, że 15 października może zostać także ogłoszony wyrok.
6: SK Tarnów News.
1: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Tarnowa na przyszły rok i o nowym sezonie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Ale podsumujemy także akcję zbiórki krwi i zaprosimy na dyniowe święto. Justyna Świderska, zaczynamy. Nie wszystkie pomysły zaakceptowano. 8 projektów może nie trafić pod głosowanie w tarnowskim budżecie obywatelskim na 2027 rok. Chodzi m.in. o propozycję utworzenia psiego parku czy monitoringu na ulicy Brandsztetera. O szczegółach mówi rzecznik tarnowskiego magistratu Wiktor Bochenek.
10: No nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy projekt jest niezgodny, niemożliwy do wykonania, tak? Każdy projekt, który został wycofany przez błędy merytoryczne, może zgłosić właśnie odwołanie do tego, że nie został dopuszczany. Ewentualnie, jeśli Rada się zgodzi, to zostanie dopuszczony w październiku. 2 tygodnie głosowania.
4: No właśnie, głosowanie kiedy się zaczyna?
10: 13 do 26 października. 2 tygodnie, więc jest odpowiednio dużo czasu, żeby sobie wybrać projekty i głosować. Będzie można głosować na 2 projekty. Mieszkańcy zgłosili naprawdę bardzo dużo. To trochę wynika z tego, że w tym roku mamy kategorię małe projekty. To są projekty do 150 tysięcy, czyli takie mniejsze, takie, które łatwiej będzie zebrać podpisy. No i w tej kategorii zebrano 20 projektów, a w tej dużej kategorii 30. To jest naprawdę dużo i liczymy, że przełoży się też na większą frekwencję.
4: A jakiego tutaj charakteru projekty ogólnie dominowały? Jakieś zadania, że tak powiem, edukacyjne, tutaj prospołeczne, czy może sportowe?
10: Wszystko się tak naprawdę miesza. Jest trochę działań, jak zawsze, infrastrukturalnych. Są te klasyki, które się pojawiają co roku, jak chociażby kwestia zwierząt, czy kwestia edukacji, kultury, bibliotek. To się pojawia po raz kolejny. Tak naprawdę jest bardzo wymieszane. Co ciekawe, tych projektów właśnie, jak pan redaktor wskazuje, tych na przykład na sport, na kulturę, na tą integrację społeczną, jest więcej w tych małych projektach. Ale jak co roku jest to mniej więcej fajnie, dobrze wymieszane, że nie ma przewagi ani technicznych rzeczy na drogi, czy chodniki, ani tych wyłącznie społecznych.
4: W tym roku jedną z nowości jest tak naprawdę to, że dopuszczono do głosowania osoby, które ukończyły 16 rok życia. Chciałem się zapytać, jak to wygląda? Czy każdy tutaj obywatel, który ukończył te 16 lat, może wziąć udział w głosowaniu? Czy trzeba być na przykład posiadaczem tarnowskiej karty miejskiej w wersji premium?
10: Trzeba być posiadaczem tej karty, bo to jest wtedy jedyny sposób, jak my możemy zidentyfikować, czy ktoś jest mieszkańcem, czy nie. W przypadku osób niepełnoletnich to jest właśnie taki sposób ich wyłaniania, ale dużo osób ma tę kartę, bo teraz jest dużo zniżek, przynajmniej na autobusy. To jest dla młodych ludzi 5 zł miesięcznie, więc większość z nich posiada i będzie mogła oddać głos.
4: Chciałem zapytać o pulę tutaj pieniężną, jaką miasto Tarnów przeznaczy na te projekty. Ile jest ogólnie do wydania i też, bo wspomniał pan wcześniej o tym, że jest tutaj kategoria małych projektów, dużych projektów. Jak to się rozkłada? Bo pewnie są jakieś wymagania, prawda? Gdzie ten mały projekt musi spełniać określoną kryterię, tak samo jak ten duży.
10: Tak, ta kwota jest odliczana co roku takim ustawowym, bo rząd wymaga od miast na prawach powiatu, żebyśmy robili budżety obywatelskie. Tarnów zaczął je robić długo przed tym, jak to było obowiązkowe, więc to też warto zwrócić uwagę. No i my wyliczyliśmy, że w tym roku będzie to kwota 5 731 tysięcy, więc prawie 6 milionów złotych. Ona rośnie co roku, jest zależna od wskaźników takich, jak dobrze pamiętam, jak dochód. A na te małe projekty, te do 150 tysięcy, wyłożono 1 000 000 złotych. To właśnie one będą sfinansowane z tej kwoty, więc jest duża szansa, że bardzo dużo z nich zostanie wykonanych.
4: Czy jest szansa, że wszystkie te projekty, które już zwyciężą w głosowaniu, faktycznie w przyszłym roku zostaną zrealizowane? Bo jak wiemy, czasem się zdarzało w przeszłości tak, że jakiś projekt wygrywał, a no jakoś coś nie wychodziło.
10: Było kilka niestety takich projektów w poprzednich latach, dawno temu, które były na przykład źle ocenione albo były za szybko przepuszczone i tak naprawdę na etapie już w momencie, jak wygrywały, nie były możliwe do realizacji, bo ich koszty były kilkukrotnie większe. Albo na przykład pamiętajmy taki bardzo ciekawy, interesujący i dobry, w mojej ocenie, dobry projekt Polarze na Wątoku, w którym nie udało się uzyskać odpowiednich zgód od gestorów wody, czyli między innymi od Wód Polskich, które się nie zgodziły na tak dużą ingerencję, żeby stworzyć taką plażę, choć pomysł był naprawdę świetny. Teraz w tym roku staramy się już od kilku lat, żeby ta ocena merytoryczna była naprawdę na wielu etapach. Bardzo często te same projekty są sprawdzane przez kilka wydziałów, bo może się okazać, że one coś znajdą, coś, czego nie widzieliśmy. To jest ważne, żeby już na tym etapie te projekty były jak najlepiej sprawdzone. No, żeby nie dochodziło do sytuacji, jak chociażby z rolkostradą parę lat temu, która była oszacowana za nisko i merytorycznie nie powinna przejść, bo była za tania wobec zobowiązań, które tam były.
4: A czy jest szansa, że projekty, które powiedzmy w przeszłości wygrały, ale tutaj z tych różnych, jak pan tutaj mówi, argumentów, no nie zostały zrealizowane, mogą być zrealizowane w przyszłości, czy tylko jeżeli powiedzmy ponownie zostaną zgłoszone?
10: Panie redaktorze, jakby wolą prezydenta było chociażby działanie przy rolkostradzie. Zgłaszaliśmy do projektów dofinansowań zewnętrznych z Ministerstwa Sportu, chociażby rolkostradę, więc tutaj była taka wola, żeby te projekty, bo to głównie te duże projekty nie były realizowane, te mniejsze zawsze gdzieś tam się w jakimś stopniu udawało, nie? Ale zgłaszaliśmy ten projekt. Wtedy nie udało się uzyskać dofinansowania. Będziemy robić wszystko, żeby jakieś dofinansowanie zewnętrzne pozyskać. W przypadku tej plaży, tutaj też padł ten przykład z mojej strony, tutaj jest gorszy problem, tutaj jest mnóstwo ustaleń i to nie jest taki łatwy temat.
1: A pełna lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2027 jest dostępna na tarnów.pl.
6: SK Tarnów.
1: Zawalczą na argumenty i riposty. Rozpoczyna się 15 sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej i 4 sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej Junior.
11: Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. No łącznie to mamy tak naprawdę 25 drużyn, bo to jest 17 szkół, 17 drużyn wśród szkół ponadpodstawowych i 9 wśród szkół podstawowych. Szkoły podstawowe są rozlosowane w 3 grupy, a szkoły ponadpodstawowe będą debatowały w parach. Cieszy nas to, że 15 lat tego projektu to jest 15 lat nieprzerwanego zainteresowania szkół, no bo tak naprawdę gdyby nie młodzież, to tego projektu by nie było po prostu, bo z roku na rok można powiedzieć, że jest tych chętnych coraz więcej. Cieszy też, że pojawiają się szkoły spoza Tarnowa, więc ten projekt się robi trochę taki subregionalny. Nasza rzeczywistość społeczna, często polityczna, gospodarcza, ekologiczna jest tak bogata, że nie brakuje tematów i no, można powiedzieć śmiało, że tak od 3 lat naprawdę te tematy są bardzo często poruszające aktualne, bieżące problemy. Myślę sobie, że każdy, kto w jakiś sposób dzisiaj zastanawia się, co powinno się zdarzyć wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest żywy temat w Polsce, zapraszam do obejrzenia debaty finałowej, której teza brzmiała, że powinno się w Polsce zlikwidować Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj często rozmawiamy z młodymi ludźmi. Ta nasza konwencjonalna broń w postaci czołgu czy rakiety być może jest nawet mniej niebezpieczna niż informacja, która jest zmanipulowana. I to nas cieszy, że młodzież, przygotowując się do debat, na przykład o Trybunale Konstytucyjnym w kontekście ubiegłorocznego finału, naprawdę musiał się zastanowić, co to jest ten Trybunał Konstytucyjny, kto ma jakie uprawnienia i wtedy o wiele łatwiej patrzy się na rzeczywistość i widzi się, gdzie jest prawda. Często kiedyś szkoły, które ze sobą rywalizowały, dzisiaj się zaczynają lubić, bo często wyzywają się na swoje takie pojedynki przyjacielskie, a z drugiej strony to jest taka umiejętność funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i często mówią o tym, że nauczyli się nazywać swoje myśli, precyzyjnie się wysławiać, ale też bronić się czasami przed hejtem, kiedy ktoś ich niesprawiedliwie pomawia, czy w jakiś sposób atakuje, oni dzisiaj potrafią się bronić. Z jednej strony są ludzie, którzy na dzień dobry od razu chcą i oni zawsze będą tutaj i oni bez problemu. Ale bardzo jest ciekawe to, że są ludzie, którzy przez kolegę bądź koleżankę namówieni na ten projekt, dają się zaprosić i tam odkrywają, że chcą. Że oni jakby mają dużo do powiedzenia i nawet nie wiedzieli, że mają do powiedzenia i często bardzo cieszy to właśnie, że dają się zaprosić jakiemuś koledze i koleżance, tak się przepoczwarzają w tym projekcie, można tak alegorycznie to powiedzieć, że z czasem oni stają się pewnymi siebie ludźmi.
12: Maksymilian Mazgaj. Znaczy ja już swoją przygodę debatancką zakończyłem, jeżeli chodzi o Tarnowską Ligę Debatancką jako debatant. Już skończyłem szkołę średnią, chodziłem do ZSOIT, do szkoły Szczepanika, tam też debatowałem. Jeżeli chodzi o losowanie, myślę, że dość pozytywnie. Będzie też dużo czasu na przygotowanie się właśnie, jeżeli chodzi o moją poprzednią szkołę. Na pewno będę starał się jakoś ją wspierać. Jestem jako jedna z ostatnich szkół wylosowana, więc tak mówię, czasu będzie dużo. Na pewno będzie trzeba też włożyć dużo pracy i myślę, że zapał w tych osobach jest na tyle duży, że na pewno będą starali się jak największe sukcesy osiągnąć w tym sezonie również.
4: Dlaczego według Ciebie warto się zgłosić do Tarnowskiej Ligi Debatanckiej?
12: Przede wszystkim przełamanie się, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, też pracę w grupie, budowanie też takich relacji opartych bardzo na współpracy, na tym, że dążymy do jakiegoś konkretnego celu i każdy tak naprawdę daje coś od siebie, więc jednocześnie budują relacje w zespole między sobą, z drugiej strony też przełamują pewne bariery, no tak właśnie występowanie przed dużą publicznością, czasami jest to sala licząca kilkadziesiąt, kilkaset osób, a czasami nawet sala w teatrze, więc no dla młodych ludzi, tak samo do szkół podstawowych i średnich, może to być jedna z niewielu okazji, żeby zmierzyły się też z takim właśnie stresem i potrafiły się przełamać. Przede wszystkim zobaczyć, no właśnie, co mogę wyciągnąć z tego projektu, co może on mi dać, też bardzo mi się podobała taka wizja właśnie takiego dyskutowania, rozmawiania na różne tematy, prowadzenia takiej konstruktywnej właśnie rozmowy, opartej tylko na argumentach, a nie na personalnych jakichś docinkach, więc no dla mnie to była na pewno przygoda, którą podjąłem z myślą, że chętnie podyskutuję właśnie z ludźmi, którzy też mają jakąś wiedzę, są też jakoś bardzo wdrożeni w dane różne tematy i spełniły to moje oczekiwania. Ten projekt pod tym kątem naprawdę jest dobry. Wiadomo, na początku zawsze był stres, jednak z każdą kolejną debatą, z każdym kolejnym takim wystąpieniem, rywalizacją jest on coraz mniejszy. Ja też działałem trochę w innych dziedzinach tego projektu, właśnie wspierając szkoły podstawowe, więc mogłem też w różnych innych dziedzinach tutaj, powiedzmy, się realizować i na pewno przełamywać też trochę inne bariery, nawet tak to prowadzenie zespołu. Na pewno dużo doświadczeń wyciągnąłem z tego projektu. Ta młodsza młodzież jeszcze ze szkół podstawowych rwie się do różnych tematów i są to osoby bardzo zaangażowane, które zgłaszają się do projektu, chcą dyskutować, chcą osiągać sukcesy. Dużo pracy wkładają od siebie w to, żeby rzeczywiście wygrywać te debaty, dużo wiedzy merytorycznej pozyskują i są bardzo zaangażowani, więc młodych ludzi na pewno nie brakuje.
13: Jestem Emilka Kopiłka, jestem z ZSTA z trzeciej klasy, debatuję już drugi rok. U siebie w składzie jestem drugą mówczynią, no i od pierwszej klasy debatuję. Udział w Lidze Debatanckiej bardzo dużo mi daje, żeby wypowiadać się bardziej swobodnie, do ludzi, właśnie tak jak w szkole, tak samo w kółku teatralnym, z osobami dorosłymi, żeby nawet coś przegadać, nie mam problemu podejść, porozmawiać. Bardzo to kształci po prostu, że tak samo możemy się obeznać w jakieś tematy. Lubię rozmawiać tak samo z ludźmi, mi się wydaje, że to bardzo kształci, przez to po prostu to jest fajne. Bardzo to cieszę, że można właśnie tak spróbować, po prostu własnych sił. Po prostu poznajemy różne aspekty innych dziedzin po prostu w życiu.
1: A pierwsze pojedynki odbędą się już wkrótce. Celem jest pomoc potrzebującym. W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Chętnych nie brakowało. Udało się zebrać ponad 7 litrów. Każdy, kto chce oddać krew, a nie zdążył wziąć udziału we wtorkowej akcji, może zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej 13.
14: Dzień dobry, Krystyna Chudzik, oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Wystarczy przyjść do nas z dowodem osobistym. Trzeba się przygotować do oddania krwi. Każdy krwiodawca powinien się dobrze nawodnić przed takim oddaniem krwi, pić dzień wcześniej już więcej wody, rano jeszcze wypić około 3-4 szklanki wody, zjeść lekkie, nietłuste śniadanie i zgłosić się do nas z dowodem osobistym. I u nas tutaj wypełnia się taki kwestionariusz. Pytania dotyczą stanu zdrowia, niektóre też stylu życia i na podstawie tych pytań oraz wstępnej badań krwi pani doktor kwalifikuje do lub nie do oddania krwi. Krwiodawca musi mieć oczywiście ukończone 18 lat. Pierwszy raz, jeżeli ktoś chce oddać, to przyjmujemy do 60 roku życia. Waga ciała minimum 50 kg. Oczywiście, jeżeli to jest osoba wysoka, pani doktor sprawdza BMI. Jeżeli jest prawidłowe, to wtedy może taka osoba oddać krew. No oczywiście osoba zdrowa. Nie przychodzimy wtedy, kiedy mamy infekcję, kiedy mamy jakąś alergię, źle się czujemy. Przychodzimy oddać krew, kiedy jesteśmy wypoczęci i zdrowi.
4: Niektóre osoby mogą oddać krew, niektóre nie. Czy na przykład praca właśnie jakoś tutaj wpływa na to? Bo pewnie pracownik budowlany bądź kierowca no, nie mógłby oddać krwi, no bo na drugi dzień wiadomo wysiłek fizyczny.
14: Osoby te, które tam jest takie pytanie właśnie o zawód i jeżeli zaznaczy właśnie, że jest albo kierowcą zawodowym, albo jakąś ciężką pracę wykonuje lub też pracę, która wymaga szczególnego skupienia, no to wtedy pani doktor tłumaczy, że w dniu oddania nie można już tej pracy wykonywać, bo organizm jest jakby troszkę osłabiony i różnie reaguje.
4: Jeżeli chodzi o stan zdrowia, wiadomo, jak się domyślam, choroby przewlekłe najpewniej wykluczają. A jeżeli chodzi o przeziębienia, tak samo?
14: No przeziębienia oczywiście tak w momencie, kiedy jesteśmy chorzy. Jeżeli czujemy się źle, jesteśmy przeziębieni, czy też mamy nasilenie jakiejś alergii, no to wtedy nie przechodzimy. Przychodzimy wtedy, kiedy już czujemy się dobrze i zdrowi. Choroby przewlekłe, niektóre dyskwalifikują, niektóre nie, ale to najlepiej przyjść i zapytać pani doktor w gabinecie lekarskim, bo niekiedy trzeba tylko przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego, jakie leki się zażywa i jeżeli choroba jest ustabilizowana, to przy niektórych można oddawać, na przykład przy nadciśnieniu, jeżeli ciśnienie krwi jest ustabilizowane, to bardzo często właśnie można oddawać krew.
4: No właśnie, powiedziała pani też o lekach. Mówi się, że Polacy bardzo często łykają leki. Ktoś ma ból głowy i korzysta na przykład z ibuprofenu bądź z nurofenu. Czy na drugi dzień po takim leku można przyjść oddać krew, czy tak samo to dyskwalifikuje?
14: Najlepiej odczekać te 3 dni po jakiejś tam niedyspozycji, żeby jednak czuć się dobrze i zdrowo.
4: A jak długo trwa proces oddawania krwi?
14: Od momentu rejestracji do oddania krwi, no to różnie, bo to też jest zależne od tego, ile osób w danym dniu jest u nas w celu oddania krwi. Może to być godzina, może to być 2 godziny, ale sam moment, kiedy jesteśmy podkłuci i oddawanie krwi, to trwa tak od średnio od 5 do 10 minut.
4: I cały proces jest oczywiście bezbolesny. No może poza wbiciem tutaj igły, ale to różnie pewnie też bywa.
14: No samo ukłucie, no to odczujemy, ale nie jest to jakiś ból, którego nie możemy wytrzymać. A później jak się oddaje tą krew, to tego się nie odczuwa. 450 ml krwi to jest jedno, podczas jednej donacji oddajemy.
4: I jak długo organizm dochodzi do siebie, do takiej pełnej sprawności? No bo tak jak pani powiedziała, tutaj na przykład budowlańcy na drugi dzień raczej powinni wziąć wolne, bo są osłabieni.
14: Po oddaniu dostajemy 2 dni zwolnienia. Dzień oddania i dzień następny. I to jest wystarczające, żeby podjąć pracę po tych 2 dniach i dobrze się czuć.
4: No dobrze, bo właśnie tutaj też pani mówi, że dostajemy te 2 dni wolnego. Jakie tutaj są bonusy, jeżeli ktoś godzi się na oddanie krwi?
14: Każdy dawca może otrzymać wyniki badań, które ma u nas robione. No dostaje te 2 dni zwolnienia. Otrzymuje posiłek regeneracyjny. W tej chwili to jest 1 czekolada, pudełko ciastek i do wyboru masło orzechowe lub majonez.
4: Dobrze, i tak na zakończenie, co by powiedziała pani osobom, które, no nie wiem, mogą się obawiać na przykład oddać krew, jak ich tutaj zachęcić do tego?
14: Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie zagraża nam. Dawca cały czas podczas pobytu u nas znajduje się pod opieką i to nic nie kosztuje, a możemy mieć bardzo dużą satysfakcję z tego, że komuś uratujemy życie.
1: A ja dodam, że oddając krew regularnie, jeden dawca może ocalić życie nawet kilku osób.
6: SK Tarnów.
1: Kultowy budynek PTTK w Tarnowie nadal szuka nowego właściciela. Chodzi o dawny dom wycieczkowy przy ulicy Żydowskiej. Pozyskane środki mają wesprzeć remont zabytkowego domu florenckiego, w którym dziś mieści się siedziba tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
15: Dzień dobry, Paweł Łępa, prezes zarządu PTTK oddział w Tarnowie. W budynku, który jest wystawiony na sprzedaż, w poprzednich latach najpierw mieścił się dom wycieczkowy, w którym można było dość w miarę tanio spędzić czas. Po tych dosyć udanych latach dla turystyki, no niestety przyszły gorszy okres i agent, który prowadził, znaczy najpierw PTTK prowadził, a później był wydzierżawiony ten budynek, niestety zrezygnował z prowadzenia domu wycieczkowego. No i zaczęły się wtedy zmieniać firmy, które wynajmowały od nas ten obiekt. Przede wszystkim były tam zlokalizowane restauracje. Były to w branży wszystko gastronomicznej firmy. No i wydawało nam się, że w okresie przedpandemicznym, że trafiliśmy na dobrego dzierżawcę, który miał bardzo fajne plany związane z tym budynkiem. Już było tam wszystko przygotowane do otwarcia restauracji, ale niestety przyszła pandemia. Firma nie przetrwała tego okresu zamknięcia. No i mieliśmy później problem, żeby od tego dzierżawcy odzyskać nasz budynek. Po długim czasie przejęliśmy z powrotem ten budynek. No i stanęliśmy przed problemem, co dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy zainteresować władze samorządowe, władze wojewódzkie, prywatnych przedsiębiorców do wynajęcia tego obiektu. No niestety z niepowodzeniem. A ponieważ naszego stowarzyszenia nie stać na, no jednak to są dosyć duże koszty utrzymywania pustego budynku, no decyzją zarządu, za aprobatą zarządu głównego podjęliśmy decyzję, że ten budynek sprzedamy.
4: I jaka tam jest przestrzeń użytkowa, jeżeli chodzi o metry?
15: Jest to bardzo duży budynek, to jest trzykondygnacyjny budynek z bardzo dużymi piwnicami. Tam samej powierzchni użytkowej jest ponad 300 metrów plus około 150 metrów piwnic, także jest to bardzo duży obiekt. Bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjne, tak uważam.
4: I to władze samorządowe na przykład nie były zainteresowane tym obiektem, bo tak jak pan mówi, to jest dosyć atrakcyjny obiekt.
15: Wie pan co, no wszędzie żeśmy się zderzali z informacją, że no nie stać w tej chwili czy miasta, czy władz wojewódzkich na przejęcie tego budynku, też za bardzo chyba też nikt nie ma pomysłu, co by można było tam zlokalizować. Także oczywiście władze tutaj, no nie mogę narzekać, bo nam pomagają z każdej strony, żeby zainteresować potencjalnych nabywców. Tutaj mamy kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z panem posłem Górnikiewiczem. Także jest zainteresowanie. Też władzom zależy, żeby to zostało w rękach tutaj lokalnych, tarnowskich, a jeszcze tak powiem obcych. No z takim trochę rezerwą do tego wszystkiego podchodzę. To długi okres, zanim chyba sprzedamy ten budynek. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że ten budynek też wymaga nakładów finansowych. Trzeba na już wyremontować dach tego budynku. No i każdy nowy nabywca na pewno musi trochę funduszy w to zainwestować.
4: W środku też jest dużo do zrobienia?
15: Środek wygląda całkiem przyzwoicie. Są poprzedni dzierżawca, wyremontował podłogi, są wymalowane, zrobione ściany, także jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, jest instalacja elektryczna. Tam było wszystko przygotowane pod otwarcie restauracji, także to naprawdę zabrakło parę dni, żeby się tam otworzyła restauracja. Także wiadomo, jest to duży obiekt, w zależności jeszcze kto ma jaki pomysł na to, no to jest uzależnione, ile pieniędzy trzeba w to zainwestować.
4: No właśnie, tutaj lokalizacja, samo serce Tarnowa, obiekt bardzo duży, pewnie tutaj kwota też dosyć wyższa raczej, jeżeli chodzi o zakup.
15: Znaczy powiem tak, mamy wartość rynkową wycenioną przez rzeczoznawcę. Jeśli, no pozwoli pan, że nie będę ujawniał tych kwot, jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy, po ile chodzą tego typu budynki. Wiemy, w jakich widełkach możemy się poruszać. Także myślę, że jak się znajdzie kupiec, to będziemy skłonni z nim rozmawiać, żeby ten budynek sprzedać, bo no, środki z tego budynku nam są, że tak powiem, niezbędne do przeprowadzenia gruntownego remontu w budynku, w którym się znajdujemy, czyli siedziby PTTK-u przy Żydowskiej 20. Jest to budynek zabytkowy, który no, też wymaga pilnego remontu.
4: A co zostanie tutaj przeprowadzone? To już tak na zakończenie tylko pytam, jeżeli chodzi o ten budynek przy Żydowskiej 20.
15: Znaczy tak, tutaj żeśmy w tym roku zrobiliśmy od podstaw, bo w całym budynku nie było jeszcze zrobionej instalacji centralnego ogrzewania. Zrobiliśmy elektrykę. No teraz przed nami najdroższe wyzwania, czyli remont kapitalny dachu, remont elewacji. To jest takie już bardzo wymiana okien, bo tu są stare drewniane okna. Także no, jest tutaj bardzo dużo inwestycji do zrobienia na już i na pewno środki ze sprzedaży tamtego budynku bardzo by nam ułatwiły sprawę. Również będziemy się starać o dotacje, ponieważ to jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Będziemy szukać różnych rozwiązań, aby pozyskać dotacje na remont tego budynku.
1: Dodajmy, że kamienica, która trafiła na sprzedaż, jest wpisana do rejestru zabytków, a to oznacza konieczność uzyskania szeregu pozwoleń na planowane prace. Niekwestionowaną królową będzie dynia. Już po raz piąty Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej w gminie Pleśna zaprasza na dwudniowe święto dyni. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać lokalnych producentów żywności, spróbować tradycyjnych smaków i posłuchać koncertu na żywo.
15: Jan Czaja, Stowarzyszenie Grupa od Rolnika.
1: Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekają na tych, którzy zdecydują się do Państwa przyjechać?
15: Impreza dwudniowa, zaczynamy o godzinie 14, tak gdzieś do godziny 19. Pierwszego dnia ten charakter i ta formuła, która nam towarzyszy od samego jakby początku. Będą to głównie stoiska wystawiennicze, lokalni producenci, no będzie w czym wybierać. Dużo też rękodzielników. Natomiast no największą atrakcją i co też już będzie w sobotę, to będzie ekspozycja dyń i będzie taka jakby ścianka zaaranżowana do robienia sobie zdjęć w takiej jakby scenerii jesiennej z dyniami w tle, więc tutaj można będzie z tego skorzystać. Natomiast no oczywiście będą też dynie zgłoszone do konkursu na największą dynię tego sezonu. Planujemy również warsztaty kulinarne z panem Marcinem Koszczewą. Staramy się pokazywać, że warto chronić żywność przed marnowaniem, jak wykorzystywać tą żywność w sposób taki właściwy i właśnie pan Marcin na tych warsztatach to będzie pokazywał. Nie wyrzucamy, tylko maksymalny sposób, co możemy zrobić, jak to zagospodarować, żeby wykorzystać. Jest tam też właśnie dużo lokalnych producentów, bo chcemy propagować nadal tą ideę takich zakupów bezpośrednich, co ostatnio się staje takie szczególnie mocne. Czyli ta impreza miała tak nawiązywać troszeczkę do dożynek jesiennych, kiedy rolnicy już kończą w sezonie zbiory, mają więcej czasu i w takiej jakby klimatycznej jesieni, polskiej złotej jesieni z założenia, no tutaj mieliśmy stworzyć warunki do połączenia się jakby z jednej strony rolników, producentów, a z drugiej strony konsumentów, którzy są zainteresowani nabywaniem takiej żywności w połączeniu takiej jakby integracyjnej imprezy weekendowej. Natomiast no oczywiście najwięcej atrakcji jest drugiego dnia, tak jak to co roku było, to jest niedziela. Nadal mamy stoiska wystawców, będzie rozstrzygnięcie konkursu na największą dynię, będziemy ważyć te dynie. Tutaj organizujemy podnośnik, no bo ono już to już nie jest tak jak pierwsza edycja 60-80 kilo, tylko to już są znacznie większe wagi. Planujemy też oczywiście całą masę atrakcji jakby towarzyszących, będą animacje dla dzieci, planujemy też grille, planujemy pokazać, jak można sobie sparować wino z takimi różnymi produktami, ale głównym akcentem wszystkich stoisk i całego tego wydarzenia niezmiennie pozostaje dynia, będzie zupa dyniowa, pan Marcin będzie gotował też na ogniu taki duży gar zupy dyniowej, żeby Państwu wydać. Także myślę, że będzie atrakcyjnie, kolorowo, ciekawie i zachęcamy do spędzenia wspólnie tego weekendowego czasu w sobotę i w niedzielę.
1: To wspomnijmy jeszcze, jakie produkty tam się pojawią.
15: No, przede wszystkim staramy się iść w tą stronę, co jest kompatybilne mimo wszystko z naszym jakby regionem winiarskim, enotarnowskim, bo partnerem takim głównym i to też taki był pomysł, żeby wykreować taką imprezę w październiku, żeby się wpisywała w ten kalendarz imprez takich winiarskich o takiej tematyce w naszym regionie. No i tutaj będziemy mieć m.in. pieczywo, będą miody, będziemy mieć przetwory różne warzywne, które również można wykorzystać do deski serów. Będą stoiska producentów z wędlinami, także no będzie troszeczkę tych wystawców.
1: Czyli właściwie gdyby ktoś chciał sobie zastawić stół, to będzie miał czym?
15: Bo zależy, co chcemy po prostu kupić, bo skupiamy się mimo wszystko na takich rzeczach jakby przetworzonych. Nie będzie tego asortymentu aż tak jak idziemy do sklepu, że na wszystko, tak jak po prostu wspomniałem. Bardziej jesteśmy w takiej tematyce jakby dyni, czyli przede wszystkim króluje dynia na różne sposoby, od na słodko, poprzez zamknięta w słoikach dżemy dyniowe. Także skupiamy się głównie na tej dyni. Powiedziałbym bardziej, że jeżeli chcemy zastawić, przygotować się na te jesienne wieczory, które się zbliżają, wokół tematów enoturystycznych i skoncentrowanych głównie na dyni.
1: Mhm. Jeżeli mówimy o dyni, to jest warzywo, które powoli wraca na nasze stoły, bo tak mi się wydaje, że trochę zapomnieliśmy o tej dyni. Może wydawała się trochę trudna w przygotowaniu, a tak naprawdę wystarczy ją upiec w piekarniku i potem możemy już robić z nią różne pyszne rzeczy.
15: Można faktycznie ją przetworzyć na całą masę różnych produktów. Widziałem w weekend, panie przygotowywały się do święta i nawet zrobiły zupę dyniową zamykaną w słoikach, więc tą dynię faktycznie można przetwarzać na całą masę sposobów. Głównie oczywiście najlepiej się konserwuje zamknięta w szkle, czyli w tym słoiku. My ją lubimy wykorzystywać jako taki dodatek właśnie do deski serów, do win, co jest takim, myślę, raczej ciężkie do przewidzenia tematem, a okazuje się, że bardzo fajnie się w tej roli sprawdza. Na słodko kwaśno i na słodko i w różny taki sposób przygotowana. Ciasta dyniowe. Także faktycznie w dawnych czasach no, dynia była u nas, w naszej tutaj kuchni. Później jakoś tak wypadła z obiegu, popadła w zapomnienie. Może bardziej, nie wiem, z mojego doświadczenia była kojarzona z taką jakby paszą dla zwierząt w gospodarstwie domowym.
16: Często się widziało,
15: tak,
16: prawda?
15: Tak, i później dopiero pojawienie się tak zwanych dyń Hokkaido jakieś 10 lat temu sprawiło, że dynią zaczęliśmy się ponownie interesować w kuchni. Coraz więcej jakby takich walorów jej korzystnych, nie to, że prozdrowotnych, ale korzystnych dla organizmu człowieka pod kątem zawartości witamin, wartości odżywczych, jako takie kolorowe, atrakcyjne warzywo tej pory jesiennej. No i później po dyni Hokkaido pojawiły się różne dynie ozdobne, które też wykorzystujemy w ozdabianiu, ale wraz z nimi przyszły inne odmiany dyń wykorzystywane w kuchni. No i na dzień dzisiejszy no faktycznie tak jest, że o tej dyni coraz więcej się pisze w internecie, coraz częściej spotykamy ją w różnych przepisach kulinarnych, gastronomicznych do wykorzystania, no i staje się takim atrakcyjnym warzywem, coraz częściej kupowanym przez konsumentów i wykorzystywanym w kuchni.
16: A czy rzeczywiście koło Centrum Produktu Lokalnego mamy poletko, na którym są uprawiane dynie? Jak to wygląda?
15: Jest poletko. Zostawiliśmy część jakby takich dyń w donicach edukacyjnych, które jeszcze zasadziły dzieci na warsztatach majowych. No więc będzie sobie to można zobaczyć. Natomiast no, całą jakby no, masę dyń przywozimy też od innych producentów, rolników. Chodzi o to, żeby było ich jak najwięcej różnych kształtów, gabarytów, kolorów, bo i są dynie żółte, i są czerwone, i nawet są białe. No także to nie tylko tutaj.
16: Będzie na co popatrzeć i tak, będzie można się dobrze bawić. Będzie też muzyka na żywo.
15: Będzie muzyka na żywo.
16: A ja przypomnę, Święto Dyni w Centrum Produktu Lokalnego w zespole dworsko-parkowym w Żuchowej już w sobotę i niedzielę 3 i 4 października od godziny 14.

0: Radio SK.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez